0: Marek,
1: Alek,
2: Piotrek.
3: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
4: Homo homini.
5: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

Karol Strasburger, witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich

0: Radio Pogoda.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek.

chodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż

za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ, w te witaminy przebogate.

tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: nami noc. W górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to ozdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio jest.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pyta

A Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

0: lecz serce moje się nima da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwo calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie, Adrianna Biedrzyńska i chciałam przypomnieć, że słuchają Państwo Radio Pogoda.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to z

0: promocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
0: Ewa Bem. Autopromocja.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
4: Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Są śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, informuje prokuratura. Zajrzymy też na Mundial.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
3: Michał Pierzchała, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków to krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskę i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych posesji. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
5: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
4: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, a pod koniec tego tygodnia czekają nas tropiki. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murski Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To w tym roku trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego i piąty w całym polskim górnictwie. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dotyczą zawyżania czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
6: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie, to mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie dyrekcji, radzie nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić.
4: Do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Szczęśliwy, ale zmęczony, tak o sobie mówi Lionel Messi po wygranym meczu Argentyny z Austrią 2-0. Messi zdobył oba gole dla swojej ekipy i pobił strzelecki rekord wszechczasów w Mistrzostwach Świata. Ma na koncie już 5 bramek w tym mundialu, a 18 od początku kariery, o 2 więcej od rekordzisty przed startem turnieju Niemca Miroslava Klozego. Z kolei ulewa z piorunami, jaka przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w meczu Francja-Irak w piłkarskich Mistrzostwach Świata, lecz nie popsuła fety kibicom reprezentacji trójkolorowych. Fani bardziej niż na pogodę narzekali na ceny biletów, które zapewne wynagrodził im wynik pojedynku 3-0. W tej samej grupie Norwegia pokonała Senegal 3-2 i Norwegowie i Francuzi, a także wspomniani wcześniej Argentyńczycy zapewnili sobie awans do 1/16 finału.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: Czekają nas zmiany na strzeszenie. Będą spowodowane przebudową systemu kanalizacji deszczowej. Prace będą się koncentrować na Biskupińskiej. Od środy wyłączony z ruchu zostanie odcinek od Krajeneckiej do Lirycznej. Objazd zostanie wyznaczony Wańkowicza, Puszkina i Literacką.
1: Radio Pogoda. 103 i 4 FM. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda w Poznaniu.
3: Przed nami w Poznaniu kolejny bardzo ciepły dzień. Termometry maksymalnie wskażą 27 stopni, a już teraz mamy ich 11. Będzie słonecznie, chociaż do południa niebo może się zachmurzyć. Według synoptyków nie powinno jednak padać. Deszczu nie spodziewajcie się też jutro. Słońce zajdzie o 21:19.
1: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 6:04, Asia Kruk, dzień dobry. Proszę Państwa, jeśli jakaś aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, jakiś spacer, to właśnie teraz. Przemiły chłodek na świecie, a później, jak wiadomo, będzie gorąco. Dzisiaj wtorek, 23 czerwca, 174 dzień roku, do końca roku 191 dni, do końca astronomicznego lata 91. Słońce wstało 3:15, zajdzie minutę po godzinie 21:00. No i najważniejsze dzisiaj, Michale, wszystkiego najlepszego.
2: Dziękuję, a z jakiej okazji?
1: Dzisiaj jest Dzień Ojca.
2: Ano tak.
1: No właśnie. No,
2: zapomniałem.
1: A ty przecież tatusiem jesteś. Dzisiaj także Dzień Wędkarza. Ja nie mówię, że każdy wędkarz powinien być ojcem, a każdy ojciec wędkarzem, ale to się jakoś godzi. No, sami państwo chyba stwierdzają, że tak. Czy już jesteś wędkarzem, Michale?
2: Raz byłem.
1: Ale to jeszcze
2: wszystko. Ale z tatusiem poszedłem.
1: A, no widzisz.
2: Zarzuciłem, no i raz. I udało się. Potem przeszło.
1: Wszystko przed tobą. W każdym razie, proszę państwa, wszystkiego najlepszego z okazji tego nadchodzącego dnia. Cliff Richard, The Drifters, na początek w Radiu Pogoda.

0: Ej, przyjaciele, grupa o wdzięcznej nazwie Babsztyl, to już za nami muzycznie. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, ale jest 6:12. Dobry czas na przegląd porannej prasy, Michale.
1: To prawda i na początek Gazeta Wyborcza. Tutaj na pierwszej stronie apel polskich i ukraińskich redakcji. Godzina próby dla obu narodów to tytuł tego artykułu będącego właśnie apelem. I przeczytam Państwu fragment. Mamy świadomość tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii, które politycy wykorzystują do swoich własnych celów. Dziś jednak nasze wspólne zadanie to powstrzymanie putinowskiej Rosji, piszą w oświadczeniu polskie i ukraińskie media. I tutaj lista redakcji rzeczywiście spora. Cały czas jest to nawiązanie do tej sytuacji związanej z odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu przez prezydenta Nawrockiego. No i taki ton wypowiedzi z obu stron, niepojednawczy zdecydowanie. O tym też trochę na pewno mówimy w wiadomościach w Radiu Pogoda. Na ten apel dzisiaj w Gazecie Wyborczej. W tej samej gazecie również artykuł o tym, że możliwe, że polski samochód elektryczny, tak,
0: wyjedzie na drogi,
1: zmieni nazwę. Że już nie będzie to Izera, tylko to będzie Polon. Być może.
0: Naprawdę?
1: Ja też bym wolał, wiesz, jakąś taką bardziej klasykę. Poldek.
0: No właśnie.
1: Poldkiem to bym
0: ale
1: się...
0: Ale Izera ładnie.
1: Ładnie było. No, to jest na razie artykuł ze znakiem zapytania, także no zobaczymy. Pewnie. No dobrze, to jeszcze mam prasę kolorową tutaj na biurku. Tematy, no, przeróżne w tejże właśnie prasie. No, na przykład w Superekspresie na trzeciej stronie artykuł o tym, że posłowie PiS w trakcie obrad Sejmu postanowili wybrać się do lodziarni, bo było gorąco.
0: Słusznie.
1: Też tak uważam. Mhm. A w fakcie na ostatniej stronie David Beckham, który wygląda jak młody bób. Znaczy jest zdjęcie piłkarza z bobem właśnie, bo jak zakończył karierę w reprezentacji Anglii, to wyjechał na wieś, tam kupił posiadłość i założył ogródek.
0: I ma świeżutki teraz.
1: I ma świeżutki bób,
0: i
1: więc...
0: I tak trzeba żyć,
1: tak
0: właśnie.
1: Jest. To też jest jakiś plan.
0: A właśnie.
1: A ja pastę z bobu kupiłem sobie parę dni temu.
0: Bardzo słusznie, bo jest bardzo zdrowa i dobra. A po ile bób u Państwa? Bo dla mnie na razie za drogi, no 15 zł za pół kilo, to jednak trochę przesada. Ile u Państwa?

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda. Prawie 20 minut po godzinie 6. Proszę Państwa, proszę na siebie uważać. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że ja wczoraj nie uważałam. Dość rozgrzana, naprawdę bardzo rozgrzana po jeździe na rowerze. Weszłam na chwilę do pomieszczenia, które było bardzo mocno klimatyzowane. No i dzisiaj, proszę Państwa, efekt jest taki, że nie mogę patrzeć w prawo. Znaczy tylko oczami, głową nie za bardzo i boli mnie lewa ręka. Po prostu przypięło mięśnie. Gdyby Państwo mieli jakieś sposoby na takie właśnie dolegliwości i wiem, że to od klimatyzacji, to bardzo proszę o pomoc. 22 444 4004. Już się posmarowałam jakąś maścią przeciwbólową, ale to chyba nie działa.
1: Autopromocja.
2: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe,
8: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
7: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
13: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
12: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
13: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją
16: historię. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
22: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
23: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
24: Została ostatnia reklama.
25: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.

0: Irena Jarocka i Beatlemania Story. Tak Państwa budzimy najpiękniejszymi melodiami. Za chwilę do nich wracamy. Będzie Ewa Śnieżanka i Był taki walc, a wiemy, że Państwo kochają tę piosenkę, zwłaszcza żeńska część audytorium Radio Pogoda, ale teraz 6.31. Co w wiadomościach ważnego usłyszymy dzisiaj? Co przygotowują reporterzy, powie Michał Pierzchała.
1: Mamy wtorek, a więc posiedzenie rządu dzisiaj się odbędzie. Przekażemy Państwu ustalenia, jakie podjęli ministrowie. Politycy zresztą dzisiaj w rozjazdach i o tym też będziemy mówić, bo premier przyleci na Węgry, tutaj niedaleko Budapesztu. Spotkanie z szefami rządów Węgier, Czech i Słowacji. Ma to być pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jest w Hiszpanii, a prezydent Karol Nawrocki będzie dzisiaj w Turcji. W Bieszczadach, to kolejny temat, pierwsze niedźwiedzie zostały przeniesione w inne, oddalone od zabudowań miejsca. I pytanie, co dalej? Kto będzie obserwować, czy ponownie może właśnie zbliżają się do domów i co wtedy? Poszukamy odpowiedzi na te pytania. O wakacjach także powiemy, bo to przecież już za kilka dni koniec roku szkolnego. No i zacznie się.
0: No i zacznie się właśnie. A czy dzieci chodzą jeszcze do szkoły w tym ostatnim tygodniu po...
1: A mogłabyś mnie nie denerwować?
0: A, no właśnie. A twój syn właśnie, młodszy... No,
1: powinien chodzić.
0: A, i nie...
1: Bywa różnie.
0: No dobrze, proszę Państwa, 22 444 40 04, gdyby ktoś dzisiaj był w drodze do szkoły z dzieckiem albo wnuczkiem. Czy
1: dzisiaj u mojego syna jest sprzątanie szafki, to będzie.
0: A, to dzisiaj pójdzie tak. Wyjątkowo pięknie. Ewa Śnieżanka.

0: Za 22 minuty będzie 7:00, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzwonią Państwo do nas w różnych sprawach informacyjnie. Bardzo proszę, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Witek. Asiu, wspominałaś Agres w ubiegłym tygodniu. Widziałem w sobotę w osiedlowym zielniaku, był po 15 zł. O. Wczoraj było po 10. O. Były też czerwone porzeczki i rabarbar.
0: Miłego
1: dnia, a przy okazji życzenia techniczne wszystkim tatusiom, którym zabiegane dzieci zapomną złożyć.
0: Ale chyba nie zapomną złożyć. Dzisiaj Dzień Ojca przypominamy wszystkim dzieciom. 22 444 40 04 w każdej sprawie. Agrest, porzeczki, chociaż wolę czarne niż czerwone, ale mogą być czerwone. I rabarbar jeszcze do tego. Ale bym jadła, proszę Państwa, i to nawet niekoniecznie w drożdżówce, tylko tak po prostu om, nium, nium, nium, nium, nium. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie grupa Pod Budą, a później Ewa Bem.
2: Reklama. Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja, on lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
12: Została ostatnia reklama.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
12: Drogowskaz Radia Pogoda.
16: Trwa remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. Ruch zostanie przekierowany na pozostałe łącznice lub objazdy prowadzące przez węzeł Koninko i ulicami Poznania w rejonie węzła Poznań-Krzesiny.
12: Radio Pogoda 103,4 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przypominamy, po 15 Ewa Bem opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach i są to opowieści niezmiernie wzruszające. Gdyby Państwo chcieli posłuchać całości, czyli sięgnąć do tych odcinków, które już były, są na stronie www.radiopogoda.pl. A my wracamy do tematów tu i teraz, bo nam się zrobił taki mały kącik finansowo-kulinarny jakby. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie bobu. Też interesujący mnie temat, bo lubię, jem. Na razie w sklepiku osiedlowym i na ryneczku kosztuje 20 zł za pół kilo.
0: Ile?
1: Więc na razie jadę na mrożony i czekam na obniżkę cen. Serdecznie pozdrawiam z Bydgoszczy. Ula.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy Pani Ulo. No naprawdę 20 zł za pół kilo, to jest dużo za dużo. Ja szczerze mówiąc wyjadłam już z zamrażarki ten, który zamroziłam sobie rok temu. Tańszy. No to nic, trzeba będzie poczekać. 22 444 4004, po ile u Państwa takie właśnie pyszne rzeczy, z których powinien składać się człowiek w czerwcu. Czyli bób, rabarbar, właśnie agrest, co tam jeszcze? Oczywiście truskawki i czereśnie. Wszystko drogie.

0: Halina Frąckowiak, Serca Gwiazd, przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda o spadających gwiazdach, których spektakl będziemy mieli już niebawem nad naszymi głowami. Będziemy mówić o tym po godzinie 7 między innymi, ale wcześniej będą wiadomości o 7. Michale.
1: A można te gwiazdy oglądać na przykład leżąc na plaży?
0: Pewnie, że tak.
1: No to jeśli taki
0: jakby
1: spektakl...
0: Jakby ktoś miał plażę.
1: No, można mieć... Wiesz, w pociąg i jesteś.
0: To prawda.
1: O Gdyni będę mówił w wiadomościach, ponieważ nadmorską część kurortu czeka wielka metamorfoza i właśnie niebawem będzie można takie gwiazdy podziwiać zupełnie w nowej odsłonie. Szczegóły za chwilę.
0: Zapraszamy.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych. Autopromocja.
3: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Reklama.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po 7:00 najlepsze życzenia od Roberta Janowskiego, najpiękniejsze melodie i w ogóle wszystko naj dla Państwa. A teraz wiadomości.
1: Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Iskrzy na linii Załęski-Nawrocki to ciąg dalszy sprawy orderu Orła Białego. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina.
0: O!
14: Radio Pogoda.
3: Wiadomości o 7:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Najgorzej było w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli, gdzie w jednym z tuneli woda z opadów zalała auto po dach. Dziś burze możliwe są w zasadzie tylko w Tatrach i Bieszczadach oraz ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, chociaż bez skwaru. W całym kraju dość przyjemna, słoneczna pogoda, ale to się zmieni, bo pod koniec tego dnia dotrze do nas fala gorącego powietrza znad Sahary i zrobi się upalnie. Termometry mogą wtedy pokazać nawet 40 stopni w cieniu. Obecnie ekstremalnie gorąco jest na zachodzie Europy, zwłaszcza we Francji. Tam dziś albo jutro mogą zostać pobite rekordy wysokiej temperatury, do teraz wynoszące 46 stopni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do kancelarii polskiego prezydenta przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Zełenski mówił o tym w wywiadzie telewizyjnym.
14: Ja zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie.
15: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
1: Zełenski ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Zełenski myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polskiej polityki. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Maksymalne ceny paliw. Dzisiaj benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 5,98. Olej napędowy 6,11. Nad morską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina. Kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Paweł Radzewicz opowie teraz o tym.
16: Kompleks nowa marina wpisze się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
17: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
16: To, co zostanie teraz wybudowane, będzie służyło usługom i biznesowi, ale przede wszystkim żeglarstwu, a przy okazji mieszkańcom i turystom, zapewnia wiceprezes Tomasz Hamera.
18: Taki jest właśnie też cel, żeby to miejsce też uatrakcyjnić i upiększyć, absolutnie zachowując przede wszystkim jego walory żeglarskie, no bo to jest esencja tego miejsca i ta esencja absolutnie tutaj nie tylko musi zostać, ale zostanie.
16: Nowa marina powinna być gotowa za niewiele ponad 2 lata.
1: No i będzie pięknie.
0: No, mamy nadzieję, bo ja jak słyszę zawsze jak, że nowe budynki, kompleks budynków, strefa hotelowa, to zawsze diabeł tkwi w szczegółach, ile tych budynków i jakie będzie ich zagęszczenie. Prawda, gdynianie, kochani? Pozdrawiamy was bardzo serdecznie.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie strzelonych goli na mundialu. Argentyńczyk zdobył 2 bramki w wygranym przez jego zespół 2-0 meczu z Austrią. To były jego 17 i 18 trafienie na Mistrzostwach Świata. Wcześniej w 9 minucie meczu Messi nie wykorzystał rzutu karnego. Messiego goni Kylian Mbappé, który strzelił z kolei 2 gole w meczu Francja-Irak. To spotkanie zakończyło się wynikiem 3-0, a dla piłkarza Realu były to gole numer 15 i 16 na Mistrzostwach Świata. Mecz w Filadelfii został przerwany na 2 godziny przez burzę.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
3: Drogowskaz Radia Pogoda.
21: W Poznaniu utrudnienia na podkacie na Zejlanda. Roboty trwają na odcinku od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Ruch odbywa się tam tylko w stronę Zwierzynieckiej. Objazd w kierunku Bukowskiej wyznaczono Grunwaldzką i Szylingę, a objazd dla rowerów ulicą Zwierzyniecką i Gajową.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
3: Pogoda w Poznaniu.
21: Aktualnie termometry w Poznaniu wskazują 14 stopni. Z każdą godziną będzie robić się coraz cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni. Do południa ma być pochmurno, potem niebo się przejaśni. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają deszczu. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby. Słońce zajdzie o 21.19.
4: Radio Pogoda. Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.

0: Co dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 12 minut po godzinie 7 na pytanie odpowiada Robert Janowski. Dzień dobry.
2: Witam 23 czerwca. Dzień dzisiaj dobry. Mogą się cieszyć. Za chwilę będą dzwonić do nich, ale pewnie dzwonili do Wandy, bo dzisiaj Wandzia ma imieniny. No. Zenon, Jan. Jan to co chwilę ma, nie? Piotr, Anna, Maria. Maria też ma często. I Józef. Dzisiaj dzień. Przede wszystkim dzień taty. I wszystkich tatusiów serdecznie pozdrawiamy. Również, oj, dużo dni różnych fajnych dzisiaj. Dzień wędkarza na przykład jest. Dzień służby publicznej. Oraz Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii. Z ciekawostek znalazłem, że w 1997 roku wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu Złotopolscy Janusza Zaorskiego. 97 rok. To myśmy wtedy też jaka melodia zaczęli chyba grać 29 lat temu. Wow. I Maciek Szturm ma dzisiaj urodziny. 51. No to młodzież, nie? Ach, młodzież, no trudno. Młodzież też ma urodziny. 51. Może jak miałem 20, ktoś miał 51, to nie powiedziałbym o tym, że to młodzież. Kasia Katarzyna Bowery, gdy radości tyle. Oto piosenka na dzisiaj.
3: No to już bardzo serdecznie dziękujemy i przypominamy więcej życzeń w koncercie życzeń ostatnim przed wakacjami, już w najbliższy weekend, sobota i niedziela od godziny 10 do 14. Robert Janowski serdecznie zaprasza.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 21 minut po godzinie 7. Mamy taką teorię, że w czerwcu człowiek składa się po trochę z rabarbaru, czereśni, truskawek i bobu. Czy ty już wszystko zaliczyłeś w tym roku?
1: Nie, nie, z bobem jeszcze nie wystartowaliśmy.
0: Z bobem jeszcze nie, no właśnie, ja też jeszcze nie. Bób zresztą, no niestety dość drogi, chociaż nie wszędzie w okolicach Bydgoszczy, czy w Bydgoszczy 20 zł za pół kilograma. A u państwa, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu ze słonecznego Gdańska przy temperaturze 15 stopni.
0: No nieźle.
2: Mówi Aleksandra. Chciałam powiedzieć, że u nas w Gdańsku na Przymorzu, na Zielonym Rzyneczku, wczoraj kupiłam bób po 11 zł, a czereśnie po 16.
0: O.
2: Pozdrawiam cieplutko, tam załogę Radia Pogoda.
1: No to dobre ceny są.
0: To są już dobre ceny. Czyli co?
1: Nad morze ruszamy.
0: Przy okazji po prostu.
1: Po
0: bobik i czereśnie, oczywiście. Po ile u państwa takie przyjemności? 22 444 40 04. No i jeśli już państwo ten bób sobie zakupili i jedli, to w jakiej formie? W skórkach czy bez? Z jakimiś dodatkami czy bez? Zapraszamy.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.32. Z prognoz pogody wynika, że niebo raczej będzie czyste w najbliższych dniach i to bardzo dobra informacja.
1: Bardzo dobra informacja, bo będziemy oglądać spadające gwiazdy. To znaczy, tak potocznie je nazywamy, bo oczywiście to będzie rój meteorów, od którego zaczyna się to lato. Zaczęło się właściwie już wczoraj wieczorem, ale taka kumulacja czerwcowych botydów, bo tak się nazywa ten rój meteorów, przypadnie na noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę i wtedy będzie ciepło i czyste niebo i trzeba wziąć kocyk i po prostu po zmierzchu albo przed świtem popatrzeć w niebo. Nawet 100 spadających gwiazd na godzinę, proszę sobie wyobrazić. W dodatku te meteoryty będą spadać trochę wolniej niż meteory, w związku z tym będą bardziej widoczne. Nie to, żebym to wiedziała tak z głowy, tylko przeczytałam w specjalistycznym czasopiśmie.
0: No i dobrze jest to zrobić poza miastem, czyli wyjechać gdzieś, rozłożyć kocyk albo postawić leżaczek i widok będzie przepiękny.
1: Tak by było najlepiej, ale chodzi o to, że te czerwcowe botydy można oglądać nawet w mieście, bo są tak jasne. Także proszę się nie bać, w najbliższy weekend oglądamy spadające gwiazdy. Trzymamy kciuki tylko za czyste niebo. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. U nas tylko najwyższe gwiazdy na najwyższym niebie. Wiesława Drojecka.

Monsieur Dame, Monsieur Dame, Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: takich właśnie rytmach pro-kontra z 1976 roku. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 121 minut, będzie godzina 8. Ja się uśmiecham i za chwilę też uśmiechną się Państwo. Już za chwilę rozmowa z naszym słuchaczem będzie dotyczyła konkursu w Radiu Pogoda. No ale tegoś by się Państwo nie spodziewali. O co chodzi? Proszę z nami zostać. A tak przy okazji, to konkursów dzisiaj mamy dużo na antenie Radia Pogoda. Wystarczy słuchać.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
8: Okej, okay, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Została ostatnia reklama.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
18: Drogowskaz Radia Pogoda.
19: Rozpoczęła się już przebudowa fragmentu Mogileńskiej. Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono Warszawską i Krańcową. Dalej kierowcy będą mogli kierować się Witkowską, Swarzędzką i Kolską. Utrudnienia mają potrwać do 30 września.
18: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut godzina 8, po 8 szybka piątka.
1: Tak, tak, będzie, ale chcieliśmy wrócić jeszcze do tej wczorajszej szybkiej piątki. Przypomnijmy, że wczoraj były kategorie na literę Z i w sumie to trochę się spodziewaliśmy i zastanawialiśmy się, czy taki telefon się pojawi, no i pojawił już po szybkiej piątce. Przypomnijmy, że jedną z kategorii była część ciała na literę Z. Dzień dobry panu.
2: A witam serdecznie moje radio, panią Masię, pana Zygmunta, pana Michała. A jak tej szybkiej piątce, jakby ktoś powiedział na Z zadek, to czy byście państwo to uznali, czy nie? Pozdrawiam, życzę miłego dnia, Jurek.
0: Tak. Panie Jerzy, szanowny, zebrała się komisja i komisja orzekła, że zadek jest absolutnie częścią ciała i byśmy uznali.
1: No tak.
0: Tak,
1: oczywiście. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. Do szybkiej piątki będziemy zapraszać dosłownie za kilka minut w pogodnym poranku Radia Pogoda. Widzę, że już państwo dzwonią, ale nie, to nie jest jeszcze ten moment. Teraz jest moment na piosenkę dla taty. Ona też musiała się dzisiaj pojawić. Natalia Kukulska, Co powie tata, z 1986 roku. Ja śpiewam. Znam na pamięć całą tę płytę Natalki Kukulskiej jeszcze wtedy. Za 9 minut 8.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 5 minut i będzie godzina 8. Wiadomości za chwilę, Michale.
1: 30 się pojawią, a nawet miejscami 40. Ja mówię o temperaturach oczywiście, bo nadciąga fala upałów. W zachodniej Europie już jest potwornie gorąco. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
2: Ja już teraz zapraszam Państwa do szybkiej piątki. Nagroda gwarantowana to kieliszki do jajek. A główna nagroda to piękna i praktyczna torba Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o zgłoszenia, imię i Państwa numer telefonu.
3: Autopromocja.
4: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
6: Została nam już tylko apteczka.
5: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
6: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
5: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
7: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
5: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
7: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
21: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
22: Została ostatnia reklama.
23: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, dzisiaj Dzień Ojca. O obecności ojców w życiu dzieci. Ciekawe badania powstały nie tak dawno i będziemy o nich mówić po godzinie 8, a teraz 8 i najważniejsze wiadomości.
1: Południowo-zachodnia Europa z ekstremalnymi upałami. Bardzo gorąco będzie też niebawem w Polsce. Na mundialu wyścig piłkarskich geniuszy. Ojcowie coraz chętniej korzystają z urlopów rodzicielskich, choć na krótko.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Ekstremalne upały doskwierają mieszkańcom południowo-zachodniej części Europy. We Francji odnotowano ponad 270 rekordowych pomiarów temperatury, które są równe albo wyższe od poprzednich rekordów. W kraju zamkniętych jest ponad 1300 szkół. Występują zakłócenia w funkcjonowaniu komunikacji, bo temperatury nie wytrzymują rozgrzane szyny kolejowe. Fala gorąca stopniowo przesuwa się nad Polskę, ale o tym już Tomasz Węskę.
4: Temperatura przekraczająca 40 stopni we Francji już przyczynia się do zasłabnięć i zgonów. Pracownicy Centrum Ratownictwa na przedmieściach Toulouse porównują sytuację do epidemii. Mamy już plan działania, w szczególności karetek pogotowia, jako wsparcia w okresach szczytowych klasyfikowanych jako epidemię. Początkowo dotyczyło to głównie epizodów zimowych, ale teraz widzimy i stosujemy te środki również w okresach intensywnych upałów, czyli tego lata. Na to głosy z Hiszpanii, z Kordoby. Jem lody, bo jest okropnie, to jest katastrofa. Naprawdę czuję się okropnie, a jestem z Meksyku. W pewnym momencie już nie czujesz różnicy, czy jest 35 czy 39 stopni. Przynajmniej ja tak to czuję. No i to właśnie może być niebezpieczne. Tymczasem w najbliższy weekend w Polsce temperatura może sięgnąć 37 stopni Celsjusza.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że próbował załagodzić spór dotyczący nadania jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Zaprzecza temu Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta Karla Nawrockiego. Twierdzi, że Zełenski wycofał się z rozmowy telefonicznej, a także odwołał planowane spotkanie. W miniony piątek prezydent Nawrocki zdecydował o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W sobotę prezydent Zełenski poinformował zaś, że odesłał prezydentowi Nawrockiemu order. To był wyścig piłkarski geniuszy na mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili po 2 gole, a ich zespoły wygrały swoje mecze. Argentyna 2-0 z Austrią, mówi Messi, który dzięki swoim 2 bramkom został też najskuteczniejszym piłkarzem w historii mundiali.
6: No, felicidad, obviamente.
24: Nie no, oczywiście, że to radość. Ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa bardzo ciężko wywalczonego. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo intensywny mecz, że nie możemy nawet na chwilę zwolnić, bo tempo było bardzo wysokie. Ale cóż, cieszę się z wyniku, z awansu. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony.
1: No, w pozostałych meczach Francja pokonała Irak 3-0, Norwegia Senegal 3-2, a Algieria Jordanię 2-1. Więcej sportu w Radiu Pogoda za godzinę. Liczba ojców przebywających na urlopie rodzicielskim wzrosła z niemal 4 tysięcy w 2022 roku do 57 tysięcy w ubiegłym roku. Średnia długość urlopu ojca pozostaje jednak niska i wynosi 43 dni, podczas gdy matki 143 dni. Statystyki pokazują też, że mężczyźni coraz rzadziej korzystają z urlopu ojcowskiego. Polskie prawo umożliwia ojcom skorzystanie zarówno z urlopu ojcowskiego, jak i urlopu rodzicielskiego. Urlop ojcowski to 2 tygodnie w 100% płatnego wolnego, które trzeba wykorzystać do pierwszego roku życia dziecka. Z kolei urlop rodzicielski, który w Polsce wynosi 41 tygodni i może być dzielony przez rodziców, jest płatny na poziomie 70%. Można go wykorzystać do końca roku, w którym dziecko kończy 6 lat.
0: Ja bardzo szanuję tych ojców, którzy biorą urlop rodzicielski. Zdaje się, Michał, że ty jesteś jednym z takich ojców.
1: Tak, z pierwszym synem tak właśnie było cały rok.
0: Więc brawo ty.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
26: Od jutra spodziewajcie się nowych utrudnień na Strzeszynie. Będą spowodowane przebudową systemu kanalizacji deszczowej. Prace na podkacie na Biskupińskiej wyłączony z ruchu zostanie odcinek od Krajeneckiej do Lirycznej. Objazd wyznaczono Wańkowicza, Puszkina i Literacką.
2: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
25: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
27: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Pogoda w Poznaniu.
26: Do południa w Poznaniu może być pochmurno, ale po 12 spodziewajcie się już bardzo dużo słońca. Będzie też ciepło, termometry już wskazują 16 stopni. Po południu temperatura może wzrosnąć nawet do 27. Ciśnienie jest wysokie, takie utrzyma się w najbliższych dniach. Na dzisiaj ani jutro synoptycy nie zapowiadają deszczu.
27: Radio Pogoda. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
22: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
5: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa we wtorek 23 września. Września? Jakiego września?
0: Ja wiem, że... mi czasu nie liczę, ale bez przesady.
1: Marzysz, żeby było chłodniej, ale nie, nie, jeszcze lato przed nami.
0: Ale to jest bardzo fajne, Zygmuncie, bo jak będziesz wypominał, że się z godziną pomyliłam, to ci powiem. A pamiętasz, jak powiedziałeś 23 sierpnia...
5: Ciąg dalszy.
0: No to już koniec.
1: Nie brnijmy.
5: Proszę Państwa, dziś jest wtorek, 23 dzień czerwca. Wschód słońca 4:15, nie mogę. Zachód 21:01. Dzień jest krótszy od najdłuższego o jedną minutę.
0: To nie było reżyserowane, proszę Państwa. Za chwilę szybka piątka, a teraz Elvis Presley. Well, it's one for the money.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Agato.
3: Dzień dobry.
2: Jak się tam dzień zaczął?
3: A w porządku sobie, jesteśmy tutaj z synkiem, rysujemy laurkę na dzień ojca.
2: A synuś w jakim wieku i jak ma na imię?
3: 3 latka, Mieszko.
2: To tam głasku, głasku i przytulaski dla Mieszka od cioci i wujka z Radia Pogoda.
0: I już A co będzie na laurce?
3: Na laurce jest taki miecz, bo on teraz ogląda czasami z tatą takie sztuki walki. Ale takie średniowieczne.
0: Super. Super. Dobra, nagrody.
2: Najpierw prezenty, to są kieliszki do jajek Radia Pogoda, do jajeczek na miękko, z najlepszymi życzeniami. Będzie też torba Radia Pogoda, fajna, pojemna, na zakupy, na plażę, na cokolwiek. Tam, jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę...
0: G.
2: Jak Genovefa.
3: Dobra.
0: Wszystko jasne?
3: Tak, wszystko jasne.
0: Mieszko tam gotowy do boju?

0: Tak, Mieszko, tutaj jest też gotowy, tak.
1: Dobrze, w takim razie uwaga, rozpoczynamy. Czas start. Wyspa.
0: Grenlandia. Mhm.
1: W kuchni.
0: Garnek.
1: Mhm. Zwierzę.
0: Gepard.
2: Tak.
1: Nauka.
0: Geografia.
2: Tak.
1: Piosenkarka.
2: Och, życie, kocham cię nad życie. Och, na przykład.
1: No.
0: O kurczę.
3: Czas się skończył. Na przykład Edyta Gepert.
0: A, no właśnie.
3: Nie ma pani pamięci do nazwisk, co?
0: Nie.
3: Znam ten ból.
1: Dobrze, ale kieliszki wysyłamy do jajek.
3: Tak jest.
0: Kieliszki się przydadzą, tak.
1: Tak, oczywiście.
3: Tym bardziej, że są śliczne, naprawdę fajne. No i przy okazji pani Agato bardzo serdecznie dziękujemy, że pani edukuje w taki doskonały, cudowny, fantastyczny sposób swoją latorośl i puszcza pani w domu Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. To bardzo dobrze, to bardzo dobrze.
0: Tak, on bardzo lubi słuchać Radia Pogody, nawet jak wcześniej to jeszcze mówił, że Radio Pogoda i śpiewał.
3: Słodkie.
1: Świetnie, dziękujemy bardzo i pięknego dnia taty życzymy.
0: Dziękujemy bardzo i nawzajem.
3: Do usłyszenia. Zapraszamy państwa na jutro.

0: Kara w pogodnym poranku Radia Pogoda, 22 minuty po godzinie 8 w czerwcu. Przypomnijmy, jest czerwiec, a w czerwcu powinno się jeść dużo czereśni, truskawek i bobu. Tylko jak to zrobić, skoro drogo? Pytamy Państwa dzisiaj o ceny, ale się okazuje, że nie samym bobem człowiek żyje.
1: A propos warzyw, owoców, to ja żyję na pomidorach. Uwielbiam pomidory, taki pachnący.
0: O tak, zgadzam się.
2: Zróbmy tak, i pomidory.
0: Tak.
2: Albo pomidory oraz pomidory.
0: Zwłaszcza w takie upały pomidory, czy sok pomidorowy właściwie i jeszcze lepiej, pełen potasu, to jest naprawdę bardzo dobra opcja. Proszę korzystać, kiedy, jeśli nie teraz. Czerwone gitary już za chwilę, powiedz stary, gdzieś ty była, później będzie muzyczna praca zbiorowa, to się Państwo sami dowiedzą. I później będziemy mówić o tatusiach także w pogodnym poranku Radia Pogoda. W tej chwili 8.23.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Kaufland jest fresh!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8.31. Jakie dziś święto, nawet ci, którzy jeszcze do tej pory się nie zorientowali, to już za chwilę będą wiedzieć.
1: Może powtórzymy angielski?
2: Nie, no co ty, tato?
1: Odmień być.
2: No daj spokój.
1: Odmień, no.
2: Weź się, tato.
3: Tak jest. Dzisiaj, proszę państwa, Dzień Taty, zwany również Dniem Ojca, chociaż ja wolę to pierwsze określenie. Wszystkim tatusiom życzymy wszystkiego najlepszego i obecności w życiu dziecka. Zmienia się, proszę państwa, to wynika z ostatnich badań. To ładnie zostało nazwane. Trend pokoleniowy końca ery nieobecnego ojca.
0: Ohoho.
3: Po prostu taki era nieobecnego ojca, który tylko zarabia pieniądze i nie ingeruje w życie rodziny i dzieci, już się właściwie ma ku końcowi i ojcowie coraz więcej czasu poświęcają swoim dzieciom. I tutaj są na to konkretne badania. 9 na 10 tatusiów deklaruje, że codziennie rozmawia z dzieckiem o tym, co się dzieje w szkole. No, może to nie jest, co tam w szkole w porządku, a no to w porządku, bo i tak bywało.
0: A co z tym powiedzeniem, choćby cię smażyli w smole?
3: To?
0: Nie mów, co się dzieje w szkole?
3: No chyba tatusiów to już teraz nie dotyczy. 8 na 10 tatusiów odprowadza lub zawozi dzieci do i ze szkoły i prawie 8 na 10 wspiera dzieci w decyzjach edukacyjnych, na przykład przy wyborze zajęć, kursów, ścieżki edukacyjnej. Jednym słowem mówiąc, tatusiowie chętnie wybierają dzieciom szkoły. Natomiast, żeby nie było tak różowo, to koniec końców jest taki, że później tą szkołą, komitetami rodzicielskimi, wywiadówkami, wycieczkami i wszystkim, co się ze szkołą wiąże, dziennikiem elektronicznym, zajmują się mamusie!
0: Tak,
3: oczywiście,
0: jest,
3: że tak. Wszystkich tatusiów pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że im młodszy tatuś, później to będzie coraz lepiej i coraz lepiej i rzeczywiście no tak, żeby dziecko miało oboje rodziców. Chociaż ja tam nie narzekam. Mój tatuś na przykład pomagał mi bardzo w edukacji, zwłaszcza w ZPT. Jak trzeba było karmnik zrobić albo młotek tam z jednego i drugiego kawałka poskładać.
0: To ty młotek robiłaś?
3: A ty nie? Nie miałeś takich rzeczy na ZPT?
0: Ale młotek?
3: Na szlifierce, kochany.
0: Jej.

0: była ta Edyta Geppert, o której nie pamiętała pani Agata, nasza słuchaczka, która brała udział w Szybkiej Piątce.
1: Wszystko przez nerwy i tremy.
0: Nie, no po prostu jak się nie ma pamięci do imion
1: Mieszko
0: i nazwisk.
1: Mieszko tam rysował miecz
0: no,
1: obok.
0: No właśnie, więc trzeba było mieć baczenie po prostu. Tak, tak, dzisiaj laurki z dzieciaczkami w trakcie takich właśnie rzeczy są nasi słuchacze w tej chwili i bardzo fajnie. Za 20 minut będzie godzina 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wojciech Gąsowski już za chwilę, później z tajfunami zresztą, a później Barbara Dunin ze Zbigniewem Kurtyczem. To wszystko w pogodnym poranku Radia Pogoda. I przypominamy, cały czas sprawdzamy ceny bobu i innych pyszności w całej Polsce.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja. On lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert.
12: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie P.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Została ostatnia reklama.
18: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Reklama.
17: Drogowskaz Radia Pogoda.
19: W Poznaniu mamy nowe utrudnienia. Rozpoczęła się już przebudowa Mogileńskiej. Podczas prac kierowcy nie mają możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono Warszawską i Krańcową. Dalej kierowcy mogą kierować się Witkowską, Swarzęcką i Kolską. Utrudnienia potrwają do końca września.
17: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: przecież ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę jednak w to.
2: Za 10 minut 9 to pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przypominamy Państwu, od piątku do niedzieli, do przedświtu, chociaż właściwie teraz są białe noce. No, w każdym razie do 5 rano będzie można oglądać największy wysyp malutkich, ale i bardzo jasnych meteorów. Mówiliśmy o tym w pogodnym poranku Radia Pogoda. Potrzebne jest tylko do tego bezchmurne niebo. No i w sprawie tego czystego nieba też Państwo dzwonią. Dzień dobry.
3: No, dzień dobry, Radio Pogoda. Ja dzwonię z Poznania. Przed chwilą mówiliście o niebie, o czystości. Ja w Poznaniu na niebie mam takie krzyże białe, tych jakby smugi kompensacyjne po samotach, ale to coś za dużo. Czy wy wiecie, o co tu chodzi? Dziękuję.
2: Wiemy, proszę pana, i już informujemy. Po prostu jest dużo samolotów. No, w tej chwili nad Poznaniem i okolicami lata... Jeśli dobrze liczę, 12 samolotów.
4: A ponieważ jest pogodnie, to
2: widać, smugi kompensacyjne.
4: Widać.
2: I też co chwilę startuje z ławicy i startuje, i kolejny już kołuje. To wszystko można oczywiście zobaczyć w internecie. Miłego oglądania nieba.

0: Za 5:09 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co w wiadomościach już za chwilę, Michale?
1: A o tym, że powstała sztuczna bawełna i zdaniem badaczy jest lepsza od prawdziwej.
0: O proszę,
1: takie rewelacje.
0: To jest bardzo interesujące. Posłuchamy o tym w wiadomościach już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
6: I dokąd wtedy jedziemy?
5: No nie wiem.
6: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
5: A, dobry komona.
6: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7:30 w TVP2.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Trochę o niebie dzisiaj mówiliśmy, o zjawiskach na nim. Nie trzeba będzie patrzeć w niebo, żeby zobaczyć księżyc z całkiem bliska. Jak to możliwe? Aha, w Gdańsku od dzisiaj tak. Powiemy więcej po 9:00, a teraz wiadomości.
1: Ekspresowa 8 jest nieprzejezdna w stronę Warszawy po wypadku z udziałem autobusu. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy, lepsza od prawdziwej.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
0: Michał Pierzchała.
1: Po zdarzeniu autobusu i samochodu osobowego nieprzejezdna w stronę Warszawy jest droga ekspresowa S8 w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Poszkodowany został pasażer auta osobowego, ma prawdopodobnie złamaną nogę. Autobus dopiero jechał zabrać dzieci. Podróżowali nim jedynie kierowca i opiekunka dzieci, którym nic się nie stało. Policja wyznaczyła objazdy. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południowo-wschodnią Polskę wczoraj wieczorem i w nocy. Najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Jak mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, tylko w Białym Dunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
16: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnego opadu deszczu nagle powyżej 50 cm wody było w budynkach mieszkalnych.
1: Dziś pogoda raczej będzie spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały. Miejscami będzie w cieniu około 40 stopni. Lekarze apelują, aby w taką pogodę na siebie uważać. Jeśli nie musimy, to nie wychodźmy z domów między 10 a 15, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
17: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
1: Najważne jest także to, aby w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Kierowcy, którzy zapiszą się na kurs reedukacyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą 2,5 tysiąca złotych. To efekt wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za taki dwudniowy kurs. Do tej pory bowiem było to 500 złotych. Dziś mija dekada od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie. Skutki gospodarcze tej decyzji są dla nich niekorzystne, wynika z raportu Instytutu Sobieskiego i Deloitte. Opuszczenie Unii Europejskiej przełożyło się na obniżenie zamożności Wielkiej Brytanii do 8%, przyniosło zauważalne wzrosty cen i 4% spadek zarówno zatrudnienia, jak i produktywności. Jeszcze ciekawostka, powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę. W przyszłości może posłużyć do szycia odzieży, zwłaszcza takiej przeznaczonej na ekstremalne zimno.
0: No tak to sobie właśnie wyobrażam, że jednak sztuczne rzeczy to okrycie bardziej wierzchnie, bo jakoś sobie nie wyobrażam koszulki z takiej sztucznej bawełny. Chociaż, a widzieli kiedyś Państwo, jak bawełna kwitnie? To jak pierwszy raz zobaczyłam w życiu, to stwierdziłam, że to jeden z moich ulubionych kwiatów.
18: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. To był wyścig piłkarskich geniuszy na Mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili po 2 gole, ich zespoły wygrały swoje mecze. Argentyna z Austrią 2-0, Francja z Irakiem 3-0, a Norwegia z Senegalem 3-2. W ostatnim meczu dnia Algieria pokonała zaś Jordanię 2-1. Belgijski piłkarz Jeremy Doku opuścił kadrę uczestniczącą w Mistrzostwach Świata i poleciał do Londynu, by być wczoraj przy narodzinach swojego pierwszego dziecka, syna Praise'a. Do drużyny ma wrócić jeszcze dziś wieczorem. Belgia na Mundialu dotychczas zremisowała z Egiptem 1-1 i z Iranem 0-0.
18: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce.
3: Pogoda.
1: Wtorek pogodny, ale miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie kraju, może pojawić się większe zachmurzenie. W Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu lub burze. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu do około 25 w centrum i do 28 stopni na Zamojszczyźnie. Chłodniej nad samym morzem około 18 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i najpierw będzie spadać, a potem urośnie.
0: Dziękujemy, Michał Pierzchała. Idź, Michale, świętować.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ojca.
1: Tak, zamierzam.
3: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
20: 9:05. Dzień dobry. Witamy Państwa we wtorek 23
0: czerwca. Udało się.
20: Mamy 174 dzień roku, do końca roku 191 dni, a dziś imieniny obchodzą Anna, Jan, Józef, Maria, Piotr, i Wanda.
0: Dzisiaj, proszę Państwa, jest noc świętojańska, bo to jest zawsze w Wigilię świętego Jana. Jutro jest ten 24,
20: ten
0: czyli
20: właściwy
0: ten Jan,
20: Jan
0: najbardziej jański, jakby to powiedzieć.
20: Ładnie to powiedziałaś.
0: Dzisiaj także Dzień Ojca i Dzień Wędkarza. Takie dwa święta jednego dnia. Sądzimy, że to nie jest przypadek. Maryla Rodowicz, Marek Grechuta śpiewają Gaj już w tej chwili w Radiu Pogoda.

0: 10 minut po godzinie 9, co ty czytasz? Oprócz meteorów będzie.
1: Sobie o niebie i o różnych drobiazgach.
0: Deszcz meteorów będzie w najbliższy weekend.
1: Przelatowały, proszę państwa, za kilka dni w kosmicznym sąsiedztwie Ziemi pojawi się gość, którego astronomowie nie widzieli. No, od setek lat jest to planetoida. Planetoida, która minie naszą planetę Ziemię. Uwaga, uwaga, 27 czerwca w odległości zaledwie 2,6 miliona kilometrów.
0: Nie, no to po prostu poczujemy ten świst.
1: To jest bezpieczny dystans, ale jednocześnie wyjątkowa dobra okazja, żeby zobaczyć, przyjrzeć się, no i poznać lepiej jeden z większych obiektów, które tam sobie od czasu do czasu, czyli co kilkaset lat przelatują koło Ziemi.
0: No pewnie, jedyna taka okazja na kilkaset lat. Natomiast proszę państwa, jeżeli państwo chcą zobaczyć Księżyc z bliska, bardzo bliska, odległości kilku metrów, to proszę od dzisiaj wybrać się do centrum Świętego Jana w Gdańsku. To były gotycki kościół Świętego Jana przy ulicy Świętojańskiej. Tam od dziś będzie prezentowana monumentalna instalacja Luca Gerama. I zobaczyło ją już 30 milionów ludzi na całym świecie i nie było człowieka rozczarowanego. 7-metrowy księżyc nałożony na
1: jak
0: siebie...
1: Jak żywy,
0: bo nałożony na siebie setki fotografii zrobionych przez NASA i to jest taka struktura trójwymiarowa i ona świeci. I ten księżyc od dzisiaj w Gdańsku będzie można zobaczyć. W ogóle są planowane różne imprezy. Dzisiaj na przykład o godzinie 20:30, jakby ktoś miał ochotę, disco pod księżycem.
1: I wiesz co? I można połączyć. Kupimy sobie bób, bo tam...
0: Taniej.
1: Wiedzieliśmy się, że jest tani i obejrzymy księżyc.
0: Tak jest. I jeszcze na meteory popatrzymy. Zapraszamy, proszę państwa, proszę to obejrzeć. Jedyna taka okazja i niesamowita. Pozdrawiamy Gdańsk i gramy Little Eva Locomotion 12 minut po 9:00.

0: Gdzie ten świat młodych lat? No tutaj, zawsze, proszę państwa, wiek to tylko liczba, a poza tym jesteśmy młodzi wewnątrz bardzo.
1: No za chwilę Rysiek się będzie zwierzał.
0: Z młodości też.
1: Tak.
0: 18 minut po godzinie 9, rzeczywiście za chwilę Ryszard Rynkowski, a teraz krótka opowieść o tym, że najciemniej jest pod latarnią w naszym przypadku. Zbieraliśmy informacje dzisiaj od państwa i za wszystkie bardzo serdecznie dziękujemy o cenach bobu, czy to truskawek, czy to czereśni w całym kraju. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu Iza z Warszawy. Chciałam poinformować, że na Wolumenie w dniu dzisiejszym kupiłam bób po 10 zł pół kilo, truskawki przepiękne to po 12 zł, ziemniaczki młode po złote 50 zł, koperek 3 zł. Pozdrawiam serdecznie całe Radio Pogoda i swoją ulubioną koleżankę z pracy, Marzenkę. Pozdrawiam, Iza z Warszawy.
1: Pozdrawiamy też. Widzisz, jak to trzeba wiedzieć, gdzie pójść, trzeba na Wolumen pójść.
0: No trzeba właściwie to pojechać, bo to chyba trochę daleko. No ale proszę państwa, bardzo serdecznie dziękujemy, bo to są bardzo ważne informacje. Okazuje się, że jednak będziemy jeść bób. Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Kaufland jest fresh!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda. Zbliża się 9:30. O młotku sobie rozmawialiśmy, proszę Państwa. Własnoręcznie Asia wykonywała młotek. Wzięła bryłę stali, klepała, wierciła, głaskała, aż wyszedł z tego młotek.
1: Tak, tak. Mówiliśmy o starych zajęciach na ZPT, w których tatusiowie pomagali, bo małe rączki małej dziewczynki, no co mogły, to mogły, ale nie mogły też wszystkiego. Swoją drogą przypomniała nam się taka najpiękniejsza melodia. If I Had a Hammer, czyli Trini Lopez. Powiedzmy, że to będzie...
0: Gdybym miał młotek.
1: Tak, powiedzmy, że to będzie piosenka z dedykacją dla tatusiów, którzy wspomagają swoje pociechy w tych wszystkich pracach na ZPT bardzo, bardzo trudnych. A zresztą kiedyś też tak było. Jest pewna odpowiedź od słuchaczki związana właśnie z młotkiem ze szkoły. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tu Maria z Chorzowa. Odnośnie, jak pani tutaj mówiła o pracach ręcznych, to przypomniało mi się, że my też w szkole robiliśmy różne dziwne rzeczy. Robialiśmy klucze, pilnikiem trzeba było robić.
1: Pilnikiem,
2: ale nie
1: tak.
2: O tym. Chciałam powiedzieć, że w latach tak, no 95-6 byłam w sklepie, potrzebowałam kupić młotek. No i pan mi sprzedał ten młotek i potem mówiła, nie wzięłaby pani jeszcze za złotówkę takiego młotka, bo to młodzież robiła na pracach ręcznych. I wie pani, nie do końca jest prawidłowy. Niedobrze było wyważone ta końcówka w stosunku do trzonka. Dobra, niech pan da za złotówkę. I wiecie, że tym młotkiem nie dało się przybić. To się wydaje, że to jest nie w tym miejscu ten trzonek. Nie dało się przybić. Przyszłam do domu, bo akurat remontowaliśmy łazienkę. Daję majstrowi ten młotek, jak tam potrzebował coś zrobić. To to pani kupiła. I ja próbowałam ją. Nie dało się przebić, ale prace ręczne wykonane.
1: No!
2: No to tyle. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: A tam nie sprawdziła pani, czy ten młotek nie był podpisany Asia?
1: Ale ja to nie 95, to jest 10, 8 lat wcześniej.
0: On się mógł długo nie
1: ukrywać.
0: Dać się sprzedać.
1: Nie. Wypraszam sobie. To był młotek niewyważony, bo to była produkcja beztatusiowa. Produkcja tatusiowa. Mam nadzieję, że wszystko dobrze działało.
0: To jest jednak osiągnięcie, ja uważam. Zrobić młotek, którym nie da się wbić gwoździa.

0: A gdyby tak, grupa Vox w pogodnym poranku Radia Pogoda, za 21 minut będzie godzina 10, to mamy dla Państwa propozycję. I propozycja jest aktualna jeszcze przez 3 dni, do 26, czyli do piątku, do 26 czerwca, do północy, pod postem na Facebooku Radia Pogoda, takim wyróżnionym, mogą Państwo wklejać swoje zdjęcia z Ewą Bem. To znaczy z billboardem lub plakatem.
1: Trzeba mieć dwie rzeczy na te. Telefon i talent.
0: I zrobić sobie selfie z Ewą Bem, zamieścić właśnie na Facebooku Radia Pogoda pod naszym postem i proszę Państwa, można wygrać zestaw pogodnych gadżetów od Radia Pogoda. Torbę Radia Pogoda.
1: Też na te.
0: Butelkę z filtrem Radia Pogoda. Dutelkę z filtrem, tarty do gry, smycz i trzyżówkę można wygrać, jeżeli będzie na te. Cały zestaw nagród, o wszystkim Państwo poczytają także w naszych mediach społecznościowych. Bardzo serdecznie zapraszamy i już dziękujemy za ogrom zdjęć, które się tam pojawiają.

0: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
1: No to w czym problem?
0: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
9: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 10 minut 10. Piotr Sforakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Z pieśnią na ustach.
2: Najpierw, po pierwsze primo, Piotrze, przyjmij najlepsze życzenia z okazji Dnia Ojca.
1: A dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Ja ciągle zapominam o tym święcie i dopiero spojrzenie w kalendarz mi uświadamia, że jest coś takiego w ogóle.
2: Ale w radiu pracujesz i nie wiesz.
1: No i właśnie dlatego patrzę, zaglądam do kalendarza.
2: I jest.
1: I tak, co roku jest.
2: No dobrze, to być może o tatusiach, a na pewno o wszelkich przyjemnościach po 10:00
1: będzie. O tatusiach i o wędkarzach też. Mam nadzieję, że to jakoś połączymy. A jeżeli nie, to też będzie ładnie.
2: No właśnie. Proszę zostać z Piotrem, a my dziękujemy i do jutra. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.
2: Bye.

0: Przetańczony.
1: Autopromocja.
2: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Została ostatnia reklama.
10: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie gambanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
1: Reklama.
11: Najpiękniejsze melodie, Zakochany złodziej w wykonaniu Mieczysława Wojnickiego oraz Czy to walc Steni Kozłowskiej usłyszymy za parę minut w Radiu Pogoda. Teraz mija 10, więc pora posłuchać wiadomości.
9: Wiadomości z Poznania.
12: Urszula Salamon, zapraszam. Tramwaje znów będą kursować do pętli Ogrody. Od soboty na swoje stałe trasy wrócą linie numer 2, 7, 8 i 18. Tego dnia rozpoczną się jednak nowe prace torowe. Z ich powodu zamknięte zostaną trasy pomiędzy rondami Rataje i Starołęka oraz od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa. Z kolei w niedzielę odbędą się główne obchody rocznicy wydarzeń z czerwca 56 roku. W Poznaniu już jednak sporo się dzieje, mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
13: Między innymi wystawy uliczne, spektakle teatralne i koncerty.
12: W niedzielnych obchodach w Poznaniu udział weźmie prezydent Karol Nawrocki. Tymczasem trwają konsultacje społeczne dotyczące polityki senioralnej Poznania. Każdy może wziąć w nich udział, wypełniając ankietę. Jest dostępna na stronie internetowej miasta. W Poznaniu powstanie nowa spółka zbrojeniowa. O szczegółach opowiemy za godzinę.
9: Radio Pogoda. 103,4 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
9: Pogoda w Poznaniu.
12: Do południa w Poznaniu może być pochmurno, potem jednak niebo się przejaśni i już do końca dnia pozostanie bezchmurne. Na dzisiaj ani na jutro synoptycy nie zapowiadają deszczu. Aktualnie termometry wskazują 20 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie aż do 27. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się w najbliższych dniach. Wiatr wieje słaby.
9: Radio Pogoda. 103,4 FM.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
9: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
11: Dzień dobry. Taki wtorek jak dziś warto spędzić przy najpiękniejszych melodiach, a do nich z pewnością należą piosenki śpiewane przez Mieczysława Wojnickiego, czy Stanię Kozłowską, albo Gang Marcela. Usłyszymy je za moment, a potem zajmie nas święto, a raczej dwa połączone święta, bo 23 czerwca to Dzień Ojca, święto, do którego niektórzy z nas ciągle się przyzwyczajają, oraz Dzień Wędkarza. Czy Państwo lubią spędzać czas na rybach? Na razie tylko złożę życzenia cudownych obchodów Państwa Święta, Ojca, Wędkarza, połączonych. No i oczywiście przede wszystkim wszystkiego najlepszego dla Państwa oraz najpiękniejszych melodii w dostatecznej dawce.
15: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

W radiu pogoda Gang Marcella i piosenka Zaświeciła moja gwiazda. O gwiazdach, meteorach, księżycu i innych ciałach niebieskich sporo było o poranku. Ja tylko powtórzę, że na weekendowe noce są zapowiadane spektakle na wieczornym i nocnym niebie, a że mamy dopiero wtorek, można jeszcze sobie zaplanować jakąś wieczorną wycieczkę w niezbyt oświetlone okolice, żeby to widowisko spadających gwiazd, spadających meteorów było jeszcze lepiej widoczne. Wracając do dnia dzisiejszego, czyli 23 czerwca, co jest dniem ojca, ale też dniem wędkarza. Myślę, że to nie przypadek. Ojcom także należy się trochę spokoju, a tego najwięcej można znaleźć nad wodą, czekając aż ryba weźmie. Jest czas, żeby pomyśleć, coś tam zdecydować, zapatrzeć się na ten spławik, co to nie chce zatonąć. Albo porozglądać się po prostu wokoło i może nawet złowić jakąś rybę, choć to nie jest najbardziej istotne przecież. Chyba, że się mylę. Mam raczej niewielkie doświadczenie w wyprawach na ryby, więc może lepiej zapytam się Państwa, co jest najlepsze w wyjeździe na ryby? Co sprawia, że się chce wstawać nad ranem, nie wiem, kopać robaki, jechać gdzieś i spędzać tam długie godziny bez względu na pogodę? 22 444 40 04, bo przecież wędkarzy coś pociąga w tym stylu życia. Chętnie bym się dowiedział, co to takiego. She's crazy like

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
1: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co, po co, po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: No właśnie, właśnie. Po co żyć, kiedy herbatki nie można pić? Zawsze jej się dobrze napić przecież. Za chwilkę w Radiu Pogoda będziemy słuchać najpiękniejszych melodii Hanny Rek i Piotra Szczepanika, a potem no, wrócimy do tych młotków porannych, co to je trzeba było robić na ZPT.
4: Autopromocja.
5: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
6: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
7: No problemy z samochodem. Przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
6: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
7: No.
6: No i dlatego pada deszcz.
5: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Marek, szefowa Cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące w USHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
16: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. 2 razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganban yoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
1: Została ostatnia reklama.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama.

0: Piotr Szczepanik prosił o choćby puste koperty. Za chwilkę Beata Bartelik pojawi się ze Snem na pogodne dni, to znaczy z taką najpiękniejszą melodią. A teraz pojawia się opowieść, taka odpowiedź nawet do porannej wiadomości Asi Kruk, że ona na swoich zajęciach ZPT musiała zrobić młotek, w czym pomagał jej własny ojciec. Jak się okazuje, nie tylko ona miała takie zadania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czesław z Warszawy. Jak mówicie o młotku, ja kiedyś chodząc do szkoły zawodowej miałem na zajęciach zrobić, jak pozostali uczniowie, młotek. Miał ważyć około chyba pół kilograma. No lat temu, ja mam dopiero 73 lata, więc było to dawno. Z tego młotka, z wymiarów młotka, jakie profesor mi podał, to co zajęcia to były inne wymiary, bo młotek robił się półokrągły. No i koniec końcem zrobiłem młotek zegarmistrzowski, ale zaliczyłem. Z półkilogramowego zrobił się, nie wiem ile on miał, może 5 centymetrów albo i to nie. Ale zrobiłem, zaliczyłem. Miłego dzionka wam życzę.
0: I wzajemnie. No tak, zaliczenie najważniejsze. Młotek był, a czasy były takie, że wszystko starano się zminiaturyzować. No to i młotek się przydał. 5-centymetrowy? Tak sobie myślę. No do roweru to trochę za po nic, ale już tak do przybijania różnych gwoździków, na przykład pod obrazy na ścianach, dlaczego nie?

0: Właśnie tak się nazywa ta piosenka Freedom Come, Freedom Go, przebój z 1971 roku, chyba największy w dorobku zespołu The Fortunes i aż trudno uwierzyć, że rok później jeden z członków zespołu, już były wtedy, napisał i nagrał taką oto piosenkę. Seems it never rains in summer, California. Albert Hammond w 71 roku jeszcze odszedł z zespołu The Fortunes, żeby wystartować ze swoją karierą solową, no i od razu trafił mu się największy przebój w życiu, zaśpiewany przez niego, bo przecież pisał także innym wykonawcom.
1: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
7: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
6: No racja. On lubi w technologię.
7: No lubi, lubi.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
10: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
9: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
10: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
11: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie Licea Ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: to mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: Będziesz mój, mój, ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Autopromocja.
3: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
4: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
3: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
5: Zapraszamy Monika Tarka i
6: Ewa Bem.
2: Autopromocja. Reklama.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Została ostatnia reklama.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
15: Za chwilkę usłyszymy skargę Ireny Jarockiej 100 lat czekam na twój list i kubańską piosenkę ludową Guantanamera w naszej krajowej wersji tercetu egzotycznego. A teraz mamy dla państwa wiadomości Radia Pogoda.
3: Wiadomości z Poznania.
16: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa remont na węźle Poznań-Krzesiny. Prace powodują ogromne korki na autostradzie A2. Skarżą się na nie kierowcy, z którymi rozmawiał nasz reporter Adam Kaźmierczak.
17: To jest dramat. Cały czas jest skorkowane, wszystko w czasie się przedłuża.
18: Jedzie się tak, jak wygląda, czyli bardzo słabo.
16: Prace na węźle mają potrwać jeszcze 5 tygodni. W Poznaniu zostanie utworzona nowa spółka zbrojeniowa. Będą to wielkopolskie zakłady pancerne Hipolita Cegielskiego. Powstaną z połączenia m.in. wojskowych zakładów motoryzacyjnych i zakładów Cegielskiego. Niewykluczone, że nowa spółka będzie produkowała bezzałogowe pojazdy lądowe. Na koniec zaglądamy na Cytadelę. Niebawem powstanie tam ogród miododajny. Będzie się znajdować w amfiteatrze w północno-wschodniej części parku. Powstanie 10 tarasów roślinnych obsadzonych ponad 80 gatunkami bylin. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o trwającym w Poznaniu festiwalu Malta.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.
19: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
3: Pogoda w Poznaniu.
16: Termometry w Poznaniu już wskazują 22 stopnie, będzie jeszcze cieplej, temperatura wzrośnie do 26 stopni. W tym tygodniu czekają nas jeszcze cieplejsze dni, w czwartek termometry wskażą ponad 30 stopni. A dzisiaj będzie dużo słońca, niebo może się na chwilę zachmurzyć, ale nie powinno padać. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu.
3: Radio Pogoda, 103 i 4 FM.
19: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
20: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
15: Wracamy do najpiękniejszych melodii. Po wiadomościach Radia Pogoda za moment usłyszymy piosenki Ireny Jarockiej, Tercetu Egzotycznego i Adriano Celentano, po czym wrócą tematy wędkarsko-ojcowskie. Niech na razie tak zostanie, bo teraz chodzi przecież o to, by posłuchać ładnych piosenek.
20: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski. 100 lat

0: Adriano Celentano i Il Tempo Se Ne Va, czyli czas mija, czas ucieka, czas płynie. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę. Teraz wraca temat wędkarski, choć niekoniecznie ojcowski. Halo.
1: Witam serdecznie. Dawid z Norwegii się kłania. Ja chciałem coś powiedzieć o tych rybkach. Z tego względu, że tutaj w Norwegii jest dużo wody, fiordy, jeziora, rzeki dookoła. Można po prostu być obłowionym tą wodą i tymi rybami. Mhm. Ale co jest takiego pięknego w tym łowieniu? Kontakt z przyrodą przede wszystkim. Ćwierkanie tych ptaszków. Ten kontakt z wodą, przy wodzie, to jest coś pięknego. A jak się złowi rybkę, no to jest super, ale to jest taka wisienka na torcie. Najważniejszy jest właśnie ten spokój, ta cisza przyrodą. Coś pięknego. Pozdrowienia serdeczne z Norwegii. Wysyła Dawid dla wszystkich słuchaczy i tych, którzy siedzą i prowadzą tę audycję i współpracują z wami. Trzymajcie się tam ciepło, bo u nas ciepło.
0: Pozdrowienia, panie Dawidzie. Pozdrowienia przekazane także. No tak, w sumie to ja mam podobnie z moim włóczeniem się po bezdrożach, lasach i górach. Też mam niezły kontakt z przyrodą. Do tego to i owo zobaczę. Tylko właściwie ryby nie złowię, bo idę dalej. Ale już jagódkę sobie zerwę. Ale rozumiem, że wisienka na torcie jest tutaj istotna, czyli to złowienie ryby, chociaż nie zawsze się zdarza.

Z pewnością byłoby źle. Nie wspomniałem o tym wczoraj, ale państwo na pewno pamiętają, że o 22:00 od pewnego czasu słuchamy powieści Aleksandra Dumas, Hrabia Monte Cristo. Wojciech Masiak czyta nam kolejne fragmenty tej powieści od poniedziałku do czwartku i do końca wcale jeszcze nie tak blisko. Ale to chyba dobrze, bo jak człowiek się przyzwyczai do bohaterów książki, to potem jakoś tak pusto, kiedy się ją skończy czytać albo słuchać, jak w tym przypadku. Gdyby państwo chcieli wrócić do któregoś z już przeczytanych przez Wojtka fragmentów na antenie Radia Pogoda, to one wszystkie są dostępne na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. No a jak już wspomniałem, kolejne fragmenty Wojciech Masiak przeczyta dziś o 22:00.

0: To sprawił rytm, twierdzi Andrzej Dąbrowski, a my nie mamy powodu, żeby mu nie wierzyć. W końcu to jeden z lepszych perkusistów jazzowych. Dziś obchodzimy Dzień Ojca oraz Dzień Wędkarza. Dwa święta, które połączą się w dość niespodziewany sposób w tej opowieści. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Anna, mój znajomy, który całe życie łowi ryby, zabrał córkę i wnuka, żonę na ryby. Zapuścił wędki i zabrał żonę, żeby poszli do lasu sprawdzić, czy nie rosną grzyby. Tyle, że odeszli, za chwilę wędki wygocą. Więc córka z 17-letnim synem swoim ciągną. Nie mogą sobie dać rady, krzyczą na wędkarzy obok. Bardzo niechętnie pan podszedł. I proszę sobie wyobrazić, że na jednym spławniku ryba 7-8 kg chodziło o karpie, a na drugim pewnie ze 12-13. Pan mi mówił, 83 centymetry miała. Ryby wypuścili tyle, że sfotografowali, a pan, który całe życie łowi, nigdy nie złowił podobnej ryby.
0: No właśnie.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: To ja dziękuję za tę opowieść, pani Anno, do usłyszenia. No i co państwo na to? Przecież to żadna przyjemność wyciągać komuś ryby i jeszcze potem robić im zdjęcia. Tylko się człowiek frustruje.
2: Fajnie się zaczyna, co?
3: No.

0: Słuchaliśmy Franka Sinatry w piosence, którą napisał Jacques Revaux i podobno jedną z artystek, której zaproponował nagranie tego utworu była Mireille Mathieu. Odrzuciła propozycję, podobnie jak kilkoro innych artystów francuskich, a potem Polanka zachwycił się melodią usłyszaną we francuskim radiu, kupił prawa autorskie do tego utworu, dopisał swoje słowa, które jak sądził mogłyby się spodobać Frankowi Sinatrze i nie pomylił się. Sinatra nagrał piosenkę w 1969 roku i odtąd właśnie uważa się ją za jedną z jego muzycznych wizytówek. Jedną z muzycznych wizytówek Janusza Laskowskiego usłyszymy za chwilkę w Radiu Pogoda, to będzie Żółty Liść.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
9: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
10: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
18: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
19: Została ostatnia reklama.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
21: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
23: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travel.pl

0: Radio Pogoda.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travel.pl. Autopromocja.
0: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Została ostatnia reklama.
8: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
9: Od najpiękniejszych melodii Jak to dziewczyna Jerzego Połomskiego i Mama Leone Bino rozpocznie się to pogodne popołudnie, z tym, że teraz proszę posłuchać wiadomości Radia Pogoda.
0: Wiadomości z Poznania.
10: Urszula Salamon, zapraszam. Dobiega końca remont na ogrodach. W sobotę na swoje stałe trasy wrócą linie numer 2, 7, 8 i 18. Tego dnia rozpoczną się jednak nowe prace torowe. Z ich powodu zamknięty zostanie przejazd tramwajowy między rondami Rataje i Starołęka oraz od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa. Tymczasem w Poznaniu trwają obchody robotniczego buntu sprzed 70 lat. W tym roku do Muzeum Czerwca 56 trafił wyjątkowy eksponat, mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
11: Prawdziwa koszulka Romka Szałkowskiego, w którą tego bohaterskiego chłopca znaleziono.
10: Centralne uroczystości zaplanowano na niedzielę. Weźmie w nich udział m.in. Karol Nawrocki. A dzisiaj warto wybrać się nad Wartę. Odbędą się tam obchody Nocy Świętojańskiej. O 21:30 rozpocznie je koncert Marii Peszek i Bartka Wąsika. Artyści wykonają kompozycję z tekstem pieśni świętojańskiej o sobótce Jana Kochanowskiego.
0: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda w Poznaniu.
10: W Poznaniu mamy dzisiaj dużo słońca, nie powinno padać, w najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu, a za to upałów. Dzisiaj maksymalnie termometry wskażą 26 stopni, w czwartek natomiast temperatura przekroczy 30. Obecnie ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się w najbliższych dniach, wiatr wieje słaby. Słońce zajdzie o 21:19.
0: Radio Pogoda, 103,4 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
9: Dzień dobry. Jeżeli zastanawiają się Państwo, jakie to będzie to wtorkowe popołudnie, to już wyjaśniam, że z Radiem Pogoda ta pora dnia może być wyłącznie pogodna oraz pełna najpiękniejszych melodii. Zaczynamy przebojami Jerzego Połomskiego, Bino oraz piękną piosenką Wiesławy Frejmanówny, a sprawy pozamuzyczne to obchody Dnia Wędkarza oraz Dnia Ojca, chociaż jeżeli chodzi o to drugie święto, niedługo usłyszymy taką tatową piosenkę, więc tak niekompletnie pozamuzyczne te sprawy są. Tatową piosenkę wykonają Karin Stanek i Czerwono-Czarni.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze

0: zawróci mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Radio Pogoda. Tylko u nas takie przeboje.

0: świecie w pieśni.
1: Wiesława Frejmanówna w Radio Pogoda. Nasze dzisiejsze spotkanie układa się tak trochę bardziej wędkarsko niż ojcowsko, no ale przecież nie będziemy się przed tym bronić, bo państwo bardzo ciekawie się wypowiadają na temat wędkowania. Dzień dobry.
2: Witam pana redaktora. Dla mnie wędkowanie, oczywiście bez towarzystwa, to ucieczka przed prozą życia. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia.
1: Odwzajemniam i pozdrowienia, i życzenia miłego dnia. To, co pan powiedział, brzmi pięknie. No i wierzę, że ta ucieczka przed prozą życia oznacza, że po wszystkich obowiązkach jest czas na wyprawę na ryby, a nie zamiast nich. Halo?
3: Ja w sprawie wędkowania.
1: Słuchamy.
3: Około 67 lat temu pierwszy raz złapałam rybę. Wędkować nauczyła mnie moja babcia. Chciałam powiedzieć, że najbardziej wspominam i najmilej to, jak spławik zanurza się w wodzie. Aby go obserwować, można spędzić nad wodą nawet i pół dnia. Zawsze się ma tę nadzieję, że spławik się zanurzy. Serdecznie pozdrawiam.
1: Wzajemnie pozdrawiam i bardzo dziękuję za wyjaśnienie, co takiego pociągającego jest w wędkowaniu. Mogę spokojnie powiedzieć, że teraz rozumiem, o co w tym chodzi. Sam lubię się zagapić. No, nie na spławik, ponieważ nie uprawiam wędkowania, ale spędzić chwilę dłuższą, krótszą na patrzeniu się w jeden punkt. Często mi się to zdarza, zwykle potem następuje moment robienia zdjęcia. A teraz ta tatowa piosenka Karin Stanek i Czerwono-Czarni. Tato, kup mi dżinsy. Z pozdrowieniami dla wszystkich ojców.

0: Bidzi się w Radiu Pogoda. Za chwilkę posłuchamy Trubadurów, a teraz zaproszenie na wieczór do Radia Pogoda, czy raczej późne popołudnie. Dziś w Alei Sław Tamara Pawlik-Lipska porozmawia z Waldemarem Obłozą, aktorem znanym m.in. z seriali Miodowe Lata czy Na Wspólnej, ale pan Waldemar nie tylko aktorstwem się zajmuje. Ciekawe, czy o tym też będzie mowa podczas tej rozmowy w Alei Sław Radia Pogoda. Proszę sprawdzić osobiście dziś o 18:00.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Avatar, Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney+.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Avatar, Ogień i Popiół.
12: Dajemy do walki!
9: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
14: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money.
19: Cherry Money?
18: Nowy Express Los.
19: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Kaufland jest
8: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
10: Została ostatnia reklama.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
5: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
5: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komona.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.

0: Sława Sośnicka o jesieni, ale przecież do jesieni jeszcze daleko, prawda, pani Miro? Dzień dobry.
1: Pozdrawiam pana Piotrze i słuchaczy. Już lato, ogrony toną w kolorowych kwiatach. Na płatkach kwiatów przysiadły pszczoły i motyle. Zatrzymałam się, aby odpocząć chwilę. Stoję zachwycona i ubogacona wewnętrznie. Zapragnęłam tym pięknem podzielić się z wami, kochani. Życzę wam lata dobrego, pięknego. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie.
0: Piękny obrazek, pani Miro. Dziękuję i odwzajemniam pozdrowienia. A do tych życzeń lata pięknego i dobrego dodam jeszcze i długiego. Without

To była piosenka Filipinek na zakończenie roku, które w większości szkół w naszym kraju zaplanowano zapewne na piątek. A dziś pewnie jeszcze tu i tam będą obradować rady pedagogiczne.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Została ostatnia reklama.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
15: Reklama.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
2: I wczoraj pojechałem na Myjnie.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
10: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
11: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
12: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
13: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
12: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
13: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
1: Została ostatnia reklama.
14: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
0: Reklama.
15: Dziarską melodią Wiktora Zatwarskiego Srebrne Wesele i przebojem Anny Jantar Za każdy uśmiech twój rozpoczniemy kolejną część naszego spotkania. To będzie za kilka minut, bo teraz mija 13, więc pora na wiadomości Radia Pogoda.
16: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
16: Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł. 97 groszy, benzyny 98 6 zł. 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł. 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
17: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach. Ukraina, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
16: Napięcie na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Kijów poinformował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
18: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
16: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31. Mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
19: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40. Ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat. Kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
16: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
20: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
22: Pogoda.
16: Dziś nieco chłodniej niż wczoraj, na termometrach od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 25 w Wielkopolsce, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu i w całym kraju dużo słońca.
20: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Vita na poznańskiej Starołęce.
21: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
23: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
15: Dzień dobry. Po wiadomościach Radia Pogoda wracamy do najpiękniejszych melodii na pogodne popołudnie i do obchodów Dnia Ojca oraz Dnia Wędkarza. Między nami mówiąc, to nie może być przypadek, że oba święta przypadają jednego dnia, ale obchodzimy je w Radiu Pogoda na swój sposób. Tym razem czekają nas opowieści o tym, jak ojcowie, właściwie jedna opowieść, jak ojcowie pomagają swoim pociechom odrabiać zadania domowe, a jeżeli chodzi o wędkarstwo, pojawią się odniesienia literackie. A co? Ale teraz pojawią się najpiękniejsze melodie Wiktora Zatwarskiego i Anny Jantar.

Dzień Ojca dziś w kalendarzu, choć nie jest to święto tak popularne jak Dzień Matki, to warto o nim pamiętać. A ja muszę przypomnieć, że dziś rano Asia Kruk mówiła o pomocy jej taty w odrabianiu zadań domowych na zajęcia praktyczno-techniczne. I z tymi zajęciami właśnie wiąże się pewna opowieść. Dzień dobry.

0: nie przyniosła karmnika, no to byłaby dwuja. Ale ona zrobiła, ona przyniosła. No tak. Tak, wie pan, ale on był brzydki. Mówi, no to może zrobimy tak. Wszystkie dzieci niech teraz usiądą w ławce i niech zrobią taki sam karmik, jak przynieśli do szkoły z domu. Moja córka zrobi, a te pozostałe, pani nauczycielce, zrobiło się bardzo głupio. Mówi, no tak, w zasadzie to ma pan rację, no i oczywiście podniosła ocenę. Taki właśnie drobiazg, że często to nie dzieci robiły te rzeczy na ZPT, tylko tatusiowie prześcigali się, czyje będzie ładniejsze. Pozdrawiam, Jerzy.
1: Pozdrawiam wzajemnie, panie Jerzy. No tak, bo to tatusiowie bawią się kolejkami, a dzieci tylko się patrzą. A może ci inni tatusiowie po prostu nie umieli tak dobrze tłumaczyć, co, kiedy i jak robić, więc woleli po prostu sami się wziąć do roboty. A tak poważnie, o ileż lepiej by się nam żyło, gdybyśmy nikogo nie musieli wyręczać w pracy. Ale to może konkluzja nie na Dzień Ojca. Na Dzień Ojca niech będzie taka. Życzę wszystkim tatusiom, żeby nie musieli pomagać swoim dzieciom fizycznie. Niech zawsze tylko kierują pracami.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie

Zgłoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło Jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał Jabłuszek, może calus od gruszek.

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Mieczysław Wojnicki, jak zawsze w pięknej piosence z lekkim przymrużeniem oka. Dzień Ojca to dziś. O czym warto pamiętać?
1: W Dniu Ojca warto pamiętać o jednym, że ojcem się jest, a tatą się staje. Wszystkiego dobrego dla ojców i tatusiów.
0: No cóż, trudno zaprzeczyć. Najpiękniejsze melodie w Dniu Ojca gramy nie tylko ojcom. Niech wszyscy czerpią przyjemność ze słuchania najpiękniejszych melodii Barbary Kraftownej i Chucka Berry'ego. Już za chwilkę.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
5: Pralka, piekarnik, zmywarka.
6: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
7: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
8: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Okej, okay, raport wysłany.
11: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
10: Słucham?
11: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
10: O kim ty mówisz?
11: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
10: Dzisiaj? Zdecydowanie. Bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
11: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
12: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Reklama.

0: tutaj przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: i to jest piosenka, na której punkcie kiedyś zwariowałem dosłownie. Nie mogła mi wyjść z głowy. Klasyka rock'n'rolla, Johnny B. Goode i Chuck Berry. No ale zostawmy teraz muzykę dla rybołówstwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Co za ciekawe święto, Dzień Wędkarza. Mm-hmm. Jak ono pięknie w naszej literaturze jest opisywane, przygody wędkarskie. A ja ciągle jestem pod wrażeniem listów pana Kornela Filipowicza i pani Szymborskiej.
0: O, proszę.
1: Wspaniale opisuje w każdym liście pan Kornel urobek. Złapałem dwie uklejki i szczupaka, ale wiesz, takiego na pół metra. I na każdy ten list pani Szymborska przepięknie odpowiada, cieszy się z tego i towarzyszy panu Kornelowi przy połowach. To jest naprawdę wzorzec wspaniałego związku, jak można miłość poprzez wędkowanie połączyć. Serdeczności, pozdrowienia dla wszystkich wędkarzy. Też kiedyś wędkowałem, ale teraz mi już szkoda tych rybek. Waldek z Konstancina.
0: Odwzajemnione serdeczności, panie Waldemarze. No właśnie, trochę szkoda tych rybek, prawda? Bo one jednak, no, wy się bawicie, nam chodzi o życie, tak bym to jakoś skwitował. Ale nie tym się teraz zajmujemy. Co kto lubi przecież? Wędkarstwo to także sport i nie jestem tutaj od sądzenia tego. Po prostu mówię, że tego nie uprawiam. Wędkarzom życzę jak największych osiągnięć. Ciekawe, czy można by skonstruować taką sztuczną rybę, żeby już więcej nie męczyć tych prawdziwych. To by było dopiero wyjście, prawda?

0: Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Pytała Sława Przybylska. Kwiaty, chociaż w trochę inny sposób, pojawią się jeszcze niebawem w piosence Jana Wojdaka i Waweli Nie szkoda róż. Wcześniej usłyszymy Mitcha Millera i jego orkiestrę w piosence Happy Days Are Here Again. A od 14 Państwa pogodnym popołudniem zaopiekuje się Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda, jak zwykle jutro od 10.
1: Autopromocja.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i
1: Ewa Bem.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
7: Od stembera ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
8: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
12: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
11: No racja. On lubi w technologię.
12: No lubi, lubi.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
15: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
14: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
19: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
11: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
4: Została ostatnia reklama.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
1: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Została ostatnia reklama.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Słuchają Państwo Radia Pogoda i oczywiście naszych najpiękniejszych melodii. Już niedługo Kasa Seks Maryli Rodowicz i szlagier z lat 30. Alberta Harrisa. Ale na razie wiadomość, jest 14.
17: Będzie gorąco w weekend, na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
17: Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
18: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
17: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło 2 dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. To kolejna odsłona jest eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też 3 byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
19: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt. To jest inwestycja.
17: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
14: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczaniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
17: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Mai Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
3: Pogoda.
17: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 25 w Wielkopolsce i na Podlasiu, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu.
16: Minuty po godzinie 14 zaczynamy nasze wtorkowe, pogodne popołudnie. Witam serdecznie i oczywiście zapraszam przede wszystkim na spotkanie z Ewą Bem, jak zwykle po godzinie 15, chociaż to już ostatni tydzień, proszę Państwa, tych spotkań z Panią Ewą, jej opowieści o jej najpiękniejszych melodiach. Przyjmę też kogoś z Państwa dzisiaj do Klubu Pogodnych Ludzi. Przypominam, że zgłaszać się można m.in. przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl, ale można też do nas zadzwonić i zgłosić się na naszej automatycznej sekretarce. No właśnie, a propos, kto dzisiaj zostawił wiadomość dla Państwa, kto nas pozdrawia?
20: Dzień dobry, mam na imię Włodzimiera. Pozdrawiam.
16: Dziękuję pięknie za te pozdrowienia. No to zaczynamy.
3: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

18 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

czy tutaj mieszka panna Agnieszka, a jak drzwi otworzy ojciec panny Agnieszki, to co wtedy? No to wtedy no, takiego delikwenta może czekać niezła przeprawa, bo to przecież tata stoi na straży swoich córek. Jak się pojawiają jacyś absztyfikanci, no to od razu często bierze ich na stronę i pojawiają się takie słowa: no uważaj, jeżeli tylko coś jej się stanie, to ze mną będziesz miał do czynienia. Albo traktuj ją tak, jak na to zasługuje. Dbaj o nią lepiej niż ja zadbałbym o nią do końca życia. Takie na pewno słowa są z ust taty. No bo dzisiaj Dzień Ojca, proszę Państwa, więc pozdrowienia dla wszystkich tatusiów bardzo serdeczne i podziękowania za wszystko to, co dobrego robicie dla swoich dzieci. Ale dzisiaj też Dzień Wędkarza, więc pozdrowienia dla tych, którzy lubią wędkować. I Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, więc wszystkie panie na stanowisku inżyniera też serdecznie pozdrawiamy. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Znów będzie o miłości. Charles Aznavour i She na naszej antenie.

0: To była Irena Santor a propos lat dawno minionych i takich smaków sprzed lat. To Irena Santor kiedyś będąc w Bydgoszczy w jednym z wywiadów powiedziała, że uwielbiała chodzić do pewnego bydgoskiego hotelu, gdzie był podawany przepyszny móżdżek wieprzowy. Jaki to był rarytas, teraz się tego nie je, ale jakie to było dobre, mówiła w jednym z wywiadów Irena Santor. No właśnie, pora obiadowa, proszę Państwa, więc pytam, co u Was dzisiaj na obiad? 22 444 40 04 to jest nasz numer telefonu.
1: Autopromocja.
2: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej

sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: 100, 1000, 100 na prawo 1200, 1200 na lewo 1300, 1300, 1400 sprzedane z 1400 rabatu na metrze.
1: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
0: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
1: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Została ostatnia reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: łzy Dalida, ona taka rozanielona, proszę Państwa, no bo śpiewa o miłości i o tym, że jak człowiek się tak mocno zakocha, to patrzy na świat przez różowe okulary. A teraz sprawdzamy, co u Państwa dzisiaj na obiad. Słucham, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Andrzej Świateczna się kłania. Pani Moniko, kiedyś Panią zapraszałem na rosół, ale dzisiaj to nie ta temperatura dla rosołu, więc dziś zapraszam na zsiadłe mleko z ziemniakami, z koperkiem, a wiem, że koperek to chyba Pani lubi.
0: Oj, tak.
1: Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom i prowadzącym Radio Pogoda.
0: Ja również dziękuję i życzę smacznego, kiedyś takiego zaproszenia naprawdę skorzystam. Co tam jeszcze u Państwa dzisiaj?
2: Dzień dobry Pani Moniko. Odnośnie dzisiejszego obiadku to mam zupę brukselkową, a na drugie danie kotlety z piersi z indyka, panierowane w płatkach migdałowych, ziemniaczki i fasolkę żółtą polaną bułeczką i masełkiem. Pozdrawiam serdecznie Elżbieta i życzę smacznego.
0: I nawzajem, nigdy czegoś takiego nie próbowałam, ale pewnie warto, czyli taki właśnie taki kurczaczek panierowany w płatkach migdałów. No i jeszcze można powiedzieć tradycyjnie rymowanka od pana Bogdana.
3: Dzień dobry pani Moniko.
0: Dzień dobry.
3: Na obiad ten wtorek upalny pomysł mam całkiem banalny. Zimny chłodnik z ogórkami i lody zmrażone z truskawkami. Smacznego, Bogdan z Warszawy.
0: Smacznego.

0: No pewnie niektórym z Państwa, jak słyszą ten utwór, przypominają się jakieś potańcówki czy domówki, zwłaszcza te z końca lat 70. Łódzki zespół Happy End i ich dyskotekowy, ale także i domówkowy przebój Jak się masz, kochanie. A jeszcze przed godziną 15, między innymi Skaldowie, Wszystko kwitnie w koło, czy Albano i Romina Power, Felicita. A jak się Państwo mają?
1: Twoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Gastorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
18: I dokąd wtedy jedziemy?
17: No nie wiem.
18: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
17: A, dobry komona.
16: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: Reklama. Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: promocję.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
12: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum akademickie.pl.
0: Reklama.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
15: Słuchają Państwo Radia Pogoda i pogodnego wtorkowego popołudnia. Wracamy za kilka minut do najpiękniejszych melodii. Posłuchamy Milor, Edith Piaf, czy gdzieś między Martyny Jakubowicz. Ale na razie wiadomości. Jest 15.
16: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
16: Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim szpitalu południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
17: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
16: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca, a póki co jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5,97 zł, za benzynę 98 6,68 zł, a za olej napędowy 6,11 zł za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
18: Umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
19: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
18: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
16: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
20: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
16: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
1: Co jest grane w Poznaniu?
21: Urszula Salamon, zapraszam. Dzisiaj wybierzcie się nad Wartę. Odbędą się tam obchody Nocy Świętojańskiej. O 21.30 rozpocznie je koncert Marii Peszek i Bartka Wąsika. Artyści wykonają kompozycję z tekstem pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego. Wydarzenie odbędzie się w ramach festiwalu Malta. Tymczasem w Muzeum Narodowym w Poznaniu trwa wystawa Wojciech Weiss, nieznane grafiki i rysunki. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć obiekty na co dzień przechowywane w muzealnych magazynach. Prezentowane prace to portrety, autoportrety, akty oraz rysunki wnętrz. I jeszcze filmowa rekomendacja. W Heliosie zobaczycie już najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Obraz opowiada o relacji między Tomasem Mannem a jego córką Eriką. Seans dzisiaj o 20.30 w kinie Helios.
1: Radio Pogoda 103,4 FM. Pogoda.
16: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, choć jeszcze nie tak bardzo upalnie, jak będzie w weekend. Dziś na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 25 w Wielkopolsce i na Podlasiu, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu. Radio Pogoda.
15: Wtorkowe pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, 5 minut po godzinie 15. Wczoraj tam pani Marta z Krakowa narzekała, że do Krakowa jeszcze lato nie dotarło. Jak tam dzisiaj w Krakowie? Chyba już lato się zameldowało. Za chwilę na antenie Radia Pogoda Edith Piaf, Milord, potem posłuchamy Martyny Jakubowicz, no i będzie też Ewa Bem, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: gdzieś między. Bardzo często mówi w wywiadach o swoim tacie. Najważniejsze, co powiedziała, to to, że tata jej przekazał, że chciałby, żeby zarabiała głową. No właśnie, dzisiaj, proszę Państwa, Dzień Ojca. Telefony od Was.
1: Tyle się mówi, Pani Moniko, o matkach i babciach, tak jakby ten ojciec nie istniał. A mądry, świadomy ojciec i dziadek jest obecny w życiu dziecka.
0: To prawda i dlatego dzisiaj serdecznie wszystkich tatusiów pozdrawiamy, a niektórych wspominamy i to naprawdę z wielką miłością.
2: Mały biały domek, co noc mi się śni. W małym białym domku jestem ja i ty. To zawsze śpiewał mi mój tata. Zawsze. Nie ma go 18 lat, nie ma 2 czerwca i guzik z pętelką, prawda, że czas leczy rany. A przynajmniej nie wszystkie. I właśnie dzisiaj mam na obiad to, co tato dziś zawsze robił. Czyli jest rosół, ziemniaczki, masełkiem i śmietanką i buraczki i kotlecik mielony. Wszystkim tym, którzy mają tatów, jeszcze tatów, ojców swoich, doceniajcie, kochajcie i szanujcie i mówcie same dobre słowa, odwiedzajcie zawsze jak możecie, bo to co minęło nie wróci.
0: W Radiu Pogoda Violetta Villas, tatusiu.

0: Ewa Bem oczywiście jest gościem Radia Pogoda. Za chwilę pani kolejna najpiękniejsza melodia, pani Ewo.
1: Pani ma piękne okulary.
0: No, dziękuję. Jakie modne teraz są podobno.
1: A kto pani powiedział?
0: Internety, no kto?
1: Inteligencja? Ma pani taką sztuczną inteligencję w telefonie?
0: Mam, oczywiście.
1: Bo ja mam, mówię do niego Alek. A on mówi o sobie per ona, nie wiem, czy nie może zrozumieć, że on jest on.
0: Pani Ewa mnie tutaj zagaduje, a przecież czekamy na kolejną opowieść o pani najpiękniejszej melodii, więc wracamy już konkretnie do tego tematu za kilka minut.
2: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie. Prezentuje Ewa Bem. Radio Pogoda.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos. Producent wędlin z Podhala.
5: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: Uff, no i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2+1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Będę był to al ristorante.
18: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem w Radiu Pogoda. Dzień dobry, pani Ewa.
2: Witam
1: panownie.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj piosenka, którą dosyć często gramy na antenie Radia Pogoda, czyli Moda na niemiłość.
2: To już druga.
1: To pani tekst też.
2: Tak.
1: Taki dosyć charakterystyczny, bo to jest taka obserwacja dzisiejszych czasów i takich związków, takich trochę powierzchownych chyba,
2: bardzo,
1: prawda? Można powiedzieć.
2: No jest coś takiego, taki, że się nie kocha, to nieważne, to nie jest istotne, tam papierek, małżeństwo, to stawia się w kącie rozmaite dla mnie, na przykład nieopisanie ważne elementy życia człowieka. Na przykład to, że jest zakochanym, że się kocha do głębi, naprawdę, a nie tak powierzchownie. No i że to jest przykre.
1: Pani tak właśnie kochała, prawda? Zawsze pani
2: o
1: tym mówi, że to...
2: O tak, ja bardzo tak kochałam i kocham i byłam tak kochana, co jest, no nie przeczę. To jest sztuka gigantyczna.
1: To jest wielkie szczęście.
2: I bardzo fartu dużo, na pewno. Mhm. Zawsze wszystkim dziewczynom mówię, singielkom, że poczekajcie, się ktoś taki znajdzie, ale ja wiem, że to się może nie wydarzyć też. Nam się przydarzyło z Ryszardem. Byliśmy 42 lata razem i bylibyśmy jeszcze długo razem, ale uległ jakiejś trochę presji, pracy, temu jakiemuś ogólnemu pędowi do tego, żeby pracować więcej i więcej, jakby to było jakieś ważne, no, tak naprawdę ważne.
1: Ale to jest coś takiego, bo w pewnym wieku tak się człowiek zaczyna zastanawiać, czy już się zatrzymać, czy może jeszcze nie, a może jeszcze to, a może jeszcze to, skoro przyszła propozycja, to może, zwłaszcza, że przecież on miał bardzo ciekawą pracę, bo on był producentem
2: Oczywiście.
1: Tak wspaniałych programów telewizyjnych, które ludzie uwielbiają i uwielbiają do dziś.
2: Oczywiście
1: uwielbiali.
2: Wspaniałym był też szefem, no ale za dużo. Ja byłam trochę starsza od Ryszarda i widocznie te 4 lata sprawiły, że ja to widzę już inaczej. Że widzę, że po prostu tego życia potwornie szybko ubywa i może nie starczyć czasu, żeby skonsumować nawet to, czego się człowiek dorobił, czy dochrapał, czy tam, nie wiem, no. Że to jest głupie, że to jest idiotyczne w gruncie rzeczy. No ale to niestety, no to jest taka, to jest tak jak pani mówi, trudno jest się zatrzymać, no niestety.
1: No to u nas moda na niemiłość w takim razie. Proszę posłuchać uważnie tego tekstu, bo płynie z niego naprawdę duża nauka.
2: Bardzo miło słyszeć.
1: Dziękuję pani Ewo, słyszymy się jutro.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Najlepsze melodie w radiu Pogoda. Ewa Bem.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Bogusław Metz na antenie Radia Pogoda. Wracając jeszcze do pani Ewy Bem, czy państwo już mają zdjęcie z panią Ewą, naszą gwiazdą z plakatu Radia Pogoda? Warto sobie takie zdjęcie zrobić, a potem wejść na Facebooka albo na Instagram Radia Pogoda i zamieścić to zdjęcie w komentarzu do posta, na którym to nasza Asia Kruk sfotografowała się właśnie z plakatem z panią Ewą. Poza tym, jeżeli państwo napiszą, którą melodię Ewy Bem lubią najbardziej i dlaczego, no to wasz wpis i wasze zdjęcie weźmie udział w konkursie, a można wygrać naszą torbę, butelkę z filtrem z logo Radia Pogoda, karty do gry Smycz, no i naszą radiopogodową krzyżówkę. Także zapraszam serdecznie do tego konkursu, a przy okazji przecież warto mieć takie własne, na pamiątkę zdjęcie z Ewą Bem.
1: Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest fresh. Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
16: Barbara, kupiłem taniej.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
19: Została ostatnia reklama.
20: To pewne, niskie ceny.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Reklama. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
4: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć, i ta żywica na ten samochód. Łup!
3: I wczoraj pojechałem na myjnię.
4: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
12: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
13: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
14: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Reklama.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
15: Radio Pogoda poleca się na wtorkowe, pogodne popołudnie z takimi piosenkami jak Byłaś serca biciem Andrzeja Zauchy czy Seven Tears Goombay Dance Band. Zaraz je usłyszymy, ale na razie wiadomości o godzinie 16.
16: Upały w natarciu, w weekend termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
16: Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
17: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy, i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
16: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
18: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
16: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
19: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
16: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
10: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
16: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
2: Co jest grane w Poznaniu?
20: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa Festiwal Malta. To ponad 100 wydarzeń artystycznych. W tym roku odwiedzają nas wyjątkowi muzycy i aktorzy, mówi dyrektorka programowa festiwalu Agata Kołacz.
21: Przed nami wybitne koncerty międzynarodowej sceny z Benjaminem Clementinem i spektakle Tiago Rodriguez'a.
20: Festiwal potrwa do niedzieli. A w czwartek Teatr Nowy zaprasza na premierę. Tego dnia zobaczycie sztukę o aktorze teatralnym i filmowym Zdzisławie Wardejnie. To opowieść o szybkim dojrzewaniu w polskiej rzeczywistości lat 50. Premiera spektaklu Zdzisiek w czwartek o 20 w Teatrze Nowym. I jeszcze sport. W niedzielę odbędzie się memoriał Czesława Cebulskiego. Na Golęcinie znów będzie można kibicować gwiazdom lekkoatletyki. W memoriale wezmą udział m.in. Anita Włodarczyk, Wojciech Nowicki i Piotr Lisek.
2: Radio Pogoda. 103,4 FM. Pogoda.
16: Do końca dnia bez deszczu i w całym kraju dużo słońca, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 25 na Podlasiu, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu.
15: Jak słyszeliśmy, w Polsce ma być stopni 40, no to się po prostu w głowie nie mieści. Gdzie konkretnie i kiedy? Sprawdzę to już za kilka minut na antenie Radia Pogoda. Zaproszę też Państwa do konkursu, ani tak, ani nie. Można będzie wygrać książkę, no i karty do gry Radia Pogoda.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

piosenka o łzach, które ronione z tęsknoty nad strumieniem dopłyną do tej ukochanej. Gumbay Dance Band przed momentem w Radiu Pogoda. Dobrze jest pomyśleć, chociaż

centrum Polski, czyli między innymi Warszawę, Bydgoszcz, ale także Łódź. Ale synoptycy zapewniają i twierdzą, że te modele pogodowe muszą szacować wartości maksymalne na nadchodzące dni, bo ten model komputerowy usiłuje sobie poradzić z wyjątkową falą ciepła, która dopłynęła nad Europę, no i prognozować najbardziej prawdopodobne maksima. Więc, no mówiąc krótko, rzeczywiście w te dni w Polsce może dojść do tego, że termometry będą pokazywały 40 stopni Celsjusza, ale z drugiej strony może to być też to prognoza przeszacowana. Niemniej, nawet jeżeli nie będzie 40 stopni Celsjusza, to na pewno będzie ponad 30, a więc cały czas bardzo gorąco, więc proszę dbać o siebie, uważać na siebie, pić wodę drobnymi łykami.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów

0: była Eleni na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj jadąc do radia widziałam taką ciekawą sytuację. Stanęłam na światłach. No i z jednej i z drugiej strony oczywiście czekają piesi, aż zapali się zielone, żeby móc przejść przez jezdnię. No i tak 50% z nich z twarzami, proszę Państwa, w telefonach komórkowych, z wyjątkiem jednej osoby, jednego mężczyzny, tak na około między 40 a 50, który stał czekając, aż się zapali zielone światło i czytał książkę. Prawdę mówiąc, pierwszy raz widziałam taki obrazek, żeby ktoś na przejściu dla pieszych czytał książkę, a to znaczy, że jednak czytanie ma swoich fanów. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że w konkursie Ani tak, ani nie w tym tygodniu, a więc także za kilka minut do wygrania właśnie książka. Książka Dziewczyna z mgły hiszpańskiej pisarki Carly Montero. Książka, która przenosi nas w lata 20. zeszłego wieku. A nagroda gwarantowana w tym konkursie to karty do gry z logo Radia Pogoda. Dzisiaj Dzień Ojca, wspaniałe święto, więc dziś pytania z ojcem i tatą w konkursie. Zapraszam Państwa serdecznie. Nasz numer 22 444 4004. Czekam na Wasze zgłoszenia.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na Poznańskiej Starołęce.
2: Autopromocja.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia dwa.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Kto zwalcza ból? Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
18: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
19: Została nam już tylko apteczka.
18: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
19: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
18: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
20: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
18: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
20: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
21: Adamet, z pasji do rozwoju.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.
0: instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
21: Została ostatnia reklama.
22: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: piosenka jak najbardziej na czasie, no bo tu chcemy coś zrobić ze swoim kochanym czy z tatą, a to tylko ciągle mecz i mecz. Mój chłopiec piłkę kopie, Maria Koterbska przed momentem, a teraz czas na konkurs.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: No i dzisiaj tata się zgłosił do konkursu. Pan Mariusz, dzień dobry, witam serdecznie. Panie Mariusz.
2: Kłaniam się, witam pani Moniko, witam słuchaczy.
0: Dowiedziałam się już poza anteną, że tata córy, trzynastolatki, tak?
2: Tak, to się zgadza.
0: Jak ma na imię?
2: Nina.
0: Czy już było świętowane dzisiaj, panie Mariuszu, czy jeszcze nie?
2: Było świętowane, ona jest taka artystka mała, więc zrobiła mi mały fortepianik taki, bo zakupiłem ostatnio pianino cyfrowe i taki mi też zrobiła z kartoników.
0: Także to jest artystka. O, no proszę, no to super. Zdolniacha, naprawdę.
2: No, tak.
0: I co, będziecie się razem uczyć gry?
2: No tak, myślę, że ona tam pobrzdęka też trochę. Ja się uczę na stare lata, ona też może, pewnie, że tak.
0: Może jakiś zespół z tego będzie, panie Mariuszu? Może kiedyś zagramy waszą piosenkę? No nie, wykluczone.
2: O, dobrze by było.
0: No dobrze, przejdźmy do konkursu, panie Mariuszu. Dzisiaj pytania związane właśnie z Dniem Ojca, czyli z ojcem i z tatą. Wszelkiego rodzaju skojarzenia, które przyszły mi do głowy. Ale już pan ma karty do gry Radia Pogoda, więc jak nie będziecie grać na pianinie, to możecie pograć w karty sobie panie. Z córcią i oczywiście z mamą również. A do wygrania jest teraz Dziewczyna z Mgły, czyli książka Carly Montero. Musi pan tak dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań w czasie 30 sekund i nie używać słów tak i nie. Czy to jest jasne?
2: To jest jasne.
0: No dobrze, to uwaga, zaczynamy, czas start. Czy widział pan film Francisa Forda Coppoli Ojciec Chrzestny?
2: Widziałem.
0: Czy słynny dziecięcy utwór Co powie tata śpiewała mała Natalia Kukulska?
2: Śpiewała.
0: Czy serialowy ojciec Mateusz ma swoją plebanię w Paryżu?
2: Fałsz.
0: Czy pamięta pan reklamę, w której padało pytanie ojciec prać?
2: Pamiętam.
0: Czy tata może nauczyć swoje dziecko jazdy na rowerze?
2: Może.
0: No i brawo! To teraz córa może być dumna z taty. Nauczył pan ją jeździć na rowerze? Faktycznie tak było?
2: Uczyliśmy się, to prawda. Tak.
0: Panie Mariuszu, wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszego święta. No i gratuluję, bo wszystkie nagrody oczywiście należą do pana.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich ojców.
0: Pozdrawiamy oczywiście.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być tam tylko lepiej. A jak tam już będzie lepiej, panie

Piosenka na czasie, Summer in the City, lato w mieście, The Loving Spoonful, uff, jak gorąco, uff, jak gorąco, no niestety. Za chwilę Regina Pisarek, Nie warto było i Ludmiła Jakubczak, Gdy mi ciebie zabraknie, do piosenki jeszcze przed 17 w Radiu Pogoda.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
2: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
3: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
4: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
5: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
6: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
12: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
13: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
12: No racja, on lubi w technologię.
13: No lubi, lubi.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
15: Została ostatnia reklama. Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
16: Reklama.
17: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Do końca dnia w całym kraju słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. To dobre warunki do jazdy, trzeba tylko mieć ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Tyle w pogodzie, a co na drogach? Radzę Wam omijać krajową 65 na Podlasiu na odcinku Białystok-Bobrowniki. W pobliżu miejscowości Majówka po zderzeniu osobówki z ciężarówką ruch odbywa się wahadłowo.
19: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
17: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
3: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Okej, raport wysłany.
12: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
11: Słucham?
12: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
11: O kim ty mówisz?
12: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
11: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
12: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
13: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
15: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
16: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
15: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
16: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
17: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
18: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
17: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
18: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
19: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Została ostatnia reklama.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
21: Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie. Na zegarach 17, przed nami więc wiadomości, a tuż po nich Lynn Anderson i Rose Garden.
3: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
3: Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 złotych. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
5: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
3: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
22: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
3: Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
23: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
3: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
24: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
25: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazdu do domu.
3: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
4: Pogoda.
3: Dziś w całym kraju słonecznie i tak będzie do końca dnia. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu, przez 23 na Dolnym Śląsku, 26 na Mazowszu, do 27 na Podkarpaciu. Od jutra z każdym dniem będzie coraz goręcej.
21: Cztery minuty po godzinie 17:00 wracamy do najpiękniejszych melodii w naszym pogodnym popołudniu, oczywiście z Radiem Pogoda. Pogodni ludzie też pojawią się na naszej antenie po godzinie 17:00, no bo w końcu przed nami Klub Pogodnych Ludzi, do którego Państwo mogą się zgłaszać, żeby otrzymać legitymację członkowską naszego klubu, a także radiopogodową przypinkę. Te zgłoszenia przyjmuję przez stronę radiopogoda.pl, tam znajdziecie formularz zgłoszeniowy, ale można też się zgłosić dzwoniąc do nas i nagrywając swoje zgłoszenie na automatyczną sekretarkę. Nasz numer, przypomnę, 22 444 4004.
4: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.
21: Tak jest, dzień dobry.

Breakout, poszłabym za tobą. Kiedyś mówiło się, że życie kończy się po 70, potem po 80. Teraz już tak się nie mówi, teraz się mówi, że życie zaczyna się po 40, po 50, po 60, a nawet po 80. W każdym razie tego przykładem jest Andrzej Rosiewicz. Właśnie czytam, proszę państwa, że Andrzej Rosiewicz będzie najstarszym uczestnikiem programu telewizyjnego Taniec z Gwiazdami. 82-letni wokalista jeszcze nie zaczął treningów, ale czeka na to z niecierpliwością. Powiedział w jednym z wywiadów, że ma kilka takich piosenek, do których chciałby zatańczyć. Na przykład słynną swoją Czy czuję pani czacze. Powiedział też, że łatwo dał się namówić na udział w Tańcu z Gwiazdami. Kocham tańczyć i robię to od dziecka. Mając 9 lat dołączyłem do zespołu pieśni i tańca Dzieci Warszawy i tańczyłem tam kolejnych 10 lat. Ja myślę, że pan Andrzej może wszystko i na pewno da radę. Jak sobie przypominam moją rozmowę z panem Andrzejem tutaj, jak wszedł do studia dziarskim krokiem, to trzymam za niego naprawdę mocno kciuki.

0: To była Irena Jarocka. Wracając do mojego pytania, jak się Państwo mają?
1: Dzień dobry, Pani Moniczko.
0: Dzień dobry.
1: Odpowiadając na Pani pytanie, ja mam się wyśmienicie, bo moja 19-letnia córeńka złożyła mi życzenia z okazji Dnia Ojca. Niby to oczywiste, ale w ferworze sesji egzaminacyjnej różnie to mogło być.
0: No tak. No ale zdała egzamin na wzorową córkę i to jest najważniejsze. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla wszystkich tatusiów, którzy dzisiaj świętują Dzień Ojca. A niedługo Manfred Mann na antenie Radia Pogoda, będzie też zespół Bajm, no i Klub Pogodnych Ludzi już szykuje dla kogoś z Państwa legitymację członkowską i radiopogodową przypinkę. Przypomnę, zgłaszają się Państwo między innymi wypełniając formularz na naszej stronie radiopogoda.pl.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Vita na Poznańskiej Starołęce.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 Grudnia 5. www.travelpp.pl.
4: Raz, dwa,

0: Kiedy Państwo budzą się rano, to włączają Radio Pogoda, później słuchają nas w drodze do pracy i z powrotem. A no właśnie, dzisiaj dzwonię do Pani Agnieszki, jeżeli chodzi o zgłoszenie do Klubu Pogodnych Ludzi.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Słucham.
0: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda. Czy to Pani Agnieszka?
2: A dzień dobry, Radio Pogoda, to słucham.
0: Dzień dobry, no ja się cieszę, że Pani słucha, Pani Agnieszka.
2: A jestem taka zaskoczona.
0: No, dzwonię z Klubu Pogodnych Ludzi do Pani, bo właściwie to się zgłosiłyście we dwie, prawda?
2: Tak.
0: Pani razem z córką. No to może ja nie będę czytać, co Pani napisała, niech Pani sama opowie, po prostu.
2: No tak, bo my jeździmy razem z moją córką Ewą. I nie znalazłyśmy nigdy porządnej stacji, a w końcu natrafiłyśmy na Radio Pogoda. I sobie tak słuchamy Radio Pogoda, jeździmy, mamy około tam 30 minut i sobie śpiewamy i tylko Radio Pogoda słuchamy.
0: Znaczy jedziecie samochodem, tak? Do pracy i wracacie.
2: Tak,
0: potem?
2: Do pracy we dwie. Tak, i wracamy i z powrotem też. I to jest po prostu taka rutyna. I to jest tak wesoło i uwielbiamy takie. A zaznaczam, że moja córka ma 30 lat. Aha. Ja mam już ponad pół wieku, więc cieszę się, że ona po prostu wraca do tych starych przebojów, tak?
0: I macie taką swoją tradycję, prawda? I to jest też cenne, że po prostu to jest coś waszego, taki wasz czas, a że jeszcze na dodatek spędzacie go z nami, z Radiem Pogoda, no to w ogóle my jesteśmy zaszczyceni po prostu, że możemy w tym uczestniczyć.
2: My też po prostu. I śpiewamy, i cieszymy się, i z radością po prostu naprawdę mija nam czas.
0: Jak fajnie, bardzo się cieszę. Ale to razem pracujecie w związku z tym, że tak razem jeździcie?
2: Nie. Ja córkę podrzucam, potem 5 minut jeszcze sama dojeżdżam, ale w tym samym kierunku, więc fajnie sobie jedziemy razem.
0: Świetnie, no to miło spędzony czas. Ja oczywiście mam dla Was taką oto wiadomość, bo ja tutaj przygotowałam dwie legitymacje, dwie radiopogodowe przypinki dla Was.
1: Witaj w Klubie Pogodnych Ludzi.
0: Że no witajcie, oczywiście, w liczbie
2: super,
0: mnogiej.
2: Dziękujemy serdecznie w imieniu swoim i mojej córki Ewy.
0: Radio Pogoda łączy pokolenia, jak wiadomo.
2: A no właśnie, i to jest właśnie ten fenomen.
0: No właśnie.
2: Radio Pogoda.
0: To proszę uściskać w takim razie Ewę, dobrze, ode mnie, od Radia
2: dziękuję
0: Pogoda.
2: Serdecznie.
0: Pozdrawić serdecznie i bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.

0: Czarny twist Czabiego Czekera na antenie Radia Pogoda. Jutro zapraszam oczywiście na pogodne popołudnie. Spotkamy się o godzinie 14. Monika Tarka, do usłyszenia. A po 18 dzisiaj w Radiu Pogoda Aleja Sław i Tamara Pawlik-Lipska. No właśnie, zaproszenie od Tamary. Co dzisiaj się będzie działo w Alei?
1: Dzisiaj będzie bardzo dużo humoru po godzinie 18, a to za sprawą mojego gościa. Aktor Waldemar Obłoza dziś zagości w Alei Sław Radia Pogoda. Znają go Państwo z pewnej dość charakterystycznej roli w serialu Na Wspólnej. Pamiętają go Państwo zapewne także z Miodowych Lat, gdzie był no ciekawą postacią, tak to można powiedzieć. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam po 18.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
6: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
5: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
13: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Została ostatnia reklama.
14: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Pogoda dziś kierowcom sprzyja, burze i ulewy odpuściły, mamy słoneczne popołudnie. A jak się jeździ? Nogę z gazu trzeba zdjąć na autostradzie A2 przed Poznaniem. Powodem nie jest jednak wypadek, a remont nawierzchni. Dziś po południu od węzła Poznań-Luboń aż do węzła Poznań-Krzesiny ciągnie się blisko 10-kilometrowy korek.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
4: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
3: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
4: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
1: Reklama.
6: Ale Jasław, Radia Pogoda już w pełnej gotowości, na zegarach 18, więc zaczynamy za chwilę, ale najpierw wiadomości i prognoza pogody.
7: Bez Załańskiego prowadzone będą w Gdańsku rozmowy o odbudowie Ukrainy. Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. Upały przeszkadzają turystom w zwiedzaniu wieży Eiffla.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wołodymyr Załański nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się za dwa dni konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast Załańskiego pojawi się premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jak i wybuch ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Gdzie są pieniądze doktora Dawida Kacprzyka, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych? W związku z krytyką były koordynator SOR-u w Lecznicy postanowił zwrócić warszawskiemu szpitalowi część wypłaty. Pieniądze miały faktycznie pojawić się na koncie szpitala, ale informacje te dementuje prokuratura. Na tropie wpłaconych pieniędzy jest Ben O'Connor.
8: Podczas kontroli w szpitalu południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
9: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie. Mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
8: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
10: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
8: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy.
7: Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
11: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
7: Minister Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Operatorzy wieży Eiffla zamknęli tę popularną atrakcję turystyczną ze względu na upały. Ostatnia noc w Paryżu była najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku pomiarów. W Puzosz na zachodzie Francji po zmroku zanotowano temperaturę prawie 29 stopni. Dziś w ciągu dnia temperatura w wielu miastach przekroczyła 40 stopni. Takie upały powodują silny dyskomfort wśród mieszkańców.
12: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
7: Fala upałów nadciąga także do Polski. Według prognoz już w czwartek temperatury w naszym kraju mają wzrost nawet do 36 stopni.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kończymy drugą kolejkę spotkań fazy grupowej na Mundialu. W grupie K Portugalia po słabym meczu i remisie na otwarcie zagra o 19 z Uzbekistanem, a o 4 nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W grupie L o awans powalczą dziś Anglia i Gana, które wygrały swoje pierwsze spotkania. Ten mecz o 22, o 1 w nocy Panama zmierzy się z Chorwacją. Ruszyły eliminacje do Wimbledonu. Już wiadomo, że w turnieju wielkoszymowym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polka przegrała dziś z nowozelandką Lulu Sun 6-7-5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa, bo gładko wygrała ze Szwajcarką Susan Bandecki 6-1-6-3.
2: Pogoda.
7: Przelotne opady deszczu lub burze dziś jeszcze możliwe w Bieszczadach, Norbelszczyźnie i w Tatrach. Jutro znów słonecznie, temperatura maksymalna do 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20. Wiatr raczej słaby, tylko na północy okresami umiarkowany.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest aktor Waldemar Obłoza. Będzie śmiesznie, to mogę Państwa już teraz zapewnić. Będzie się działo. To także, no i będziemy wspominać takie kultowe produkcje, jak chociażby Miodowe Lata. Zapraszam już za chwilę. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu Waldemar Obłoza. Dzień dobry.
2: Moje uszanowanie, to skorzystam przy okazji. Aleja Sławny? Aleja Sław, no dobrze, no jeżeli tak uznaliśmy, to w porządku, będę dzisiaj z wami rozmawiał jako sławny gość. Przecież tak się nie czuję.
1: Ale to jest ciekawe, ponieważ sama pomyślałam sobie, że dzisiaj o panu, że o, dzisiaj fajnie, dzisiaj pan Roman do mnie przyjdzie.
2: A Roman?
1: Zdarza się panu mylenie z bohaterem, którego pan odgrywa już od tylu lat?
2: Generalnie głównie się tym imieniem ludzie posługują, jeżeli jest to jakieś spontaniczne spotkanie. O, aha, panie Romanie, o Roman, albo ej, Roman. No różne są reakcje. Czasami śmiałe i mniej przyjemne, ale zazwyczaj jest to rzeczywiście przyjemnie. Gram fajną postać w tej wspólnej, w związku z tym tak, rzeczywiście kojarzę się sympatycznie i ja też mam coś takiego, że bardzo dziwnie się czuję, kiedy widzę, że ktoś bardzo chciałby albo podejść, albo zagadać, to ja wtedy otwieram się. To znaczy, proszę bardzo, jeżeli masz ochotę, żeby się nie męczył, po co będzie się męczył i gdzieś tam za węgła, jak to się dawniej mówiło, obserwował mnie. Po prostu lubię sobie porozmawiać tak czasem w cztery oczy z kimś, kogo nie znam, jak w ogóle widzi świat, co w trawie piszczy w ogóle, wtedy więcej się wie, bo człowiek czasami jest oderwany od rzeczywistości.
1: No tak, ale na przykład gdy ktoś chce do pana podejść, to nie jest zdziwiony, że to pan w takim razie tutaj daje taką możliwość i to pan do niego podchodzi? Jak to wygląda?
2: Nie, ja do niego nie podchodzę, ale uśmiecham się.
1: A, okej.
2: Nie zamykam się tak, że proszę tutaj do mnie nie podchodzi, jestem prywatnie, bo czasem obserwuję się takich kolegów, ale może mają już dosyć tego. No to wie pani, zależy od stopnia tej popularności. Natomiast ja z tym nie mam problemu, bardzo lubię sobie pogadać z ludźmi, w związku z tym stosuję pewnego rodzaju zachęty, żeby nie mieli tego problemu. Żeby mieli po prostu taką lekkość i radość ze spotkania. To są krótkie spotkania, nie wiem, coś tam powiedzą, albo serialu, albo tak w ogóle. To jest tylko rozmowa, króciutka rozmowa, raczej taka pogawędka chwilowa. No chyba, że nie mam czasu, wtedy jest dzień dobry, no hej, miło, no to na razie, nie? Ale generalnie po prostu ja niczego nie reżyseruję w swoim życiu.
1: My tutaj jeszcze nie mówimy fajnie, miło, no to cześć. Wracamy do naszej rozmowy już za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.

0: Andrzeja Sław, Radia Pogoda.
1: A zdarza się, że zaczepiają pana widzowie serialu i dopytują, co wydarzy się dalej?
2: Wie pani co? Rzadko tak jest. To znaczy nie, no są pytania typu, no i co tam będzie u Romana? Mhm. Ja mówię, nie mogę powiedzieć, tajemnica. A poza tym stracilibyście zainteresowanie, gdybym wam wyspoilerował wszystko do przodu. Ale będzie się działo, no nie? I zazwyczaj tak jest. Oni wiedzą doskonale, że ja nie mogę im powiedzieć, albo po prostu nie chcę, albo nie mogę. Mhm. A ja nie wiem tak naprawdę, co tam się będzie działo, bo to, co scenarzyści napiszą, no to jest zagadką zawsze do momentu, kiedy się dostanie egzemplarze.
1: No, chyba, że jest się scenarzystą i aktorem, tak? Było chyba przez pewien czas w Miodowych latach u pana.
2: To znaczy, to nie tak. Miodowe lata w ogóle rzeczywiście wybuchły dla mnie dosyć niespodziewanie. Ta postać tak zafunkcjonowała, bo ja tam byłem, w ogóle ten Kurski, to był taki sąsiad tam na 3 minuty tak naprawdę. I...
1: ale no, jednak ale okazał tak... się być mocną postacią.
2: No, dzięki czujności i takiej wrażliwości Maćka Wojtyszki, serdecznie pozdrawiam, to no, wspaniały człowiek, wielki reżyser i piszący jeszcze na dokładkę. I on, pamiętam, że przyszedłem tam na jakieś nagranie Miodowych lat już po tym moim występie, było bardzo miło i on mówi, ty słuchaj, do Maćka Strzemboża, a może Waldek przecież mógłby zagrać tego sąsiada, tego, co tam, jakaś inna postać, która wchodziła, to już byłaby tak... No ja rzeczywiście zapadła decyzja, tam jakieś tańce były, Omar Sangare, pamiętam, że wtedy jeszcze z nami występował, do Jezus Maria, to starożytne czasy, ale pamiętam to doskonale, bo to się rodziło, samo rodziło, to znaczy ta postać rzeczywiście... Ona tak wyszła przypadkowo, nie była napisana. Ja ją napisałem takim charakterem. Mhm. Znaczy miałem czas na to, żeby zbudować go od zewnątrz też, to znaczy miałem wzorce dobre, bo miałem takiego sąsiada, który...
1: Czyli to sąsiad, była prawdziwa postać.
2: Sąsiad młody, że suszy, ja ci się, nie miałeś sąsiad jakieś 2 złote, no ja tam zawsze mu dawałem. No ale tak troszeczkę zerżnąłem z niego ten sposób bycia, ten taki, taką swobodę i też ubiór.
1: Do rozmowy o Miodowych latach i o postaci Kurskiego wrócimy za parę chwil w Radiu Pogoda. Przypominam, że moim i państwa gościem w Alei Sław jest dzisiaj Waldemar Obłoza.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
1: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
16: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
15: Już od 400 zł studiuj.
16: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
15: Ekonomię i logistykę.
16: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
15: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
16: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
15: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
15: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
17: Została ostatnia reklama.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Reklama.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Wypadek na trasie ekspresowej S7i na obwodnicy Elbląga w województwie warmińsko-mazurskim i jeszcze przez co najmniej 2 godziny przejazd obwodnicą z utrudnieniami. A dziś pogodny wieczór, przelotne opady deszczu lub burze możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. A jutro znów słonecznie i znów gorąco, do 30 stopni.

0: Dziś Walejsław gościem jest aktor Waldemar Obłoza, a rozmawiamy o bardzo charakterystycznej roli, w którą wcielał się pan Waldemar, mianowicie roli sąsiada Kurskiego w Miodowych latach.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ta postać się tak jakoś uprawomocniła, bo jeżeli dwa razy wystąpiłem mniej więcej tak samo, to już wszyscy pamiętali. No i ona była takim wytrychem. Przez tą postać coś tam rozwiązywali. A nie była jakaś taka sobie od efemeryda, tylko rzeczywiście coś tam załatwiał. No i potem scenarzyści sami uznali, że ta klatka schodowa, na której mieszkali Krawczyk i Norek, że ona zyskała więcej takiej informacji, kto tam mieszka, z kim mamy do czynienia i jakie tam typki. No i oczywiście jeszcze nazwałem go dosyć tak, że w swoich się nie rusza. Że w tym środowisku, wiadomo, są pewne zasady nieprzekraczalne. Jeżeli się wyposaży w postać w zasady nieprzekraczalne, to widz się dobrze z nią czuje, ponieważ wie, że ta postać też nie przekroczy pewnych granic, a w tych granicach ma pełną swobodę. Wiadomo, że garował, wiadomo, że doliniarz, wiadomo, że lekkie życie niebieskiego ptaszka prowadzi, ale zasady ma. I pod tym względem można w Mordejerza na nim polegać, tak? W związku z tym to się bardzo rzeczywiście widzom spodobało. Ku mojej uciesze, bo to była wielka przygoda, te Miodowe lata. No co tu dużo gadać. I jeszcze trwa do dziś, bo zdaje się, że Polsat to na różnych swoich, w różnych miejscach, bo zdaje się, że nie jest tylko Polsat, ale gdzieś to leci w powtórkach, bo widzę, że młode pokolenie, które jeszcze nie żyło wtedy, kiedy myśmy zakończyli produkcję tego serialu, jest zafascynowane i rozpoznają mnie i też wiedzą o co kaman, no nie? To jest bardzo przyjemne, no bo to rzeczywiście taka międzypokoleniowa historia. Co oczywiście, kiedy Maciek Strzembosz do mnie zadzwonił i zapytał, czy ja bym wziął udział w jakichś ekstra odcinkach, które on wymyślił pod tytułem Miodowe lata po latach, czy coś w tym stylu, to ja po prostu nawet sekundy się nie, nawet oczy mi się zamgliły ze wzruszenia, no bo ta postać sprawiała mi ogromną radość i w graniu, i potem w odbiorze, także to rzeczywiście mam nadzieję, że ta przygoda nie jest zakończona. Ja wolę w to wierzyć, że to jeszcze wisi, że to jeszcze można jakoś na pewno nie reaktywować, no bo to nie chodzi o reaktywację, tylko tutaj chodzi o jakby próbę przedstawienia losów dalszych. Co się dzieje po 20 latach, no nie? Te 20 lat.
0: Zapraszam Państwa na krótką muzyczną przerwę, a po niej wracamy do naszej rozmowy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Zawsze się sprzeciwiałam wiecznym utyskiwaniom niektórych krytyków, którzy mówili, dlaczego pani nie śpiewa standardów, tylko pani idzie w pop i tak dalej. Dlatego, że mi się to podoba.
1: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
6: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
0: Reklama.
3: Godzina 19 właśnie mija, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody, a potem dalsza część naszego spotkania w ramach Alei Sław.
12: Nadciągają upały niespotykane w naszym kraju, lekarze ostrzegają. Prezydent Warszawy chwali się, że usuną polityków z miejskich spółek. Gorąca top lista najlepszych uczelni polskiej już dostępna, przygotowana specjalnie dla tegorocznych maturzystów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w najbliższy weekend, a zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy, mówi kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, profesor Łukasz Małek.
13: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia.
12: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutrzejszego popołudnia. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował na platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, dziś dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też, którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Spore utrudnienia w Gdańsku od jutra do piątku w związku z zaplanowaną konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Mieszkańców i turystów będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największych utrudnień należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Już wiadomo, że na konferencji nie pojawi się prezydent Ukrainy. Po nazwaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy, a potem po odebraniu mu za to przez z polskiego prezydenta Orderu Orła Białego. Trwa konflikt na linii Polska-Ukraina. Premier krytykował zarówno decyzję najpierw prezydenta Ukrainy, a potem Polski. Teraz mówi, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale też po prostu się opłaca.
4: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
12: Na rozpoczynającej się w czwartek konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast Zełańskiego pojawi się premier Julia Sfyrydenko. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, to Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią akademicką w naszym kraju. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, zauważa inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
14: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
12: Popularne wśród maturzystów rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Anglia lub Gana mogą sobie już dziś zapewnić awans do fazy pucharowej Mundialu. Obie ekipy rywalizację w grupie L rozpoczęły od wygranej. Gana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Ze sobą zagrają dziś o 22:00. Mecz o piłkarski Superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca.
5: Pogoda.
12: Przed nami wieczór pogodny i ciepły, przeważnie jedynie burze i deszcz możliwe w Bieszczadach, na Lubelszczyźnie i w Tatrach. A jutro słoneczny dzień z temperaturą do 23 stopni na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum i 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem do 20.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.
16: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda, a dzisiaj moim gościem jest aktor Waldemar Obłoza. Podobno odgrywa jedną z najdłużej trwających serialowych postaci w historii w ogóle polskich seriali. Tak przynajmniej ktoś to obliczył w internecie, mam nadzieję, że to prawda. No bo też kto nie słyszał o Panie Romanie z Na Wspólnej, ręka w górę. Myślę, że wszyscy Państwo widzieli właśnie z tą postacią odgrywaną przez Waldemara Obłozę, choć jeden odcinek. Nie tylko o tym serialu dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam na dalszą część programu już za parę chwil.
5: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Jarosław, Radia Pogoda.
1: Ja osobiście mam te 20 lat w głowie, ponieważ ja moją obecną żonę poznałem bardzo dawno temu, około 40 lat temu, ale ślub zawarliśmy 17 lat temu. Natomiast my nie byliśmy nigdy ze sobą wcześniej. Myśmy się po prostu znali. Ona była tam koleżanką mojej pierwszej żony, ale jej jakąś taką zażyło. No po prostu znałem się z Dorotą. I po 20 latach spotkaliśmy się znowu i nagle po 3 dniach okazało się, że ja już wiem, że to będzie moja żona. Aha. A ona wiedziała, że myśmy po prostu stracili dużo czasu gdzieś tam. To znaczy nie można nazwać tego stratą czasu, bo to było takie dojrzewanie. W związku z tym mam nadzieję, że małżeństwo z miodowymi latami jeszcze się tak naprawdę zacznie jeszcze raz. Nie, to wielka przygoda. Poza tym naprawdę ludzie się cieszyli. Teraz jest taka sytuacja, że mamy banie zryte. No nie, chłopaki, wiecie, o co chodzi. Mamy banie zryte informacjami, fake newsami, tymi wojnami, które się toczą, nie toczą, tą agresją w polityce. To jest jakieś to po prostu nie da się już z tym współżyć. Normalnie, tak naprawdę.
2: Za dużo bodźców.
1: Za dużo takich bodźców negatywnych. Po prostu widać, że też mediom, szczególnie niektórym tym, które są w jakiś sposób usytuowane też politycznie, a to widać już, bo ta polaryzacja jest widoczna też i tu, nie będę nazywał, że im zależy na napuszczaniu nas wzajemnie na siebie. To jest bardzo nie fair, bardzo niefajne i widać, że widać taki mocny, zawsze to było, ale teraz jest taki bardzo mocny przechył w kierunku budowania niechęci, nienawiści, strachu, wszystkiego tego, czego w ogóle generalnie powinniśmy się wystrzegać, no ale najbardziej strachu. Jak to się mówi, gorszy od wojny jest strach przed wojną. A dlaczego? Dlatego, że poprzez strach ją tak naprawdę wywołujemy. Sami sobie nie zdajemy sprawy, jak mocno jesteśmy stymulowani do tego, żeby kreować rzeczywistość paskudną. Ponieważ taka jest nam przedstawiana, więc my poprzez strach, poprzez lęki nie wiemy. Tak naprawdę ciągle jest to przed nami zakryte, że bardzo często my sami swoimi emocjami, sposobem myślenia wpływamy tak naprawdę na swoją rzeczywistość. To się nazywa kreacja. W dzisiejszych czasach, kiedy znajomość fizyki kwantowej, budowy atomu i tak dalej doprowadziła do tego, że należy stwierdzić, że wszystko jest jedną energią, tylko o różnej gęstości. Inaczej zasuwają te elektrony gdzieś tam, ale ten stół, ta szklanka, ta woda, pani oko, okulary, krew, to wszystko to jest jedna z jednej energii. Na litość boską to i pusta przestrzeń, czyli atmosfera, która ma jakąś gęstość, bo samoloty fruwają, też jest energią. To w takim razie i myśl nasza jest energią, a słowo to już w ogóle. W związku z tym, jeżeli my bezmyślnie wyrzucamy z siebie słowa paskudne, złorzeczące, to też uderzamy w siebie. Zapominamy o tym, że negatywne emocje budują wokół nas to niefajne. Porozmawiamy jeszcze być może o tym, bo teraz tak jakby en passant to wyszło z naszej rozmowy, natomiast być może jeszcze będzie czas na to. W tej chwili jesteśmy przy serialu Miodowe lata, który wspominam przepięknie, szczególnie, że to jest cały czas utrwalane poprzez powtórki i widzę ogromne zainteresowanie.
2: Do tego wątku w naszej rozmowie za chwilę wrócimy. Zapraszam Państwa na krótką przerwę.

0: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
2: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Wszedłem niedawno na Instagram. W ogóle jakoś się tak wystrzegałem, ale z ciekawości pomyślałem sobie, kurczę, przecież to jest jakieś medium. No ciekaw jestem, co ono załatwia. Mhm. No wiadomo, że to trzeba znać. Ten profil jest bardzo specyficzny, bo tam przychodzą krótkie historie, tam przychodzą krótkie rolki, intensywne i tak dalej. Tam się nie pogada. Tam działa się sygnałem, znakiem.
2: I obrazkami przede wszystkim.
1: Czasami jakiś dowcip przejdzie. Ale ja w Jeleniej Górze na początku to byłem 3 miesiące na tym Instagramie. Moja ilość obserwujących nie przekraczała 1000, no nie? I takie tam człapanie, ale dziewczyny w przedstawieniach, w których gram, na przykład Skopa Teatr, powiedziały, miej to, Waldek, bo to wiesz, czasami trzeba na przykład poinformować publiczność, że w jakimś mieście gramy, francuski numerek, no nie? W związku z tym, i co ja tam gram? W związku z tym parę osób się dowie, a przekaże być może wiralem, jak będzie interesujące. Myślę sobie, okej. No i tak sobie tam człapałem i nagle w Jeleniej Górze, tam mamy drugie takie mieszkanko małe po cioci i tam sobie bywamy z żoną. I ja tam znalazłem w szufladzie coś takiego pomarańczowego. Robiłem tak zwane porządki noworoczne. Aha. Patrzę, a to moja żono bijka z miodowych lat. Ta właśnie. Dokładnie ten egzemplarz, bo ja ją wywiozłem w charakterze, nie wiem, że tam, że ona miałaby spełniać rolę takiej koszulki, jak się zakłada w upał, czy tam coś, no nie? No ale zwinięta tam leżała w szufladzie. Ja tak ją na siebie założyłem i zrobiłem 14-sekundową taką roleczkę. No patrzcie, ciągle ją mam. Ależ to miłe, wspaniałe wspomnienia, tęsknię. I zamknąłem i wrzuciłem to. 500 000 wejść. I jakie komentarze, jakie nostalgiczne. No, wszystkie teksty sąsiada. Sąsiad, wszystkie piosenka tam była. Pod celą, poezje się mielą. Mnóstwo ludzi to zna, śpiewa. W związku z tym żyją tym serialem, tą postacią. Nic piękniejszego niż po latach dowiedzieć się, że to jest tak żywe, że 500 000 ludzi wskakuje, komentuje, cieszy się, wymieniają się jeszcze tam swoimi komentarzami wewnątrz, bo to wie pani, tam idzie. Także no to było dla mnie zaskoczenie i rzeczywiście na tym Instagramie nagrałem parę rolek takich z adresem od miodowych lat. W tej koszulce i tak dalej. Wszystkie miały powyżej 100 000 wejść.
2: No bo właśnie to była o tyle ciekawa postać, że mam wrażenie, że nawet teraz, nawet jeżeli młodzież korzysta, gdzieś tam ogląda i widzi tę postać, to ona może już, ci ludzie mogli nigdy nie oglądać miodowych lat. Mogą nawet nie wiedzieć, z jakiego to serialu jest postać, ale widzą tę postać i jakiś taką dużą sympatię wzbudza, mimo że no taka miała być trochę jednak...
1: Dzięki producentom. Mieliśmy tak kilka. <troszkę. laughs> Tak. Mieliśmy kilka sitcomów w Polsce. One były takie dosyć oczywiste. Śmiechy nagrane wcześniej, a tu producenci zainwestowali i to się opłacało. W Teatrze Żydowskim na scenie obrotowej była budowana scenografia, co tam trzeba było. I ona na oczach widza czasami się przekręcała i mieliśmy zajezdnie, czy tam szatnie w zajezdni Krawczyków, albo coś gdzieś przed blokiem na ulicy. Ja pamiętam takie sytuacje. Albo właśnie mieszkanie Krawczyka, czy Norka. I druga rzecz, to te nagrania były jak przedstawienia traktowane. Była organizowana publiczność i w tym Teatrze Żydowskim tam mieściło się około 500, to co najmniej w tym starym Teatrze Żydowskim na Grzybowskim. I to wszystko było do ostatniego miejsca zaludnione. No zajmowali się tym ludzie, którzy to umieli robić. I te reakcje były naturalne, że one były wstrzelone jakby w stopień tego dowcipu, rzadko były po prostu uzupełniane jakoś tam sztucznie.
2: Tu na razie stawiamy przecinek w naszej rozmowie. Słyszymy się za parę chwil. Waldemar Obłoza jest gościem Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Dziś gościem Alei Sław, przypominam, jest aktor Waldemar Obłoza, którego państwo na pewno kojarzą z roli niezapomnianego sąsiada w Miodowych latach. I właśnie trochę ten serial dzisiaj wspominamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Żadne AI, nic tam po prostu nie działało. To był serial nagrywany jeszcze starą metodą, chyba przed HD, bo to w tamtych czasach ta jakość, widać jaka jest, to wszystko jest takie proste, komiksowe bardzo. Ale treść była cudowna. To było naprawdę dobrze napisane, to było naprawdę dobrze zagrane, trzymane w pewnego rodzaju granicach takiego ryzyka, żeby czegoś nie przedobrzyć, nie przekręcić. Aktorzy lubią czasami przegiąć, no nie? Ale Maciek Wojtyszko to tego pilnował. Potem przyszedł jeszcze Wojtek Adamczyk, też rewelacyjny reżyser od takich rzeczy. Zresztą potem reżyserował Rancho. Więc ja prawdopodobnie też bym przeszedł do Rancha, ale pod koniec kręcenia Miodowych lat już nie zagrałem w tej nowej serii. Dostałem zobowiązujący kontrakt na wspólnej, więc już tutaj po prostu cała energia.
0: Konkurencja podkradła.
2: Nawet nie o to chodzi. Po prostu poszedłem na zdjęcia próbne do wspólnej i tak się zdarzyło, że dostałem tę rolę. To była bardzo interesująca rola, w związku z tym wybrałem. Poza tym Miodowe lata. Już wtedy, wie pani, Miodowe lata były utrzymane w bardzo konkretnej konwencji. Nieprzekraczalnej. Jak ja pisałem treatment, bo zaczęliśmy od tego, że jako scenarzysta, tam pisałem treatment do jednego z odcinków, to tam chyba jak Kurski zakochuje się w mamuśce, to Maciek Strzembosz mi powiedział tak: tylko Waldku, pamiętaj o pewnych regułach. Krawczyk jest nieprzejednanym idiotą i przez jego upór, przez jego pychę, butę pakuje się w kłopoty. Te kłopoty są mu dostarczane przez kogoś. Jakaś łatwowierność, on wie jak najlepiej. Potem okazuje się, że te kłopoty są tak silne, że on z tych kłopotów sam nie wybrnie. W związku z tych kłopotów wyciąga go norek, których on odrzuca najpierw. Jedź, że co mi tu będziesz? Wyciąga go norek, czyli Artur Barciś, jego żona i ewentualnie żona norka. Kurski był od kłopotów. Dowalić kłopotów. Ale jak trzeba było, to pomóc wyjść z kłopotów tylko po swojemu. Nie wiem, czy pamiętacie rodzinę patologiczną. Jak Krawczyk chciał dostać mieszkanie komunalne, takie dla specjalnej troski rodziny. I Kurski go uczył, jak być rodziną patologiczną. To wszystko było piękne. Słuchajcie, niesamowicie. Jak pani mnie zapytała o te Miodowe lata, no to z taką właśnie radością o tym opowiadam, bo mi się to wszystko odpina. No to był piękny czas i mówię, no po prostu troszkę zbudowałem tę rolę. Dzięki temu, że po prostu jakoś ją dookreśliłem, ona weszła na stałe.
0: Ale to jeszcze chciałam zadać jedno pytanie trochę o kulisy Miodowych lat, no bo tak jak pan powiedział o tym, że było to kręcone w teatrze, że była publiczność, te reakcje były spontaniczne, no to jak było z dublami? Dużo było tych dubli, czy nie było na nie w ogóle miejsca?
2: No i to jest właśnie specyfika też tego serialu, że były 4 nagrania porannej próby takiej, bo pracowało się przez tydzień. To znaczy poniedziałki było nagranie, a pracowało się po prostu popołudniami między próbami albo przedstawieniami w teatrze. Czyli tak, aktor miał próbę rano w teatrze, wieczorem spektakl, to te 3 godziny między, no, było poświęcane na próby. To one w Teatrze Żydowskim gdzieś tam się odbywały. Ja wiem, no bo ja w tym potem uczestniczyłem. Następnie, tak przygotowani, mieliśmy jeszcze sobotę i niedzielę na douczenie się tekstów i w poniedziałek, wolny od pracy w teatrze, mieliśmy nagrania. Przychodziliśmy rano o 9:00, była najpierw taka sucha próba, potem próba z kamerami, która była nagrywana, potem było jeszcze puste nagranie, takie dodatkowe, popołudniowe, ale już w całości, bez przerywania. i potem pierwsze nagranie o 17.30 z publicznością i drugie nagranie z publicznością o 20.00. I z tego wszystkiego jakby to był materiał do montażu, ale jako takich dubli ja w każdym razie w tych odcinkach, w których ja grałem, nie widziałem, żeby były dogrywane jakieś takie ekstra rzeczy, które by nie wyszły podczas któregoś z tych nagrań, więc to było bardzo spontaniczne. Bardzo dziwna i trudna konwencja.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

szlagier wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
1: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
0: No racja. On lubi w technologię.
1: No lubi, lubi.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
2: Plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
4: Marianne, a gdzie mogę kupić
5: na ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Reklama.

0: Pogoda. 103,4 FM. Radio Pogoda.
1: Waldemar Obłoza jest dziś gościem, ale i Sław Radia Pogoda. Rozmawiamy między innymi o tym, w jaki sposób były kręcone miodowe lata, bo było to dość wyjątkowe zjawisko tworzone w Teatrze Żydowskim w Warszawie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Ma pani tutaj kamery na nosie, a tam za kamerami jest publiczność. Przyzwyczajony do grania w teatrze, mówię nośnym głosem, wiadomo,
1: do nieco publiczności.
2: Jakby bardziej, to znaczy dbam o prawdę postaci, ale gram wyraziście. To się tak kompromitowało w kamerach, że nie mogłem na siebie patrzeć. Okay. Chciałem zrezygnować po prostu. Ale potem koledzy mnie uspokajali, że spokojnie, oni są już doświadczeni i wiedzą, na czym to polega, zobaczysz na drugim nagraniu, już zelżysz, bo będziesz miał świadomość tego. I rzeczywiście, trzeba było się tego nauczyć, ale jak przychodzili nowi aktorzy, to zawsze najczęściej popełniali te błędy. Rzeczywiście ta publiczność była myląca. Mhm. Jak się gra tylko do kamer, ma się świadomość, że są tylko kamery, no to oczywiście gra się subtelniej, z taką świadomością, że będą zbliżenia, że na tych zbliżeniach będzie oko, że pół twarzy nawet, czy tam, no te wszystkie plany amerykańskie jakiś tam, czy tam master shot i no jest szansa potem na montaż takiego obrazu zupełnie w innej grze. A tutaj trzeba było po prostu jeszcze z tą publicznością, która dobrze była poinformowana, na jakie gramy teksty, bo były mikrofony. Ale wie pani, no były mikrofony i było nagłośnienie, ale wie pani, no po prostu ta siła przyzwyczajenia, że w teatrze nieco się podnosi, nie są to duże koturny, ale nieco, prawie, że niezauważalnie, ona była taka, dlatego no to było bardzo uczące, bardzo dużo się na tym nauczyłem, bardzo, bo to jeszcze konwencja była ciasna. Wie pani, no to trzeba było grać sitcom, no to jest tak bliżej farsy może, ale to nie jest farsa. No to jest historia obyczajowa, tylko ujęta w pewnego rodzaju ramy niezwykłości. Jak to ktoś powiedział, komedia to jest tragedia, która przydarzyła się innym ludziom.
1: No to jest, i to jest prawda.
2: No i to jest tak, no śmiejemy się z tego. Także no wielka to była przygoda, nie wiem, czy nie straciłem wątku i no, odpowiadam dalej na pani pytanie, ale to tak jest z takimi rzeczami, które tak mocno leżą w sercu i takie piękne wspomnienia wyzwalają, że po prostu rozciąga się w dygresję w jedną albo w drugą stronę.
1: No właśnie, to dlatego dla mnie to też jest bardzo ciekawe, że pan mimo tych wszystkich lat, które minęły od tego serialu, nadal jest bardzo blisko tego projektu, że panu się to podobało. No ale tak jak pan wcześniej wspomniał...
2: Mało tego, ja proszę pani, jestem nawet w podręczniku z Czarkiem, Żakiem i z Barcisiem. We trzech. Zdjęcie takie z miodowych lat, wie pani? Nie pamiętam, to było jeszcze do gimnazjum, chyba do drugiej klasy gimnazjum, do polskiego.
1: Okay.
2: Był w tej książce taki rozdział poświęcony mediom. Mhm. I były omawiane gatunki rozrywkowe. Mhm. I między innymi sitcom. I jako przykład sitcomu było zdjęcie z miodowych lat.
1: Okay. Miło,
2: co? A ja
1: go. Ale to czy panu uczniowie donieśli o tym zdjęciu?
2: Pokazała mi to nauczycielka, bo ja bardzo długo prowadziłem warsztaty teatralne w szkołach. Byłem, no tak, tak dosyć pedagogicznie byłem unurzany, że tak się wyrażę, w to, ponieważ to też bardzo mi uzupełniało kwestię warsztatu. Szczególnie kiedy odszedłem już tak na dobre z teatru zawodowego, bo z racji tego, że dostałem kontrakt na wspólnej, on był bardzo zobowiązujący, żaden dyrektor teatru nie uniósłby takiej sytuacji, że pierwszeństwo ma serial.
1: Okej.
2: Okay. No w związku z tym zszedłem z etatu, przez jakiś czas, zresztą z późniejszego TR Warszawa, jednego z najlepszego teatrów w Polsce, za dyrekcji Jarzyny. Ale powiem wam szczerze, na tym etapie miałem dosyć teatru. To znaczy, widziałem jakiś rodzaj takiej ograniczoności też podówczas.
1: Nie kończymy tutaj naszej rozmowy. Za chwilę słyszymy się ponownie. Waldemar Obłoza jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
1: Została ostatnia reklama.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar.
9: Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
14: Przypominam, że trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na dalszą część naszego spotkania z dzisiejszym gościem. Przy tej osobie wszyscy się mimowolnie uśmiechają. Takiej energii nie spotyka się często. Aktor Waldemar Obłoza jest dziś gościem Alei Sław.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie pomyślałem, a może miałem po prostu pragnienie popularności, bo nie wiem, co ego miało w tej sprawie do powiedzenia. No, wie pani, ja nie będę ukrywał, że to jest przyjemne być rozpoznawalnym, bo jest, to też ułatwia parę rzeczy.
2: No poza tym zawód aktora chyba się po prostu z tym wiąże, że jest się rozpoznawalnym w większości przypadków.
1: No, w większości przypadków, jeżeli to jest mini rozpoznawalność na terenie Jeleniej Góry, bo jestem dobrym aktorem i gram tam fajne role, no to ludzie, którzy chodzą, ten 1% ludzkości, który chodzi do teatru: o, panie Waldku, widziałem pana w tej roli, i często mi się tak zdarza, widziałem pana w Kapitolu, aleś fajnie było, z żoną by taka to recenzja, fajnie. Dlaczego to tam nie potrafił za bardzo wytłumaczyć, ale po prostu było fajnie, było zabawnie, było lekko, przyjemnie, czas był zapełniony, no bo wie pani, w tych komediach, które tam się gra, to trzeba to zintensyfikować bardzo, żeby ludzie, żeby nie dopuścić do ziewania, na przykład. Więc to jest. To na każdym poziomie, kiedy się robi coś z pasją, to ktoś to zawsze zauważy. Mój ojciec był świetnym cieślą, już dawno nie żyje, ale był też rolnikiem. Był też bardzo fajnym człowiekiem. I po jego śmierci, jak ja tam jeździłem na tę wioskę, czy na grób do nich, mówię, taki wspaniały, dobry człowiek. Wie pani, jak mi przyjemnie coś takiego słyszeć. Taki zdolny. I tak mu się nie pofarciło, no bo tam po prostu mama wcześniej zachorowała i tak dalej. Posypało się. Ale to, co słyszę o ojcu, no to mnie po prostu unosi. Myślę sobie, nie potrzeba mi takiej aż popularności, sławy, żeby się wzruszyć, że ktoś mówi dobrze o moim protoplaście na przykład, no nie? Czy tam o mnie w innym kontekście. Wiadomo, przez telewizję uzyskuje się tę popularność taką szeroką. Ona jest i dobra, i różnie, no różnie to jest z tym. Jak się gra negatywną postać, to lepiej się w pewnych miejscach nie pokazywać.
2: No ale właśnie, bo tak jak pan mówi, że jednak miał pan na chwilę dość teatru, pojawiło się na Wspólnej, ale ta postać na Wspólnej, no, bardzo długo pan już jest Romanem, natomiast to chyba nie było takie oczywiste, że pan się pojawi w tym serialu, z tego co wiem.
1: To znaczy, to była bardzo ciekawa historia, ponieważ ja tam byłem wtedy, to był 2002 rok, w 97 roku przyjechałem do Warszawy, zaproszony na etat przez Piotra Cieplaka świętej pamięci do przedstawienia Historia o Miłosiernej, czyli Testament psa, główna rola, fajnie, już zostałem na etacie. Potem się zmieniali dyrektorzy i tak dalej, i jakoś tak, ja tak jakoś tak nie mogłem się odnaleźć. Ja wszędzie, jak byłem do tej pory w teatrach, Jelenia Góra, czy Poznań, czy Wrocław, grałem 80% repertuaru i to, co ja proponowałem, było akceptowane i to było dobre dla widzów, dla reżysera, natomiast w Teatrze Rozmaitości od pewnego czasu nie czułem takiej jakby przyjaźni w tym sensie. W związku z tym nie za dużo mi było. Poza tym do pewnego momentu ja bardzo dużo piłem. Tam już nie piłem. W związku z tym też tak, na taką stuprocentową trzeźwość to trzeba mieć niezłe zdrowie i dużą odporność, bo to wszystko jest taka twarda rzeczywistość, tu już nie ma miękkiego jakiegoś tam lądowania, żeby przyjemnie na bankiecie, tylko po prostu wszystko jest bez materaca. W związku z tym ja też szukałem dla siebie miejsca. Miodowe lata sobie sam w pewnym sensie wychodziłem, bo akurat w tamtym czasie były agencje aktorskie, ale one to tak działały, jak działały. ja nie byłem jakiś rozpoznawalny. Przyjechałem po 17 latach pracy w teatrach przeróżnych, gdzie byłem zaabsorbowany po uszy. Mhm. Przyjechałem do miasta z kamerami, z wytwórniami, z produkcjami ciekawymi. W związku z tym poprosiłem o zrobienie profesjonalnej sesji. Wtedy pamiętam, że Darek Senkowski był bardzo taki w środowisku popularny i dalej jest, świetne zdjęcia robi. Dziękuję ci, Darku. I poszedłem do niego z kotką, bo tak myślę sobie, a przy okazji tak może sobie zrobię też z ówczesną dziewczyną takie zdjęcia. Przy okazji mieszkaliśmy bardzo niedaleko. On rozstawił te parasole i ta kotka tak chodziła, tak się nudziła trochę. Czarna, taka piękna, znaleziona przeze mnie w dramatycznej sytuacji też, bo ja wtedy też byłem na krawędzi podejmowania decyzji, co dalej z Teatrem Rozmaitości, bo wydawało mi się, że chyba nie jestem jakoś widziany tam. Mhm. I wracałem taki smutny, usłyszałem taki dramatyczny, takie miauczenie, podchodzę, patrzę, wygłodzona kotka. No i tak się jakoś zdarzyło, że ją przygarnąłem. No i to było coś specyficznego, ta kotka, bo to zdjęcie, które... Ona tak łaziła i ją wziąłem na chwilę na ręce, mówię, dobrze, dobrze, już idziemy. I a Darek mówi, halo? I obydwoje spojrzeliśmy na niego. I to jest zdjęcie hit, bo ona tam wygląda po prostu nieziemsko piękna.
2: Jakby pozowała.
1: Tak, jakby pozowała. Tak piękna. I ja taki w nią wpatrzony, taka widać było tę miłość, no nie?
2: No, a potem miało się okazać, że zdjęcie może wpłynąć na bieg historii, że tak to ujmę. Waldemar Obłoza jest dziś moim i Państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda. I do tej opowieści wracamy dosłownie za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 103,4 FM.
1: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest aktor Waldemar Obłoza i wracamy do historii pewnego wyjątkowego zdjęcia z kotką.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Tak, to zdjęcie tam nosiłem z innymi zdjęciami, moimi różnymi portretami. Rozdawałem między innymi Ewie Andrzejewskiej, która to wrzuciła to zdjęcie tam do tego sąsiada właśnie. I tak się zaczęła wielka przygoda z sąsiadem. Ale jak akurat wspólna się zaczynała, to była tylko produkcja jeszcze na Chełmskiej. No i tam widziałem, w produkcji siedziała castingerka z Jasią, naszą public relation, która jest zresztą do dziś w serialu. Jola mówi, no tak, panie Waldku, ja znałem pana z teatru, bo to była jeszcze na dokładkę żona wspaniałego reżysera i dyrektora teatru. No nie będę mówił, bo nie wiem, czy sobie życzy. No, bez znajomych widzę tam, ale wie pan co, to jest specyficzny serial, my będziemy potrzebowali prawie, że na wyłączność i tak dalej. Ja mówię, wie pani co, ja mam troszeczkę dosyć, ja bym bardzo chętnie. Tak, no tak. Tylko, że kurczę, no widzi pan, już większość tych ról takich głównych, co ja bym pana widziała, to jest w zasadzie obsadzonych. Ale ja mówię, dobrze, to w takim razie może zostawię zdjęcie, jak się tam przydam, kiedyś to się przydam. I patrzę, a ja nie mam żadnych już zdjęć, wszystko rozdałem. Tylko na samym końcu jest jedno zdjęcie, to co mi Darek zrobił z negatywu. Mówi, wiesz co, zrobiłem ci to zdjęcie, bo jest tak piękne. Ja wziąłem, no rzeczywiście piękne i tak nosiłem. I mówi, pani Jolu, nie mam żadnych już zdjęć, tylko jedno, ale nie jestem na nim sam. No tak przewróciła oczami do Jasi. Pewnie z kimś tam jeszcze będzie protegował. No ale ja mówię, no to takie. I ona, o Boże, jaki piękny kot. Nie ja na tym zdjęciu. Jejku. Boże, skąd? O Boże, znalazłem przygląd. Jakie to piękne. I co, i teraz ma fajne życie. Co? Mówię, jestem zakochany po uszy. Zwariowałem po prostu. Na to tak jak ja, wie pan, mam dwa. Tak się wywiązała taka rozmowa i po jakimś dłuższym czasie tej rozmowy pani Jola mówi, wie pan co, mamy jeszcze taką niepewność co do jednej roli. Ma pan jutro czas? O 16? Mówię, akurat tak. Jasiu, wydrukuj tam z panu te sceny. No i wydrukowała mi Jasia sceny. Ja przyszedłem na te zdjęcie, okazuje się, że to nie te sceny, więc okay. Dostałem zupełnie nowe, ale byłem tak, jakiś taki, ja nie wiem, czy to się wie, może coś, bo

0: zwykle, ale on tam miał decyzyjność. I on tak siedział i ja zagrałem te sceny i on nagle zerwał się za tego monitora, mówię: thank you very much. I myślę sobie: o Boże, ale kurtuazja. Za parę dni się dowiaduję, że mam tę rolę. Po prostu.
1: Okej.
0: I myślę sobie: kotka mi załatwiła. Przecież nie poszedłem na casting.
1: Dostała jakąś dodatkową porcję karmy?
0: Nie, ona była cudownym kotem. To w ogóle cała metafizyka. To jest po prostu to, co ona zrobiła z moim życiem. Jak mi to po prostu o 180 stopni wszystko, ale to wszystko mi przekręciła. Przez samą swoją obecność i tą obecnością wymusiła pewne decyzje, które musiałem podjąć. Mhm. I okazało się, że to były słuszne decyzje. No nie?
1: Okay.
0: Do tej pory. Także tak to bywa. Czasami coś pojawia się. Ja na początku nie wiedziałem w ogóle, co z nią zrobić, bo kurczę, no nie, ja sam jeszcze, nie, no już miałem wtedy dziewczynę, ale ona jakoś tak niechętnie do takiego znalezionego kota, nie wiadomo, na jakim śmietniku był i tak dalej. A ja od razu czułem, że to jest jakaś energia. Nie, myślę sobie, nie jestem w stanie ani jej oddać. No i tak została. To już tam nie będę mówił o dalszych perypetiach, bo wynajmowałem mieszkanie, właściciel się nie zgadzał na kota, ja przemycałem ją po cichaczu. Potem on jednak zaskoczył mnie i zobaczył tego kota, obruszył się, że ja po prostu robię coś poza jego zgodą. No więc wyprowadziliśmy je. No i po prostu dalsza część, no to już jest na kolejny film, co się zdarzyło, że nagle mieszkanie się pojawiło, nagle pieniądze na to mieszkanie, nagle serial się pojawił i wszystko zakwitło.
1: Okay.
0: I nie wiem, to jest, słuchajcie, no to jest, co pani mówiłem o tym kreowaniu rzeczywistości. Jeżeli otworzysz się na pozytywnie, przepraszam, was wszystkich. Ja wiem, że macie dosyć takich sloganów typu pozytywne myślenie i tak dalej, ale to jest bardzo duże uproszczenie, pozytywne myślenie. Bo rzeczywiście polega to na tym, że samo pozytywne myślenie, o fajnie, będę miał fajnie, bez poczucia radości, że już to jest, takiej pewności, że to już się zdarza, nic nie wykreujesz. Natomiast to twoja energia radości, to twoja emocja tworzy tymi falami rzeczywistość, która nagle się pojawia w twoim życiu. Może inny przykład. Jesteśmy programowani na ciężkie życie od samego początku. Jak się nie będziesz uczył ciężką pracą, oszczędnością i pracą, ludzie się bogaczą. Jakieś takie slogany, życie jest ciężkie i tak dalej. Przestrach, ciągle właśnie to straszenie nas. Jeszcze do tego religie się dołączyły z tym strasznym Bogiem, który cię tak ukaże. I weź tu jeszcze się wyrabiaj między Bogiem, między zadowoleniem księdza, czy tam jakiegoś kogoś tam, Matko Święta, to człowiek po prostu wariuje. W związku z tym bardzo łatwo jest nas nastraszyć. To jest tak zwana emocja błyskawiczna. Ją nosimy w kieszeni od samego dzieciństwa. W związku z tym, jeżeli się czegoś boimy, to naprawdę serdecznie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Siedzi w upale Kasia Szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
4: Została ostatnia reklama.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Co się dzieje, popatrzcie, kiedy się czegoś boimy? Najczęściej niestety to się potem nam sprawdza, no nie? Albo jeżeli strasznie się wkurzymy, nie wiem, na drodze czy tam coś, zaczynamy wariować, zaczynamy robić nieprzewidywalne rzeczy. W związku z tym, dlatego jest nam potrzebne pozytywne myślenie. To znaczy, to jest taki proces. Czekaj, człowieku, co cię teraz prowadzi? Naprawdę? Czy to jest twoja racja? Czy to jest racja wyjęta z telewizji, czy ewentualnie z jakichś społecznych zachowań? Czy tata, czy mama cię tego nauczyli? Bo miałeś jakieś wzorce, oni tak reagowali. To i ja siłą rzeczy tak reaguję, jako kalka, jako sztampa, no nie? Bo nigdy się nad tym nie zastanawiam tak naprawdę głębiej, czy to mnie służy. No nie służy. No bo komu służy tak naprawdę twoja negatywna emocja, twoje wkurzenie?
2: Tak naprawdę zjada tylko nas samych,
1: zjada, prawda? Tylko ciebie to. Bo jak się czujesz wtedy, kiedy po prostu wybuchniesz? No trzeba znaleźć mnóstwo argumentów, dlaczego tak się zabawuje, bo dlaczego go oplułeś, bo tak na mnie spojrzał, no nie? To dzieci już zazwyczaj stosują tę wydumaną argumentację, dlaczego coś innego, zupełnie jakiś wzorzec skądinąd spowodował, albo po prostu jakiś nastrój, albo tak zwany strach przed oceną. Mhm. Jeżeli się nie postawię, że nie huchnę, albo jeżeli mu nie przyłożę, to mnie będą traktować jako śmieci, jako lale, z którego się będą nabijali, no nie? To są te wzorce, a tatuś i mamusie pilnowali, nie daj się, co jest tu, tamtego, jak ci to od razu trzeba wypalić w palnik, żeby wiedział, z kim ma do czynienia. No niestety, takimi wzorcami byliśmy nasączani, ale ten tak zwany efekt wojownika od zawsze funkcjonował w mężczyznach i jest taki kryzys teraz męskości, że zaraz. A z kim walczyć? No więc oglądają mecze, oglądają starcia bokserskie albo coś tam, no nie? I się wchodzą w to, tak jakby wchodząc w postaci mityczne takie. Mm. No, to jest bardzo głęboko w nas siedzi ta agresja trenowana w nas od samego początku. A jeżeli ktoś tego nie ma, to jest bez jaj, no nie? Kurde, nie potrafi odpalić. A kogoś może to nie interesować, ale jest wtedy postponowany. Ciężka sprawa.
2: Myślę sobie też o tym, że jednak już to młode pokolenie trochę powoli zaczyna szukać jakichś takich innych wzorców. Chyba też się jakby już powoli zaczynają widzieć, że taka złość wewnętrzna niekoniecznie
1: całe
2: dobrze
1: szczęście
2: robi w życiu.
1: Jestem cały czas z młodzieżą w kontakcie, cały czas.
2: No właśnie, bo wracając do tych warsztatów, czy dalej pan na przykład prowadzi warsztaty?
1: Tak, rzadziej. A na przykład przedwczoraj miałem spotkanie z młodym człowiekiem z naszego serialu, którego poproszono mnie, żebym tak troszeczkę podstymulował aktorsko, żeby był bardziej w skali 1:1 z emocjami. On tam grał najpierw dziecko, teraz wszedł w wiek taki dojrzewający i od razu mu napisali trudne sceny, takie po prostu z Dostojewskiego. W związku z tym on na razie nie ma środków takich, albo się boi ich użyć, no bo nie wie. W związku z tym to już było spotkanie z młodymi ludźmi. Teraz zaczęliśmy kolejne próby. Gram z młodymi ludźmi w teatrze. Niedawno francuski numerek wyszedł na rynek. To znaczy już go trochę gramy z młodymi ludźmi. No to te właśnie dziewczyny namówiły mnie na Instagrama. I cały czas mnie tam świetnie ci idzie. Kurczę, jakie ty masz te rolki i tak dalej. Także to ja jestem z nimi w kontakcie i ja widzę, że ta młodzież bardzo szybko orientuje się, że to jest ściema. Gdzie jest ściema? Aha. Do tej pory łatwo było takimi socjotechniczkami, które w tej chwili, wiecie co, politycy, mówię do was, naprawdę obciach już używać tych takich prostackich sztuczek typu to nie ja, to oni i tak dalej, i tak dalej. Bo to już wszystko,
2: wszyscy to już
1: czytają, to już po prostu śmieją się z was, ale wy żyjecie gdzieś w tym Sejmie poza w ogóle rzeczywistością i jecie za pół darmo w tym bufecie i po prostu diety i tak dalej. Weźcie, wy się wreszcie otrzepcie z tego takiego marazmu. I mówię to do wszystkich opcji politycznych, bo to jest po prostu widoczne, dlatego nikt z wami już się nie utożsamia. Poza starszymi, którzy po prostu tak naprawdę nie wiedzą, co mają robić. Młode pokolenie jest już dezinteresmą w tej sprawie. Im trzeba zaproponować zupełnie inne wartości w tej chwili. Jak mówię, wychodzimy od tego, wszyscy jesteśmy tu potrzebni. Skoro jesteśmy na tym świecie, to znaczy, że jesteśmy tu potrzebni i godni, żeby tu być. Jeżeli mamy inne poglądy polityczne, to może zapytaj siebie, czy nie spowodowałeś tego, że ta część ludzi to nie są głupki jakieś, pisiory czy pełowcy, tylko po prostu ludzie, którzy się połapani, albo po prostu widzą, że tutaj nie ma szans. Tu się po prostu nie sklei nic. Że to jest tylko gadanie, ciągłe to gadanie takie i takie upraszanie. Zagłosujcie na nas, bo my jesteśmy fajni. Nie działa to już od dawna. W związku z tym też ci młodzi ludzie niestety czasami uciekają niezbyt fajne formy takiego społecznego autyzmu, można by powiedzieć.
2: Moim i państwa gościem jest dzisiaj aktor Waldemar Obłoza. Wracamy do naszej rozmowy za kilka chwil. Zostańcie państwo z nami. Zapraszam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Zdarza się panu sporo podróżować po Polsce, ze spektaklami chociażby.
2: No tak, mam ich dużo. W tej chwili wróciłem do teatru tak dosyć mocno, dlatego że wiecie, serial to jest serial. Tam się po prostu jest, a potem się już nie jest. Nigdy nie wiadomo. Pandemia nas nauczyła jednego, że nigdy nie wiesz tak naprawdę, bo z dnia na dzień rozwiązano z nami umowy, tak zwane kontrakty, z powodu działania siły wyższej. I taka jest natura rzeczy. No po prostu jeżeli tak, to tak, ale to dla mnie jest informacja. Aha. Czyli to nie jest tak, że to jest na full, to, że ja to już z tego będę żył i tak dalej, że to mi zapewni do końca moich dni życiodajną żyłę złota. Nie. Po pierwsze, muszę pilnować swojego rozwoju, to znaczy warsztatu aktorskiego, no bo to jest mój chleb. W związku z tym nie dopilnuję tego, grając jedną postać, nawet bardzo z rozhuśtanymi wątkami. Muszę zagrać też w teatrze, muszę zagrać różnymi konwencjami, muszę zagrać farsą, muszę zagrać komedią, bo to jest różnica. Proszę sobie wyobrazić, ludzie to zazwyczaj mylą. Farsa i komedia to samo. Nie. To są inne środki, to są inne skróty, inne środki aktorskie i tak dalej. To są oczywiście subtelne rzeczy, ale farsa jest bardziej powierzchowna, można by powiedzieć, bardziej dla śmiechu. Aczkolwiek dobry pisarz fars to jest majster. To musi być jakiś majster. Komedia to już jest taki przechył w kierunku obyczajowości. Aha. Fajnie, dobrze. Ja gram na przykład w farsie prezent urodzinowy, chociażby w Kapitolu, czy francuski numerek w Kopa Teatr. I z drugiej strony gram listę męskich życzeń Norma Fostera, takiego kanadyjskiego, który po prostu już wymaga innego rodzaju grania. Tam już bardziej się wchodzi w istotę postaci, bardziej psychologia postaci. Nie bez przesady, ale już więcej tam po prostu trzeba takich środków użyć aktorskich, żeby nie wylewamy od razu wszystkiego, no nie? Żeby było bardziej zaskakująco. To są niuanse, no nie obgadamy tego przy mikrofonie, musiałbym też pokazać parę rzeczy, jakby siłą rzeczy, kiedy opowiadam, maluje się na moich twarzy, czy w języku ciała, tutaj w radiu nie mamy tej szansy. Ja tylko mówię o tym, że gram w wielu różnych konwencjach, jeżdżę po Polsce, spotykam się z różną publicznością i powiem wam szczerze, to jest coś pięknego. Spotykać się z publicznością w Polsce, która czeka na nas. Przyjeżdżamy. No, zazwyczaj jesteśmy ludźmi, którzy w jakiś sposób są tam rozpoznawani i tak dalej, więc większość, powiedzmy, przychodzi, żeby zobaczyć kogoś z telewizji na żywo. Ale jednocześnie trzeba dać im produkt, który ich zadowoli, który ich przeniesie w inny świat. I oni na końcu aż wstaną samoistnie i biją brawo, bo oni nie spodziewali się aż takiego efektu, co to z nimi zrobiło, jak ich oderwało od tych wiadomości nasączonych perfidnią ludzi. Ja to mam wrażenie, jak oglądam jakiekolwiek programy newsowe, że ludzie są tylko podli i źli. Nie ma żadnych innych. A tak naprawdę tylko żyją po to, żeby dowalić drugiemu człowiekowi. To jest dysproporcja. Przychodzą sobie i nagle się odrywają od tego takiego, od tych podłości, od tej krwi.
1: Od tego niedobrego świata.
2: I nagle patrzą, a oni siebie wzajemnie lubią. Jest ich mnóstwo na tej widowni, siedzi w rzędzie mnóstwo nieznających się wzajemnie ludzi, a są razem szczęśliwi. Razem. I tutaj żadna AI nie wejdzie. Tu nam nic nie przeszkodzi. Ostatnio z kolegami doszliśmy do wniosku, że jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji. My, ludzie teatru, ponieważ dajemy produkt a vista. dajemy taki produkt, projekt jakiegoś zachowania. Ja widzę, jak ludzie cieszą się, kiedy są zaproszeni do naszego świata, bo się aktorzy ugotują i nie mogą dalej grać. I oni wiedzą, że ci aktorzy ucieszą się, jeżeli ta sytuacja zostanie potraktowana jako kiks. To tak, jakby ktoś bramki nie strzelił, no nie? Pewniak sam na sam z bramkarzem i nagle wali nad poprzeczkę 3 metry.
1: Aż przykro jest mi powiedzieć, że powoli musimy kończyć, bo bardzo długo już rozmawiamy.
2: Ale bardzo ja jestem gaduła. No.
1: Ale to ja widzę, że w takim razie to zakładam, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Coś tak czuję. Dziękuję
2: Jeżeli
1: panu bardzo.
2: Są jeszcze jakieś dziedziny, które chciałaby pani omówić ze mną, to bardzo proszę.
1: Waldemar Obłoza był moim i państwa gościem. Walejsław, Radia Pogoda. Dziękuję
2: Miło
1: bardzo.
2: Mi było bardzo. Serdecznie was pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Niemal 50 służb, instytucji, organizacji i partnerów pokazało mieszkańcom i mieszkankom Poznania, jak wygląda bezpieczeństwo w praktyce.
2: Jest to czwarta edycja warsztatów bezpieczeństwa, które realizujemy w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej, przy szpitalu. Podinspektor Michał Kulikowski, zastępca komendanta komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto. Specjalnie robimy to przy SOR-ze, żeby ludzie, którzy przychodzili, wiedzieli, że jeżeli skutecznie udzielimy pierwszej pomocy, uratujemy człowieka, to nie będzie musiał tu przyjechać na ten SOR. Uświadamiamy młode osoby, ale także osoby, które odwiedziły nasze warsztaty, jak udzielać pierwszej pomocy. Co to jest udzielenie tej pierwszej pomocy, żebyśmy się nie bali. Bardzo często ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy kobietom. Tutaj na tych warsztatach wyjaśniamy, mówimy, że ratowanie życia ludzkiego jest najważniejsze. Mamy symulator dachowania, mamy symulator jazdy, wiele takich urządzeń, które też pokazują, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Te warsztaty są realizowane zawsze w czerwcu, przed wakacjami, bo uczymy też młodzież, uczulamy młodych kierowców, jak powinni poruszać się, jak powinni jeździć i korzystać z drogi, żeby nie zrobić drugiej osobie krzywdy. A jeżeli już niestety dojdzie do zdarzenia drogowego, żeby osoby potrafiły odpowiednio ten samochód ustawić, zabezpieczyć miejsce i udzielić pierwszej pomocy. Udzielenie pierwszej pomocy już jest wykonanie numeru alarmowego, zawiadomienie służb, ale do przyjazdu służb te kilka minut jest najważniejsze. My będziemy te warsztaty cyklicznie powtarzać. Zawsze raz w roku te warsztaty się odbywają. Na tych warsztatach zbieramy również krew. Mamy ratowników, bo ludzie też będą korzystali z basenu. Mówimy, jak powinni się zachować, żeby zadbać o swoje życie, ale też pokazują nasi specjaliści, jak zrobić, jeżeli okaże się, że osoba zaczęła tonąć albo że osoba straciła przytomność. Chodzi nam o to, żeby każdy, który się porusza po drodze, gdziekolwiek będziemy, żeby nas nie zamurowało. Te pierwsze minuty, pierwsze sekundy są najważniejsze i będziemy to powtarzać. Młodzież, osoby dorosłe z ciekawością patrzą. Na tych naszych stanowiskach wszystko jest wyjaśnione. Jest to dzięki szpitalowi, który udostępnia miejsce, jest współorganizatorem tych warsztatów, ale również wszystkim zaprzyjaźnionym służbom i przyjaciołom, którzy widzą główny cel, czyli ratowanie życia ludzkiego.
3: Pasażer bez pasów jest jak sardynka w środku w puszce. Niestety Artur Wociński, Automobil Klub, dlatego tak jest ważne zapinanie pasów. Kolejną rzeczą, o których tutaj pan już słyszał, no to przedmioty. Każdy luźny przedmiot w aucie niestety powoduje destrukcję, obrażenia niewyobrażalne ze względu na to, że ten przedmiot, który waży kilogram, na końcu waży 10. Cały rok jest to ważne. Nie tylko wakacje, dbajmy o bezpieczeństwo, nie tylko w czasie wakacji, tylko cały rok. No i to nam powoduje, że niestety skutki są zdecydowanie znacznie mniejsze, gdy się coś już takiego wydarzy. Ludzie nie mają po prostu świadomości, co się dzieje w momencie dachowania, rolowania pojazdu. Są rolki, że tak powiem, łagodne, jedna, dwie rolki, ale są też naprawdę cięższe przypadki, gdzie oprócz tego jeszcze powoduje uderzenia w międzyczasie dachowania ten samochód. Rolka boczna, rolka przez przód, to już są inne skutki. Niektórzy są przerażeni, niektórzy traktują to jako zabawę, ale de facto nie ma nic z tym śmiesznego tak naprawdę, bo to jest tylko na szczęście symulator, a skutki realne są czasami, konsekwencje są przykre.
4: Jesteśmy z klasą szóstą. Tutaj wiele miejsc, w których można sobie chociażby resuscytację poćwiczyć, także jak najbardziej namawiam do tego swoich uczniów, żeby wszystkie te punkty odwiedzili. Tak, to wymaga też dużo siły, a nie są świadomi tego, bo robić coś przez 10 sekund jest łatwo, ale gdyby musieli robić to na przykład przez godzinę, to oczywiście byłby duży problem.
1: Czego chcą się nauczyć poznańscy uczniowie?
5: Na przykład jak pomagać ludziom, którzy są w potrzebie, po prostu w nagłym kryzysie na przykład stracili przytomność. No a po drugie dowiedzieć się, jak wygląda taka codzienna praca policjanta albo strażaka. Nikt nas nie zmusza, jesteśmy naprawdę chętni też, żeby zobaczyć i bardzo nam się podoba.
6: Jak coś się stanie w pociągu, czy coś takiego, żeby móc pomóc komuś. Myślę, że jakby coś się stało, to jestem zabezpieczona w jakimś tam stopniu chociażby i że będę w stanie komuś udzielić pomocy.
7: Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu. Z uwagi na to, że jesteśmy jakby w przededniu wakacji, więc warto przypomnieć, przypominać o tym, że podróżowanie jest fantastyczną przygodą, że warto oczywiście zabierać ze sobą pamiątki, ale niech tymi pamiątkami będą po prostu piękne zdjęcia, więc pokazujemy właśnie to, co próbowali przywieźć turyści z różnych egzotycznych kierunków i nie tylko, w swoich walizkach. Więc mamy tutaj głowę aligatora, mamy skóry różnych węży, mamy skórę wilka, ale mamy mnóstwo muszli. No i to jest chyba taki największa trudność, bym powiedziała, dla turystów, bo właśnie czasami idziemy plażą, widzimy piękna muszla właśnie z morza, tutaj znaleźliśmy, no to co, no to sobie ją zabieramy, no fajna pamiątka. No tak, tylko nikt z nas nie zna się i nie ma takiej wiedzy, żeby odróżnić te gatunki chronione od tych, które nie podlegają ochronie. No i później przekraczając granicę, wracając do domu, możemy być bardzo mocno zdziwieni, jeżeli właśnie zostaniemy poproszeni do kontroli i okaże się, że przewozimy właśnie taki okascites, czyli muszle gatunku, który jest zagrożony, a więc podlega ochronie. W większości przypadków tak, dotyczy to koralowców, muszli, no właśnie, wydaje nam się, że skoro to znaleźliśmy, no to właściwie żaden problem, można to zabrać ze sobą jako pamiątkę właśnie z takiej wyprawy. My, spotykając się z młodzieżą, będąc na piknikach, rozmawiając też i z rodzicami, z dorosłymi, zachęcamy, żeby tą pamiątką właśnie było piękne zdjęcie, więc jeżeli znajdziemy taki wyjątkowy okaz, zróbmy sobie po prostu fajne zdjęcie i odłóżmy, pozostawiając w tym naturalnym środowisku to znalezisko, tak żeby inni mogli podziwiać. Myślę, że chyba najgorszą rzeczą jest popsuć sobie dobry nastrój z wakacji właśnie takim nierozsądnym zachowaniem, czyli zbieraniem czy kupowaniem rzeczy, które wykonane są z gatunków zagrożonych. Oczywiście procedury i prawo przewiduje, że możemy coś takiego legalnie zrobić, ale jest to na tyle skomplikowana czynność administracyjna, bo wymaga zgody państwa, z którego to wywozimy i zgody odpowiedniego ministerstwa, które zajmuje się ochroną środowiska, również i po stronie kraju, do którego to przywozimy, czyli w przypadku tutaj Polski, to mówimy o naszym ministerstwie, ale są to bardzo długotrwałe procedury, więc jeżeli ktoś na targu mówi nam, że jest to legalne i że nawet pokazuje nam jakieś dokumenty, powinniśmy być bardzo czujni i raczej nie decydować się na takie zakupy. Mówimy też i o własności intelektualnej, o tym, że nie warto kupować podrobionych produktów. Tak do końca nie wiemy, co mamy, czy jest to bezpieczne. Jest z nami technik kryminalistyki, więc też jakby pokazuje i odkrywa tajniki swojej pracy, więc można pobrać na przykład odciski palcy i zabrać ze sobą.
1: Byliśmy przy szpitalu na Szwajcarskiej, a teraz Centrum Poznania. Wybrałem się z mikrofonem. W sumie nie będę opowiadał, gdzie byłem. Posłuchajcie sami. To wchodzimy do środka.
8: Dzień dobry, cześć. Jestem Dorota Raczkiewicz, szefowa drużyny Szpiku. Znajdujemy się w Onkobazie, czyli Centrum Wsparcia Rodzin Onkologicznych imienia Kamili Sobczak. To takie nowe miejsce na mapie nie tylko Poznania, ale Polski, dlatego że takich miejsc nie ma. Ono jest bardzo innowacyjne i bardzo takie holistyczne. Tutaj chcemy zadbać o rodzinę, nie tylko o chorego, bo kiedy choruje jedna osoba, to choruje cała rodzina, cała społeczność, cała grupa. I nam zależało na tym, żeby wzmocnić tę rodzinę, żeby ta rodzina była zaopiekowana. I to będzie miejsce, jest miejsce już, w którym będą psychoonkolodzy, seksuolodzy, pedagodzy, kosmetolodzy, będą fizjoterapeuci, będą terapeuci rodzinni, uzależnień. Takie holistyczne bardzo podejście. Będą grupy wsparcia, warsztaty, otwarte spotkania ze specjalistami. Tu będzie można po prostu przyjść na kawkę, pobyć. Już można do nas przychodzić. Pacjentów będziemy przyjmować i te rodziny nasze będziemy przyjmować od lipca. Teraz będzie czas takiej rekrutacji naszego bycia na oddziałach onkologicznych. Natomiast zapraszamy każdego dnia do nas. Tutaj czekamy na was codziennie od 10 do 16. 27 grudnia 3A. I zapraszamy po prostu, żeby pobyć z nami. Zapraszamy, żeby poczuć to miejsce i żeby się dowiedzieć, że w tej chorobie naprawdę nie trzeba być samemu, bo bardzo trudno jest przejść raka w pojedynkę. Mówię, że to miejsce jest stworzone z dobra, ponieważ w powstanie tego miejsca zaangażowało się naprawdę setki osób. Tutaj każdy przedmiot ma swoją historię. Za każdym przedmiotem stoi człowiek. Tamtą lampę dostaliśmy od Jany, mojej koleżanki, z którą leżałam na onkologii. Plakaty zrobiła graficzka po prostu. Fotel kupiła Grażyna z Tomkiem. Tomek jest osobą z niepełnosprawnością. I tu każda ta rzecz, naprawdę, każda lampa, komoda, fotel, wazon, to jest wkład i cegiełka ludzka. Mnóstwo wolontariuszy, bez nich by się to nie udało. Ci wolontariusze po godzinach, po swojej robocie przychodzili. Dzień przed otwarciem skończyliśmy o 22:00, rano już byliśmy o 8:00 tutaj i myślę, że to jest największa wartość. Wartość, że to miejsce jest stworzone przez wielu ludzi i każdy z tych ludzi, każdy człowiek ma poczucie bycia częścią czegoś dobrego i to dla mnie jest największa wartość.
1: A te odgłosy to takie ostatnie jeszcze prace, takie szlify.
8: Jeszcze coś tam dokładamy, przykładamy, przywieszamy, żeby było pięknie. Nam też zależało na tym, żeby było tak ciepło, żeby ci ludzie, którzy tutaj przyjdą, się czuli otuleni i to było najważniejsze.
1: A propos przywieszania, tutaj widzimy na tej lampie...
8: A, to jest lampa dobra. Tutaj widzimy całą kolekcję ludzi, którzy nam pomogli. Tutaj mamy ludzi, którzy dołożyli tę swoją cegiełkę. To jest tak ogromna wartość. Mam wrażenie, że to miejsce musi być dobre, bo jest stworzone przez dobrych ludzi.
1: I ci ludzie są tutaj teraz?
9: Stanisław Furmaniak, wolontariusz, koordynator do spraw edukacji.
1: A propos wolontariatu, kiedy to wszystko się zaczęło?
9: U mnie zaczęło się to 16 lat temu, przypadkowo. No i moje spotkanie z rodzicami, z dziećmi, z lekarzami było bardzo fajne. No i później po spotkaniu Dorota do mnie podeszła i mówi, czy chciałbyś po prostu nas wesprzeć, bo masz świetny kontakt z ludźmi. No i tak się zaczęła moja przygoda. Przez ponad 10 lat chodziłem na onkologię dziecięcą właśnie na trójkę i piątkę tutaj na szpitalną. Od kilku lat chodzę na hematologię dla dorosłych szpitala MSWiA. Wcześniej chodziliśmy też na hematologię dla dzieci na Wrzoska. Ja też od wielu, wielu lat edukuję też w szkołach średnich. Zachęcam młodzież pełnoletnią do tego, żeby się rejestrowała w tej bazie potencjalnych dawców szpiku, ale też oddawała systematycznie krew, ponieważ płytek niestety nie można zamrozić, trzeba je w ciągu tygodnia zużyć, a tych płytek po prostu bardzo dużo idzie, na przykład dla dzieciaków leczonych na onkologii. Często jest tak, że zanim ktoś się znajdzie, jeżeli chodzi o dawcę szpiku, to do tego czasu jedyną formą jest farmakologia, bądź na przykład tutaj podawanie płytek krwi. Czasami słyszę od osób, że pomagając innym, człowiek sam chce się dowartościować, czy to sprawia mu jakąś fajną przyjemność, że komuś pomaga. Ja akurat angażowałem się w sprawy społeczne od najmłodszych lat, w szkole podstawowej. Później też angażowałem się też na studiach. Ja akurat jestem altruistą i w tym momencie, jeżeli mogę komuś pomóc, a to mnie naprawdę zbyt wiele nie kosztuje, bardzo chętnie to robię. I tak już 16 lat.
1: Mhm. Tak już 16 lat, a tutaj są?
10: Daria Brzostowska, kosmetolog. Będę wspierać pacjentów w tej chorobie pod względem właśnie takiej pielęgnacji i też bardzo bym chciała po prostu uświadamiać. Jest faktycznie taka informacja w terenie, że w tym trudnym czasie niewiele możemy, a ja chcę pokazać, że właśnie możemy, tylko musimy wiedzieć co i jak.
11: Monika Lalik, witam serdecznie, jestem wolontariuszem. Poznałam Dorotę tak zupełnie przez przypadek, bo nasze córki chodzą razem do szkoły, zaprzyjaźniły się. No i odkąd poznałam Dorotę, no to magia tutaj po prostu buchnęła niesamowicie. Dorota to jest osoba, która pokazuje, że niemożliwe staje się możliwe. No i otwieramy onkobazę, niesamowite miejsce, gdzie będziemy otulać wszystkich chorych, ich rodziny. To jest coś niesamowitego. Marzenie, które zrodziło się u Dorci i u Onety w głowie, nagle po prostu się ziszcza.
1: Onkobaza mieści się przy ulicy 27 grudnia 3A w Poznaniu.
0: Radio Pogoda, 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Przez najbliższy kwadrans usłyszycie, co dzieje się i dziać się będzie w Poznaniu i regionie. Będzie m.in. o bezpieczeństwie podczas wakacji.
12: Trzeba unikać dzikich kąpielisk. Wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy.
1: Zabiorę was też na Szlak Piastowski.
13: Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione. Chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań.
1: Zajrzymy też do nowego zoo, skąd płyną bardzo dobre informacje.
14: Spieszę, żeby się podzielić radosną informacją o narodzinach chomików europejskich w naszym zoo. Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem.
1: Zaczynamy magazyn. Rusza sezon letni. Za chwilę wakacje. Nie zapominajmy o bezpieczeństwie.
12: To znaczy, że przestawiamy się na czas letni, czyli policjanci zaczną realizować polecenia i zadania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, z przemieszczaniem się młodzieży do miejsc wypoczynku. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Pojawi się więcej patroli wokół akwenów wodnych, na plażach, również więcej policjantów będziemy widzieli na wodzie, gdzie również ze strony wody będą dbali o bezpieczeństwo wypoczywających i również policjanci ruchu drogowego, którzy będą kontrolowali autobusy i będą zwracali uwagę na sposób przewożenia dzieci, zarówno w tym transportem zbiorowym, jak również indywidualnym, czy rzeczywiście te warunki są spełniane. I również będzie bardzo dużo profilaktyki. Uważamy, że ta świadomość to jest jakby ma największy wpływ na nasze bezpieczeństwo. Ludzie, którzy są świadomi zagrożeń, podejmują rzadziej ryzyko i są bezpieczniejsi, więc w wielu miejscach pojawią się nasi policjanci zespołów profilaktycznych, nasze stoiska policyjne. Będziemy odwiedzać obozy, miejsca wypoczynku i rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą na temat bezpiecznego spędzania czasu w wakacjach. Jeśli chodzi o wodę, to przede wszystkim utonięcia. No to wiadomo, że trzeba unikać dzikich kąpielisk. Wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy i korzystać z nich zgodnie z regulaminem, bo nawet najlepiej strzeżona plaża nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa, jeśli będziemy podejmowali zbyt duże ryzyko i łamali regulaminy plaży. No należy nie oddalać się od tego miejsca plażowania czy wypoczynku w taki sposób, żebyśmy byli widoczni również dla rodziców, dla ratowników i żeby

0: kiedy wydaje nam się, że umiemy świetnie pływać i jesteśmy w stanie pokonać każdy dystans, a później w praktyce okazuje się, że niekoniecznie i wtedy potrzebna jest ta pomoc. No jeśli ktoś ma umiejętności ratownicze, no to jak gdyby podejmuje się ratowania, natomiast osoby, które nie mają takich umiejętności, powinny jak najszybciej zalarmować dookoła, czy to ratownika, czy inne osoby, no i starać się pomóc tej osobie, rzucając coś, na czym można się przytrzymać, cokolwiek, czy jest to bojka, czy jest to kawałek łódki, czy no coś, za co można złapać i się przytrzymać przez chwilę.
1: Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę wracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ścicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
2: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. 20 czerwca startuje w Poznaniu sezon kąpielowy, to znaczy, że od tego dnia na 4 poznańskich kąpieliskach swoją służbę rozpoczynają ratownicy. No i zapraszamy na te kąpieliska poznaniaków i poznanianki, bo właśnie w tych miejscach można kąpać się bezpiecznie, wiedząc, że nad naszym bezpieczeństwem czuwają właśnie ratownicy. Kąpieliska będą czynne codziennie od 10 do 18. Przychodząc na kąpielisko, warto zwrócić uwagę na to, jaka flaga jest wywieszona na kąpielisku. Jeżeli jest to flaga biała, to możemy kąpać się bez przeszkód. Jeżeli jest flaga czerwona, to znaczy, że jest zakaz kąpieli, który czasami może się pojawić w trakcie sezonu z takich przyczyn, na przykład jak zakwit sinic, chociaż mamy nadzieję, że takie przypadki będą się zdarzały jak najrzadziej. Warto pamiętać o tym, że mamy 4 kąpieliska w Poznaniu, po jednym nad jeziorem Rusałka i nad jeziorem Strzeszyńskim, 2 nad jeziorem Kierskim, czyli jedno w Krzyżownikach, drugie w Kiekszu. Te kąpieliska są bezpłatne, a więc wszyscy poznaniacy, wszystkie poznanianki mogą korzystać z tego rodzaju rekreacji za darmo. Warto pamiętać o tym, przychodząc na kąpielisko, aby zapoznać się z regulaminem tego obiektu, aby plażować bezpiecznie i plażować z kulturą, tak aby nasz pobyt nad poznańskimi jeziorami nie przeszkadzał innym, którzy również z tego rodzaju rekreacji korzystają.
3: Nie zapominajmy też o bezpieczeństwie na drogach.
0: No z reguły to jest taki wzmożony ruch. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ten ruch pojazdów jest dużo większy na drogach, stąd więcej policjantów będzie kontrolowało te przejazdy. Natomiast tutaj najważniejszym problemem czy powodem wypadków jest jednak prędkość, czyli to, że się ludzie po prostu spieszą i jadą szybciej niż wskazują na to przepisy. I to jest główna przyczyna wypadków drogowych, więc no, apeluję do wszystkich, żeby jednak starać się jechać zgodnie z przepisami, nie spieszyć się, a wtedy będzie wszystko w porządku.
3: Poznańscy uczniowie już odliczają czas do wakacji, a tymczasem wielkopolscy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Pozostajemy w temacie nadchodzących wakacji. Mamy kilka propozycji.
4: Wakacje za pasem. Zapraszamy do wybierania propozycji związanych ze Szlakiem Piastowskim. Bartosz Borowiak, prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski. Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione, chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań, czyli takie te serca szlaku, które wytyczają nam główne osie szlaku i tam znajdują się oczywiście te główne zabytki związane z początkami naszego państwa. Tutaj te odległości pomiędzy poszczególnymi punktami, chociażby Gniezdem a Poznaniem, są niewielkie, więc zachęcamy do korzystania z samochodu, ale oczywiście z kolei. Tutaj praktycznie co pół godziny są pociągi, które łączą te dwie miejscowości, a po drodze możemy zatrzymać się jeszcze w Pobiedziskach i tam skorzystać z skansenu miniatur chociażby.
3: a skansen otwarty został w maju 1998 roku, w roku jubileuszu 950-lecia pobiedzisk i jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce. Jeśli planujecie wycieczkę z Poznania do Gniezna, warto po drodze

0: zatrzymać się w Pobiedziskach. Obiekty znajdujące się w skansenie to m.in. Pałac w Rogalinie, Biblioteka Raczyńskich, Katedra w Gnieźnie i Stary Rynek w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski dzieje się i dziać się będzie. Mam kolejną propozycję.
1: Serdecznie zapraszam w czwartek, 2 lipca o godzinie 17.30 na wyjątkowy spacer z Filipem Czekałą, który jest autorem książki Poznań. Historie nieznane i zapomniane. Katarzyna Kończal, wicenaczelna wydawnictwa poznańskiego. Ta książka jest taką fascynującą podróżą przez mniej znane, zapomniane miejsca Poznania. Filip pokazuje, że za tymi miejscami, obok których przechodzimy codziennie, za tymi miejscami kryją się fascynujące historie. Porusza m.in. temat okrąglaka, temat bamberki, dlaczego budziła swego czasu takie kontrowersje, skąd w ogóle się wzięła, dlaczego jest związana z Poznaniem. I wydobywa z historii Poznania takie perełki i nieodkryte fakty, o których bardzo mało wiemy, także podczas spaceru będzie można przejść się miejscami, które Filip w swojej książce opisuje i myślę, że będzie to naprawdę fascynująca przygoda i będzie można zobaczyć Poznań z zupełnie nowej strony. Także wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Wystarczy przyjść w czwartek, 2 lipca, godzina 17.30, Fredry 8, a stamtąd ruszamy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, także zapraszamy.
0: Spacer po Poznaniu potrwa około 1,5 godziny. A teraz zupełnie zmieniamy temat. Bardzo dobre informacje płyną z poznańskiego zoo. Urodziły się tam chomiki europejskie.
2: Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem, który znika w bardzo szybkim tempie z całej Europy, Polski oczywiście także. No i robimy co można, żeby ten trend zmienić albo chociaż powstrzymać. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Bardzo, bardzo radosną informację mam dla Państwa, ponieważ urodziło się około 7 miotów, być może nawet jest ich 8, a w miocie chomików europejskich zdarzają się 4, czasami nawet 5 maluchów, a więc jeżeli dobrze wszystko pójdzie, no to na pewno jest ich ponad 20, między 20 a 30. My oczywiście nie wiemy dokładnie jeszcze ile jest, ponieważ to dopiero będzie wiadomo, kiedy chomiki zostaną rozdzielone. Nikt tam za bardzo nie ma wstępu tam, czyli do miejsca, gdzie chomiki są hodowane, do Hamster Breeding Center albo chomiczówki, tak mówiąc bardziej kolokwialnie, tak przynajmniej określamy to miejsce, w którym chomiki europejskie są hodowane. Tam pracują wyłącznie osoby, które są dedykowane do tej pracy, przede wszystkim dr Urszula Eichert, która w ramach swojej pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza koordynuje tą hodowlę u nas. No i opiekunka chomików Ula Sajda, która się nimi zajmuje w dzień, a czasami również i w nocy. Te osoby tylko tam wchodzą ze względu na to, żeby chomiki miały jak najwięcej spokoju i żeby no właśnie to, dlaczego tam są, a więc rozmnażanie przebiegało bez stresowo i bez żadnych dodatkowych bodźców z zewnątrz. Chomiki oczywiście z tej hodowli trafią potem na wolność. Tutaj chomiki, które rodzą się w poznańskim nowym zoo, trafiają do Jaworzna, na Górny Śląsk. Tam miasto Jaworzno zresztą bardzo mocno współpracuje. Rolnicy, którzy tam w okolicach Jaworzna mają swoje pola, mają swoje łąki, również w tą współpracę są włączeni. Tam chomiki są wypuszczane na wolność, ponieważ tam chomiki występują również na wolności. No i my robimy co można. Same chomiki zresztą też robią co można, aby ta populacja ich była w miarę możliwości jak największa. No i cóż, bardzo się cieszymy, bardzo Państwa prosimy o trzymanie kciuków za to, żeby chomików było jak najwięcej. Przypominam, że chomik europejski, taki bardzo nietypowy chomik, on jest, reprezentuje inny rodzaj niż te chomiki, które Państwo mają w swoich domowych terariach. Tutaj mamy nazwę łacińską Cricetus cricetus. Ten rodzaj Cricetus to jest w zasadzie jedyny rodzaj, który ma w polskim języku odpowiednie jako słowo chomik. Pozostałe to chomiki, chomiki roborowskiego, chomiki dżungarskie, te, które Państwo mają, chomiki syryjskie, te, które Państwo mają w terariach, to są te chomiki, które w zasadzie w języku polskim można określać jako chomiczniki albo chomiczki. Natomiast chomik europejski jest jeden, jest zwierzęciem roku 2026, jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem, jest gatunkiem występującym na ziemiach polskich i jest gatunkiem hodowanym w Nowym Zoo w Poznaniu. No właśnie, to jest jedno z głównych zadań ogrodów zoologicznych, hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem. Nie zawsze wręcz hodowla, która jest dostępna dla gości zoo, bo zarówno chomiki europejskie, jak i kilka innych gatunków zwierząt, które są hodowane na terenie nowego zoo w Poznaniu, są dla Państwa te gatunki niewidoczne. Dla Państwa, którzy odwiedzają ogród zoologiczny jako goście, my oczywiście Państwa zapraszamy, ale też prosimy o zrozumienie, że tym naszym podstawowym, głównym czy najważniejszym zadaniem, dla jakiego jesteśmy stworzeni, jest właśnie hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem i staramy się wraz z chomikami europejskimi robić co można, jeżeli chodzi o ten, o którym teraz mowa.
0: Przypomnę, w poznańskim zoo funkcjonuje hodowla zachowawcza, której głównym celem jest odbudowa populacji i przygotowanie zwierząt do życia na wolności.
3: Radio Pogoda 103,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
0: A w tym wydaniu będzie wakacyjnie, kulturalnie i przyrodniczo. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Sezon letni to czas, kiedy wielu z nas wyjeżdża za granicę. Warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
4: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza, że jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia powszechnego w Polsce i dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że korzystając z karty EKUS mamy prawo do leczenia na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajemy. I jeżeli w danym państwie jest na przykład obowiązek współpłacenia, czyli pokrywania części kosztów leczenia, to również korzystając z takiej usługi będziemy musieli tę część kosztów pokryć sami. Tak na przykład jest w Niemczech, we Francji czy w Austrii, gdzie płacimy za wezwanie karetki i pogotowia. Karta EKUS przyda nam się w przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, kiedy ulegniemy wypadkowi czy doznamy urazu. Natomiast z kartą EKUS nie będziemy mogli skorzystać z bezpłatnej operacji plastycznej czy innego planowanego zabiegu. Wniosek o kartę EKUS możemy złożyć osobiście w sali obsługi klientów Narodowego Funduszu Zdrowia. W Poznaniu są to dwa miejsca, przy ulicy Grunwaldzkiej 158 oraz przy ulicy Baraniaka 88D. Taki wniosek można złożyć również w delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile, a także w punktach w Słupcy i w Rawiczu. Składając wniosek osobiście, kartę EKUS otrzymujemy natychmiast. Dlatego jest to dobre rozwiązanie dla osób, które z wyrobieniem karty EKUS czekały na ostatnią chwilę. Ale jeżeli mamy więcej czasu do naszego wyjazdu, możemy złożyć wniosek o kartę EKUS i otrzymać ją, nie wychodząc z domu. Wniosek możemy złożyć przez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Przed złożeniem wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego warto sprawdzić, jak długo ważna jest nasza dotychczasowa karta. Karta dla dzieci wydawana jest na przykład do ukończenia przez nie 18 roku życia. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, taką kartę otrzymają na 20 lat. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na kartę EKUS ważną przez 3 lata. 18 miesięcy jest ważna karta wydana dla studentów, uczniów czy doktorantów.
0: Mówiła na naszej antenie Marta Żbikowska-Cieśla, rzeczniczka Wielkopolskiego NFZ-u. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, będzie bardzo ornitologicznie, ale nie tylko. Dziś w moim studio zagościła
5: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
0: To zdradźmy, o czym tym razem.
5: Mówimy o obrączkowaniu ptaków, czyli raczej o młodych zwierzętach, które dopiero przychodzą na świat, a które leśnicy tutaj we współpracy z naukowcami, z pasjonatami takimi jak Komitet Ochrony Orłów obrączkują je w obserwowanych przez nas i monitoringowanych gniazdach. Już część ptaków jest zaobrączkowana i stale patrzymy, jak sytuacja się rozwija.
0: Na czym polega taka akcja?
5: Na terenie lasów, bo to mówimy przede wszystkim o ptakach związanych z lasami, takimi jak bieliki, takimi jak bociany czarne. One mają potężne gniazda, stąd potrzebują potężnych drzew, na których je zakładają. Mamy szereg gniazd, o których wiemy, że funkcjonują w lasach. wiosną sprawdzamy, czy pojawiła się w nich dorosła para ptaków. Przy niektórych ornitolodzy zamontowali również kamery, także mamy podgląd na żywo, co się w nich dzieje. I w momencie, kiedy uznamy, że pisklęta są na tyle podrośnięte, że nadają się już do obrączkowania, zjawia się specjalista, który się po nie wspina, potem w miarę sprawnie, szybko, na tyle, żeby ograniczyć stres tych ptaków, znosi je na ziemię. Tam zakładane są obrączki, ptaki są mierzone, ważone, sprawdzana jest kondycja zdrowotna. Dzięki temu zyskujemy po prostu szereg informacji o tym, jak ta populacja w naszym regionie się rozwija.
0: Może powiedzmy więcej, dlaczego obrączkuje się ptaki?
5: Jeśli mówimy o bocianie czarnym, no pewnie wszyscy kojarzymy bociana białego, te gniazda gdzieś tam na domach, na stodołach. Natomiast bocian czarny jest gatunkiem rzadkim jednak u nas. On raczej stroni od ludzi, stąd te gniazda zakłada jednak gdzieś głęboko w lesie. Podobnie bielik, który na początku XXI wieku był na skraju praktycznie wyginięcia w naszym kraju, a w tej chwili mamy ponad 1000 par bielików, jeżeli nie więcej. Także jest to sukces, a to też wynika z tego, że wiemy po prostu, co się z nimi dzieje. Możemy obserwować je na trasach przelotów. Te obrączki, które są zakładane, zazwyczaj to są w przypadku tych dużych ptaków dwie różne, czyli jedna taka z bardziej dokładnym numerem, który pozwala sprawdzić dokładnie, w którym miejscu ptak był zaobrączkowany, i taka z bardzo dużym, widocznym numerem, którą praktycznie każdy ornitolog, jakiś pasjonat z lornetką jest w stanie odczytać, zgłosić taką obserwację i wtedy na przykład wiemy, że nasz bielik zawędrował gdzieś tam na swojej trasie, przesunął się o kilkaset kilometrów. Wiemy, że bociany czarne latają do Afryki zimą. Możemy śledzić ich losy, możemy sprawdzać, jaka jest przeżywalność tych ptaków, co się z nimi dzieje. Jeżeli niestety, ale zdarza się, znajdujemy jakieś martwe sztuki, to też możemy się dowiedzieć, skąd one pochodziły i być może sprawdzić, co się z nimi stało, jaka była przyczyna.
0: No niestety, ptaki też wypadają z gniazd.
5: Tak, no jest tutaj jednak ta natura bywa bezlitosna. Ptaki, albo rodzice, albo rodzeństwo, zdarza się, że te ptaki są, pisklęta są wypychane z gniazd. Tutaj przede wszystkim chodzi o szansę na przetrwanie, jednak najsilniejszy tutaj wygrywa. Jeżeli brakuje pokarmu, jeżeli rodzice nie są w stanie odpowiednio wykarmić wszystkich młodych, to zdarza się, że taka decyzja jest przez nie podejmowana. Zdarzają się też ataki innych drapieżników. Właśnie dzięki kamerom, które montuje Komitet Ochrony Orłów, możemy obserwować na przykład ataki jastrzębi na bociany. Co prawda one się bronią, ale no zdarza się, że jednak takie piskle zostanie porwane w trakcie takiego ataku.
0: To może teraz takie pytanie. Z czego wynika to, że niektóre, że tak się kolokwialnie wyrażę, ptaki zapuszczają się do miast, a inne wolą leśne klimaty?
5: No, każdy ma swoje preferencje, każdy ma też swoją specjalizację. Są ptaki, które są tak wyspecjalizowane, że trudno jest im się odnaleźć w innym środowisku. Takim ptakiem na przykład jest bocian czarny, który no nie przepada za towarzystwem ludzi, dlatego go unika. Natomiast bocian biały się świetnie zaadaptował. Natomiast jeśli pomyślimy o czymś, co możemy spotkać na przykład w mieście, na przykład jeżyki. To są ptaki, które możemy szczególnie latem usłyszeć. Ten charakterystyczny taki ich pisk, one tak po prostu z prędkością odrzutowca pędzą po niebie, wyłapując owady, komary, muchy. To są ptaki, które były związane z terenami górzystymi. Tam, gdzie były skały, one w tych skałach, gdzieś tam rozpadlinach skalnych zakładały gniazda. No, w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo takich terenów, natomiast budynki w miastach, wysokie bloki, które miały jakieś otwory wentylacyjne, tego typu obiekty okazały się dla nich świetnym schronieniem, stąd one zaczęły się tutaj pojawiać u nas coraz częściej. No, mamy tutaj też przykłady, na przykład sokołów wędrownych, które zakładają swoje gniazda, też były związane właśnie z takimi skalistymi terenami.
0: A możemy je spotkać również na terenie Poznania.
5: Zgadza się, spotykamy je w pobliżu kominów fabrycznych, na wysokich budynkach, bo one lubią mieć, że tak powiem, to są drapieżniki, to też właśnie wyspecjalizowane w polowaniu, że tak powiem, z dużą prędkością po prostu spadają z góry na swoją ofiarę, więc lubią mieć gniazda położone dosyć wysoko, na wysokich budynkach, na wieżach kościołów, na wieżowcach, także to są te ptaki, które na przykład przystosowały się do życia w mieście, natomiast sporo jest nadal takich, które na przykład są związane z terenami podmokłymi, ich tutaj jednak w mieście nie spotkamy. Są ptaki takie jak puchacz, które potrzebują dużych przestrzeni, że tak powiem, ale leśnych, tam gdzie mogą znaleźć swoje pożywienie, czyli to są na przykład stare lasy. No i są bieliki, które mają tak ciężkie gniazda, że potrzebują naprawdę dużego, solidnego drzewa, żeby to gniazdo gdzieś tam móc zbudować. Ono potrafi kilka ton ważyć. Mamy taką rekonstrukcję w Poznaniu koło naszego ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn. Spokojnie wchodzi tam kilkoro dzieci. Warto się rozglądać, natomiast zachęcamy też właśnie, żeby wybierać się do lasu. Czasami trzeba jednak się zatrzymać, pobyć troszeczkę cicho.
0: Ale muszę jeszcze zapytać o jeden gatunek, najmniejszy ptak w Polsce.
5: To mysi królik. jest maleńki. Jeżeli weźmiemy na przykład jego jajko w porównaniu do jajka kurzego, no to to jest powiedzmy taki nasz mały paznokieć. On waży około tyle, ile łyżeczka cukru, powiedzmy. To jest naprawdę malutka ptaszynka. Takich ptaszków mamy troszkę więcej. One czasami są niewidoczne, bo z racji swoich rozmiarów nie, powiedzmy, nie są zbyt odważne. Nie pojawią nam się na otwartej przestrzeni, jak choćby gołębie, ale właśnie możemy je czasami zobaczyć gdzieś w naszych ogrodach. Jeżeli mamy krzewy, to też osobiście odwiedzały mnie kiedyś w ogrodzie raniuszki. To też przepiękne ptaszki, takie małe, puchate owieczki. To jest raniuszek, czyli taki właśnie mały, biały, okrąglutki ptaszek z bardzo długim ogonkiem, takim dosyć ciemnym i małym dzióbkiem, które na zimę zwłaszcza zbijają się w większe grupy, wtedy jest je łatwiej wypatrzeć. Ale naprawdę w miastach tych ptaków też przebywa sporo, jeżeli wybierzemy się w Poznaniu do Parku Sołackiego, na szachty. Część ptaków możemy tylko usłyszeć, stąd polecamy też aplikacje, które pozwalają na przykład nagrać nasze otoczenie i ono ułatwi nam, pomoże w rozpoznaniu odgłosów, które gdzieś tam nas otaczają. Być może nauczymy się, zapamiętamy i będziemy następnym razem, kiedy będziemy szli parkiem, rozpoznamy, że to była na przykład sikorka.
0: Powiedzieliśmy o tych różnych gatunkach, a co z wróblami? Jest ich mniej, jest ich więcej? Jak to obecnie wygląda w miastach? Powiedzmy o samym Poznaniu.
5: To znaczy wróbel miał właśnie dosyć taką trudną sytuację jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ta populacja zaczęła spadać. Ona nadal nie jest jakoś zbyt duża, natomiast ostatnie obserwacje pokazują, że być może ta sytuacja troszeczkę zaczęła się poprawiać. No trudno tutaj jeszcze szafować wyrokami, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak dalej będziemy przekształcać nasze środowisko miejskie, czy ten wróbel będzie miał warunki, żeby właśnie zakładać gniazda, żeby się rozmnażać. Stąd bardzo cenne są wszelkiego rodzaju krzewy, które sadzimy w naszych ogrodach, bo to też dla niego cenne miejsce, w którym on może się schować. W pewnym momencie leśnicy zwykli mówić, że w Polsce jest łatwiej spotkać bielika, w Wielkopolsce jest łatwiej spotkać bielika niż wróbla, bo wróble właśnie zanikały, a w tym momencie bielików nam przybywało. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się wyrówna i zarówno jedne i drugie będą tutaj śmigać na naszym niebie.
0: Warto w to niebo patrzeć w górę, bo to piękny czas, czerwiec, lipiec i później tak zrobi się cicho.
5: To też wynika troszeczkę z tego, co myślę znają wszyscy rodzice. Są te wszystkie gody, czyli w przypadku ptaków mówimy o tokach. Wiele ptaków tych śpiewających odzywa się, żeby zwabić partnerkę, żeby też pokazać, że samce są zdrowe, silne i kreatywne, bo często też zmieniają swoją pieśń. Natomiast w pewnym momencie już po odchowaniu młodych właśnie jak zaczyna się to późniejsze lato, po prostu mają chyba już trochę dosyć i nadal wydają z siebie odgłosy, ale to już nie jest taka intensywność, z jaką spotkamy się wiosną. A zresztą też część ptaków zaczyna już wtedy się szykować do odlotów, na przykład bociany tworzą tak zwane sejmiki, czyli zaczynają się zbierać na polach gdzieś tam w drugiej połowie sierpnia, w zależności od pogody, i już szykują się wtedy do odlotów. Niektóre zostają z nami dużo dłużej, aż do października, ale już faktycznie się przemieszczają. Cieszmy się z tego, teraz jest ten dobry moment, teraz też będzie można obserwować często młode ptaki, które uczą się latać. I tutaj też taki nasz apel, żeby jeżeli napotkamy takie piskle, to zanim postanowimy zareagować, zastanówmy się, czy to jest faktycznie zwierzę, które potrzebuje pomocy, czy ono jest wyraźnie ranne, czy może w pobliżu są rodzice, czy nie, ponieważ do naszych ośrodków i nie tylko, które zajmują się wspieraniem takich ptaków, trafia bardzo wiele zwierząt, które tej pomocy niestety nie potrzebowały, a zostały zabrane ze środowiska. To są ptaki, które uczą się latać, one gdzieś tam sobie podskakują, nadal są pod opieką rodziców, dajmy im jeszcze trochę czasu, niech się nauczą tego lotu i wtedy spokojnie będziemy mogli je dalej obserwować.
0: Gościła dziś u mnie
5: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dziękuję również.
0: Czas na kolejny temat, tym razem nie w studio, nie w Teatrze Polskim, ale przed Teatrem Polskim w Poznaniu.
6: Kończymy sezon, więc Nieboska Komedia tak naprawdę z przytupem zaczyna nasz TP 1875 Fest, czyli Festiwal Premier Teatralnych.
0: Mówi Katarzyna Szramko, rzeczniczka Teatru Polskiego w Poznaniu.
6: Miasto żyje, a będzie żyło jeszcze bardziej, no bo zaczyna się Malta. Teatr Polski jest ze swoim programem elementem maltańskiego programu i w ramach Malty gramy Nieboską Komedię, gramy Dom Lalek, gramy Very Very Hamlet i gramy, uwaga, to jest kolejna premiera, która czeka nas w najbliższym czasie, tym razem poznańska premiera spektaklu Pulverkopf w reżyserii Katarzyny Kalwat, którego premiera warszawska była 9 kwietnia, a ponieważ jest to koprodukcja z Teatrem Polskim, to teraz na finał sezonu w weekend kończący czerwiec gramy Pulverkopfa. Będzie się działo przez cały tydzień.
0: Po szczegóły odsyłam na stronę Teatru Polskiego w Poznaniu.
3: Radio Pogoda 103 i 4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielu z nas odlicza czas do wakacji. Kto zostaje w Poznaniu, nie będzie narzekać na nudę. Co będzie działo się w naszym mieście?
7: Dużo rzeczy związanych z przestrzenią miasta, tą najbardziej centralną, czyli te place, którymi się opiekujemy. Stary Rynek, Pasaż Quadro, Plac Kolegiacki i Plac Wolności oczywiście, który jest takim centralnym punktem. Małgorzata Kępa, dyrektorka Estrady Poznańskiej. Tutaj zapraszamy na spacery, na gry miejskie, na koncerty i spektakle. Natomiast to nie jest tak, że działamy tylko w centrum, bo jak wiadomo, nasz flagowy letni projekt Lato z Estradą to już 10. edycja i zapraszamy do wielkiego poruszenia i rzeczywiście ten program będzie związany, znaczy jest oparty na kulturze, ale też trochę fizycznej, bo będzie i yoga, i warsztaty z akrobatyki, i warsztaty z sztuki cyrkowej, takiej nowoczesnej, bez zwierząt oczywiście. Natomiast współpracujemy już z kilkunastoma radami osiedli, które też partycypują w tym wydarzeniu. No i mamy też, zaobserwowałam turystykę międzydzielnicową, bo mając rozkład jazdy, ludzie z jednej dzielnicy do drugiej w określony weekend jadą sobie, żeby wykorzystać ten czas, no bo wydarzenia są i dla małych, i dla dużych, ale są dostępne, zrozumiałe, włączające i bezpłatne. Nasze programerki, nasi programerzy postanowili skupić się w tej przestrzeni miasta centralnej na obiektach modernistycznych, no bo daleko by nie szukać od okrąglaka przez galerię. Natomiast chcemy to rozszerzyć na wpływy związane z muzyką, na nie tylko architektoniczne, ale też plastyczne różne elementy, ale też zachęcić najmłodszych, żeby zapoznali się z tym modernizmem, bo choć nazwa brzmi dość mało przekonująco, to przygotowujemy gry miejskie i różne wydarzenia, które też przybliżą te najbliższe, znane z pocztówek, znane ze spacerów, budynki i to, co dzieje się w przestrzeni. Naszym zadaniem było zrobienie programu jak najbardziej przekrojowego i bez wiodącej gwiazdy. Myślę, że to jest celowe, bo to założenie tego naszego programu demokratycznego, otwartego, nie festiwalowego, bo to jednak nie jest festiwal, gdzie kupuje się bilety na konkretną gwiazdę czy gwiazdy, ale to jest takie wydarzenie, które można nazwać ciut promenadowym, czyli nie zapraszamy z wielką reklamą wszystkich, którzy mogą tego dnia przyjść, oczywiście ci, którzy znajdą coś dla ciebie jak najbardziej i będzie to można znaleźć u nas na stronie, ale tych, którzy przyjeżdżają, przechodzą, sami widzicie, teraz mieliśmy konferencję, ludzie się zatrzymują, słuchają, coś tam sobie nagrywają, bo chcemy też towarzyszyć tak nienachalnie tym, którzy zwiedzają miasto, tym, którzy chcą sobie usiąść, zobaczyć coś, pochodzić, że coś się dzieje, bo dekady temu prawie nic się nie działo latem i zawsze się mówiło, mieliśmy nawet mini festiwal, nic się tu nie dzieje. Wykrakaliśmy, że jest odwrotnie, więc dla nas jest bardzo ważne, żeby to nie było coś popularności, ale jakości.
6: Jadwiga Troczyńska, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej.
8: Będzie się działo w te wakacje.
6: Oj, będzie się działo. Będzie się działo, rzeczywiście. Sami nie wiemy, jak to robimy, bo wydarzeń, nawet na ten moment ich nie liczymy. Tyle ich będzie. Co najważniejsze, będziemy blisko ludzi. Liczymy na to, że państwo pomogą nam w tym, żeby przyszli też ludzie, którzy na co dzień w kulturze nie partycypują, bo na tym chyba właśnie nam bardzo zależy, żeby nie tylko ci, co zawsze są obecni na wszystkich koncertach i spektaklach i warsztatach, tylko żeby zachęcać tych, którzy z tej formy spędzania wolnego czasu nie korzystają.
8: No właśnie, będziecie w centrum, ale też w różnych częściach naszego miasta, na osiedlu. Tak jest, to jest 16 osiedli, 20 lokalizacji. Programy przygotowane we współpracy z przedstawicielami osiedli, także każdy program jest skrojony na miarę potrzeb, które w danej przestrzeni się znajdują, ale też na miarę możliwości architektonicznych czy przestrzennych, które na danym osiedlu są. A Święto Wianki to jest taka nasza nowa, stara idea, ponieważ jest to kontynuacja tradycji Parady Sobótkowej, która jest częścią Świętowianków, bardzo ważną częścią Świętowianków, ponieważ angażuje znowu mieszkańców i mieszkanki Poznania, którzy przygotowują specjalnie tratwy, sztandary na te okazje, opowiadają o tożsamości tych osiedli. Jest to najważniejszy, myślę, element w tym wszystkim i nadający sens temu działaniu. Rozbudowaliśmy tą formułę, chcemy skupiać się na lokalnych tradycjach, na lokalnych wyrobach, na starych zawodach, warsztatach rzemieślniczych. Bardzo sobie cenimy to, co już mamy i chcemy, żeby wszyscy o tym pamiętali i w pewien sposób kultywować te tradycje, które są w tym mieście obecne i mam nadzieję, że ta impreza wpisze się w katalog wydarzeń takich ważnych dla miasta.
9: Joanna Piotrowiak, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej do spraw filmu.
10: Powiedzmy, jakie obrazy tym razem zobaczą poznaniacy, poznanianki?
9: Zobaczą obrazy wspaniałe, kreatywne, animacyjne w ramach festiwalu Animator. Będzie to już 19. edycja. Zapraszamy od 4 do 12 lipca do kina Apollo, do kina Muza, do pasażu Quadro, do Ulotnie, do Starego Browaru i tam nie tylko filmy konkursowe, krótkometrażowe i długometrażowe, ale także przeglądy tematyczne, ponieważ głównym tematem festiwalu Animator jest Be Human, czyli przyglądamy się temu, co ludzkie jest wyrażane właśnie w tych obrazach filmowych, ale także tak technologicznie. Bardzo skupiamy się na takiej technologii tworzenia animacji, która jest bardzo taka rzemieślnicza, bardzo detaliczna, bardzo drobiazgowa, więc jest to pewna taka ucieczka od takiej automatyzacji i realizacji AI, ale od tego też się nie odżegnujemy, bo AI jest już częścią filmu i nie przestanie nią być. Chociażby ten festiwal w Cannes to pokazał, jakie to jest istotne i chcemy się zajmować tymi tematami i chcemy między innymi na Animatorze Pro rozmawiać o tym, jak mądrze korzystać z AI i jakie są różnorodne narzędzia, które służą produkcji filmowej, służą żeby obniżać koszty produkcji i żeby gdzieś też wprowadzać swoją twórczość w nowoczesny drugą połowę XXI wieku. Kuratorem tej sekcji głównej To Be Human jest Tim Allen. Jest to twórca, który pracuje z takimi reżyserami jak Tim Burton czy Guillermo del Toro. Zobaczymy filmy, przy których pracował, a proszę mi wierzyć, że każdy z Państwa kiedyś zobaczył jego pracę na ekranie, czy dużym, czy małym, ponieważ jest to autor animacji, lalek do filmów takich jak Uciekające Korczaki, część druga, Rana Gessów, którą też tutaj będą Państwo mogli zobaczyć na festiwalu Animator, Pinokia, Guillermo del Toro oraz liczne filmów jak Frankenweenie na przykład, czy Gnijąca Panna Młoda Tima Bartona. Więc to jest nasza gwiazda. Będzie też John Dilworth, wspaniały producent, twórca animacji, między innymi Chojraka Tchórzliwego Psa. Będzie także głos Johnego Bravo, Mark Silk i z nim będzie można odbyć warsztaty głosowe. Także myślę, że to jest niezapomniane doświadczenie. I cóż, no i mnóstwo wspaniałych wydarzeń muzycznych, muzyczno-wizualnych, zarówno tutaj w pasażu Quadro na Animatorze Open Air, jak i w Ulotnie, naszym klubie festiwalowym. To jest takie 9 dni naprawdę niesamowitych doświadczeń. Warto je sobie zaplanować, chociaż kilka z nich, żeby spędzić na festiwalu Animator. Jest ich sporo, więc myślę, że każdy z Państwa znajdzie chociaż jeden, bo będzie i zabawa, i będzie refleksyjnie, i będzie zaskakująco i kreatywnie. Dzięki temu, że tak się rozwija pięknie i jest też to festiwal, który nominuje do Oscara, mamy bardzo
11: bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o konkurs, a także twórcy reagują na nasze zaproszenia z ogromną radością i chętnie do nas przyjeżdżają i spotykają się z widzami naszego festiwalu. Myślę, że to jest ogromne bogactwo też dla Poznania, dla poznaniaków i warto z niego skorzystać po prostu. Nasze najmłodsze dziecko urodzi się w sierpniu, 21-23 sierpnia w przestrzeni Kina Muza i w przestrzeni Quadro. Będzie można oglądać filmy fantastyczne, klasyczne filmy fantastyczne. Cały czas tę listę rozszerzamy i potwierdzamy kolejne filmy. W zasadzie każdy seans jest perełką samą w sobie, więc proszę koniecznie zajrzeć na naszą stronę, która wkrótce się uruchomi, portal Filmfest. Tam opublikujemy cały program. Jest to program, na który można przyjść całymi rodzinami. Jest to też taki program, który sprawi dużo radości widzom. No i będzie tam mnóstwo takich sentymentalnych podróży do przeszłości i do przyszłości.
0: Przypomnę, do końca sierpnia na terenie naszego miasta odbywać się będą koncerty, spektakle, warsztaty, gry miejskie, kino plenerowe i wydarzenia sportowe. Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o największym nocnym widowisku historycznym Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie.
12: Widowisko Orzeł i Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 56. roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną i przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego. A więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, tak jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach jeszcze jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce. To jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest zbudować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy. Ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. Niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniałaby kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja, szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest stańczykiem, to się wciela w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może oczywiście dreszczyk przypominający chociażby namiastkę doświadczenia polskich elit rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale w żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały.
0: Przypomnę, widowisko Orzeł i Krzyż odgrywane jest w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
7: Reklama.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Morel wrócił do domu. Cały wieczór spędził na oczekiwaniu. Czekał cały następny dzień, lecz nie odebrał żadnych wiadomości. Trzeciego dnia, około 10 rano, gdy już wychodził do pana de Champ, notariusza, odebrał przez pocztę mały bilecik, który, jak się domyślił, był od Valentin, chociaż nigdy nie widział jej pisma. Zawierał treść następującą. Ani łzy, ani prośby, ani błagania nie pomogły. Wczoraj spędziłam 2 godziny w kościele Saint Philippe du Roule i przez te 2 godziny modliłam się gorąco do Boga. Bóg jednak jest nieczuły, podobnie jak i ludzie. Podpisanie intercyzy ma nastąpić dziś o 9 wieczór. Jedno mam słowo, a moje serce się nigdy nie odmienia. Dałam ci to słowo i ofiarowałam serce. Dziś wieczór, kwadrans przed 9, będę przy bramie. Twoja żona, Valentine de Villefort. PS. Biedna moja babcia ma się coraz gorzej. Cierpienia jej wczoraj przeszły w maligne. Dziś malignata zbliża się już do szaleństwa. Będziesz mnie tak kochał, abym zapomniała, że opuściłam ciężko chorą, prawda? Zdaje mi się, że przed dziadkiem trzymają w tajemnicy, że intercyza ma być podpisana dziś w wieczór. Morel nie poprzestał na wiadomościach od Valentin. Poszedł do notariusza, który potwierdził, że podpisanie intercyzy wyznaczono na 9 wieczór. Następnie udał się do hrabiego de Monte Cristo i tam dowiedział się najwięcej. Franz bowiem sam doniósł hrabiemu o tym uroczystym wydarzeniu. Pani de Villefort także ze swej strony napisała do hrabiego, aby usprawiedliwić się, że go nie może zaprosić, albowiem śmierć pana de Saumerana oraz stan, w jakim znajduje się wdowa po nim, zebraniu temu nadają raczej atmosferę posępną, która mogłaby nie najlepiej wpłynąć na hrabiego, a prokuratorowa życzy mu tylko pomyślności i radości w życiu. W wilię tego dnia Franz został przedstawiony pani de Saumeran, która wstała z łóżka, tylko na chwilę, aby go poznać i zaraz położyła się z powrotem. Łatwo pojmujemy, jak poruszony był Morel. Poruszenie to nie mogło ujść bystremu oku hrabiego, toteż hrabia okazywał młodemu człowiekowi więcej sympatii niż kiedykolwiek i to do tego stopnia, że Maksymilian omal mu wszystkiego nie wyjawił. Ale przypomniał sobie uroczystą obietnicę, jaką dał kiedyś w tej sprawie Valentin i pozostawił tajemnicę głęboko na dnie serca. W ciągu tego dnia przeczytał ze 20 razy list od Valentin. Pierwszy raz otrzymał od niej list i to w takich okolicznościach. Za każdą lekturą Maksymilian ponawiał sam przed sobą przysięgę, że uczyni Valentin szczęśliwą. Dziewczyna, która podejmuje się tak odważnego kroku, zdobywa przez to władzę bez granic, a ten, dla którego dokonała podobnego poświęcenia, powinien jej być oddany bezgranicznie. Powinna być dla kochanka przedmiotem niemal boskiej czci. To zarazem królowa i kobieta. Nie dość jednej duszy w człowieku, aby jej dziękować należycie i kochać. Z wielkim wzruszeniem myślał Morel o chwili, gdy Valentin przyjdzie do niego i powie: jestem twoja, Maksymilianie. Przygotował już całą ucieczkę. 2 drabinki ukryte były w lucernie. Czekał już także gotowy kabriolet, którym Maksymilian miał sam powozić. Nie chciał brać ze sobą ani sług, ani światła. Planował zapalić latarnię później, na zakręcie najbliższej ulicy, aby przez przesadną ostrożność nie wpaść w ręce policji. Od czasu do czasu przejmował go nerwowy dreszcz. Wyobrażał już sobie tę chwilę, gdy będzie pomagał Valentin schodzić z muru. Poczuje ją w swoich ramionach, drżącą i ufną, ją, której dotąd mógł tylko czasem uścisnąć dłoń lub ucałować końce paluszków. Gdy nadeszło popołudnie i coraz bardziej zbliżała się wyznaczona chwila, poczuł potrzebę samotności. Krew mu wrzała w żyłach, raziły go najprostsze pytania, głos nawet przyjaciela. Zamknął się u siebie z zamiarem poczytania czegoś, ale nic nie rozumiał. Jego wzrok tylko przebiegał po kartkach. Rzucił więc książkę i narysował po raz kolejny mur, plan ogrodu i 2 drabinki. Zbliżyła się wreszcie upragniona chwila. Żaden zakochany człowiek nie daje spokoju swoim zegarom. Morel dręczył swoje zegary do tego stopnia, że o 6:00 zaczęły wskazywać w 8:30. Uznał wówczas, że można wyruszyć, choć intercyza miała być podpisana o 9:00. Valentin najprawdopodobniej nie będzie czekać do ostatniej chwili, bo i po co? Wyjechał zatem z ulicy Meslay o 8:30 według swojego zegarka, ale gdy przybył do celu, na zegarze kościoła Saint-Philippe de Roule wybiła 8:00. Powóz i konia ukrył za zrujnowaną chatką, gdzie zwykł sam często przesiadywać. Zapadł zmierzch. Gałęzie w ogrodzie zbijały się w gęste plamy nieprzeniknionej czerni. Wtedy Morel wyszedł z kryjówki i z bijącym sercem zerknął przez szparę między deskami, za nim nie było jeszcze nikogo. Zegar wybił w 8:50. Pół godziny zeszło na czekaniu. Morel przechadzał się tam i z powrotem i tylko coraz częściej zaglądał przez szparę. Ogród mroczniał, ale na próżno jego oko wypatrywało w ciemności białej sukni, na próżno nasłuchiwał, czy w ciszy nie zaskrzypią kroki. Cały dom, widoczny spoza gałęzi, był ciemny. Nic w jego wyglądzie nie świadczyło, że miał się tu odbyć tak ważny akt jak podpisanie intercyzy. Spojrzał na zegarek. Było 8:45. Lecz w tej samej chwili zegar wieżowy sprostował błąd zegarka, wybijając w 9:50. A więc czekał już na Valentin 3 kwadranse dłużej niż się umówili. Była to straszliwa chwila dla młodzieńca. Każda sekunda biła mu w serce ołowianym młotem. Najmniejszy szelest liści, najdrobniejszy powiew wiatru zwodziły go co chwilę. Na czole perlił mu się pot. Wreszcie z drżeniem postawił drabinę i aby nie tracić czasu, postawił jedną nogę na szczeblu. I gdy tak na zmianę ogarniała go to obawa, to nadzieja, serce to ściskało mu się boleśnie, to biło szybko, na kościelnym zegarze wybiła 10:00. A to niemożliwe, wyszeptał z trwogą Maksymilian. Podpisywanie umowy nie może tyle trwać, chyba że zaszło coś nadzwyczajnego. Rozważyłem wszystkie szanse, obliczyłem czas potrzebny do tych formalności, na pewno coś się stało. I znowu przechadzał się niespokojnie przed kratą albo opierał rozpalone czoło o zimne pręty. Czyżby Valentin zemdlała po podpisaniu aktu, albo też uniemożliwiono jej ucieczkę? Młodzieniec nie mógł uwolnić się od tych dwóch rozpaczliwych myśli. Wreszcie przyszło mu do głowy, że może Valentin zabrakło sił i zemdlała gdzieś w alejce. O, jeśli tak jest, zawołał wspinając się błyskawicznie po drabinie, utraciłbym ją przez moją własną nieostrożność. Zły duch, który mu tę myśl podszepnął, już go nie odstąpił i ciągle brzęczał mu nad uchem z uporem, który sprawia, że nasze przypuszczenia pod wpływem ciągłego ich roztrząsania zamieniają się w pewność. Próbował coś wypatrzeć w coraz głębszych ciemnościach i wydało mu się, że dostrzega w mrocznej alejce jakąś leżącą postać. Odważył się nawet zawołać i wydało mu się, że wiatr przyniósł mu w odpowiedzi niewyraźny jęk. Wybiło w 9:50. Niepodobna już było dłużej czekać. Można było przypuścić wszystko. Maksymilianowi krew pulsowała w skroniach. Ćmiło mu się przed oczyma. Usiadł na murze i zeskoczył z drugiej strony. Był u Wilfortów. Wdarł się do nich jak rabuś. Pomyślał o skutkach, jakie mógłby pociągnąć za sobą podobny czyn, ale nie zrobił tego po to, by się teraz cofnąć. W jednej chwili znalazł się na skraju kępy drzew. Z tego miejsca widać już było dom. Potwierdziły się jego przypuszczenia, jakie powziął wcześniej, gdy usiłował wypatrzeć coś między gałęziami. W oknach nie jarzyło się światło, jak to bywa zwykle w dzień uroczystości rodzinnej. Widział jedynie szare gmaszysko, rozmywające się jeszcze bardziej w cieniu rzuconym przez wielką chmurę, co nasunęła się na księżyc. Dostrzec można było tylko światełko przesuwające się za 3 oknami na pierwszym piętrze. Owe 3 okna należały do apartamentu pani de Saint-Méran. I jeszcze jedno światło błyszczało nieruchomo za pąsowymi zasłonami. Takie zasłony były w pokoju pani de Villefort. Morel domyślił się tego wszystkiego od razu. Tyle razy, aby towarzyszyć Valentin myślą o każdej porze, tyle razy prosił dziewczynę, aby narysowała mu plan tego domu, że choć go nigdy nie widział, znał jego rozkład. Ta ciemność i cisza przeraziły młodzieńca bardziej niż bezskuteczne czekanie na Valentin.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Oszołomiony, półprzytomny z bólu, Maksymilian był gotów odważyć się na wszystko, aby ujrzeć Valentini i przekonać się, co za nieszczęście się stało, bo przeczuwał, że coś musiało się stać. Wyszedł z krzewów i już chciał przebiec, tak prędko jak się tylko da, odkryty parter kwiatowy, gdy wtem z wiatrem doleciał go daleki dźwięk głosu. Cofnął się i ukrył na powrót w listowiu, stojąc nieruchomo pod tarczą ciemności. Postanowił, co uczyni. Jeśli to będzie Valentin, zatrzyma ją jednym słowem. Jeśli Valentin nadejdzie z kimś jeszcze, to przynajmniej ją zobaczy i przekona się, że nic jej się nie przydarzyło. Jeśli to będzie ktoś zupełnie obcy, podchwyci kilka słów z rozmowy i może zrozumie, o co chodzi w tej całej tajemnicy. Księżyc właśnie wyjrzał zza chmury i Morel ujrzał, jak w drzwiach na werandzie stoi Wilford i jakiś czarno odziany mężczyzna. Zeszli ze schodów i ruszyli w stronę drzew. Gdy postąpili zaledwie kilka kroków, Morel poznał w drugim mężczyźnie doktora Davriniego. Gdy tak podchodzili bliżej, cofał się machinalnie, aż dotknął plecami pnia sykomoru, który rósł w środku zagajnika. Musiał więc się zatrzymać. Wkrótce skrzypienie piasku pod stopami ucichło. Ach, drogi doktorze, mówił prokurator królewski, niebo rzuciło jakąś klątwę na nasz dom, co za okropna śmierć, jak grom. Niech mnie pan nie pociesza, rana jest zbyt świeża i zbyt głęboka, umarła. Umarła. Zimny pot wystąpił Maksymilianowi na czoło. Któż mógł umrzeć w tym domu, który Wilford nazwał przeklętym? Drogi panie prokuratorze, odpowiedział lekarz tonem, który zwiększył trwogę młodzieńca. Nie po to tu pana przyprowadziłem, aby pocieszać, wręcz przeciwnie. Co to ma znaczyć? Zapytał przerażony prokurator. To znaczy, że za tym nieszczęściem, które cię dotknęło dzisiaj, kryje się inne, być może dużo poważniejsze. Wielki Boże, szepnął Wilford, składając ręce. Co mi pan jeszcze powie? Drogi przyjacielu, czy jesteśmy tu na pewno sami? O tak, ale po co te środki ostrożności? Bo muszę panu wyznać straszną tajemnicę, rzekł lekarz. Usiądźmy. Wilford osunął się na ławkę. Lekarz stanął przed nim i położył mu rękę na ramieniu. Morel, zlodowaciały z trwogi, jedną rękę trzymał na czole, drugą przyciskał do serca, chcąc stłumić jego bicie. Umarła. Umarła, powtarzał w myśli. I czuł się tak, jakby sam umierał. Niech pan mówi, doktorze, słucham, odezwał się Wilford. Uderzaj, jestem gotowy na wszystko. Pani de Saumeran miała swoje lata, ale cieszyła się znakomitym zdrowiem. Morel po raz pierwszy od 10 minut odetchnął. Zabiła ją zgryzota, rzekł Wilford. Tak, mój doktorze, zgryzota. Od lat 40 nie rozstawała się z mężem. To nie zgryzota, drogi panie. Zgryzota może zabić, chociaż to bardzo rzadkie przypadki, ale nigdy nie zabija w jeden dzień, w jedną godzinę

0: ani w 10 minut. Wilford nie odpowiedział. Podniósł tylko głowę dotąd spuszczoną i przerażony spojrzał na lekarza. — Był pan przy agonii, prawda? — zapytał pan Davrigny. — No tak, sam mi pan nakazałeś szeptem, abym został. — Zauważył pan symptomy choroby, która dotknęła panią de Saint-Méran? — Tak, miała 3 coraz silniejsze ataki w kilkuminutowych odstępach, ale drugi odstęp przed trzecim atakiem był krótszy niż pierwszy. Kiedy pan przyszedł, pani de Saint-Méran od kilku minut już ciężko dyszała. Dostała wtedy ataku, który wziąłem za zwykły atak nerwowy. Przeraziłem się. Naprawdę, dopiero gdy rzuciła się na łóżku, wyprężona i z zesztywniałą szyją. Wtedy wyczytałem z twojej twarzy, że dzieje się coś poważniejszego niż myślałem. Kryzys minął i chciałem zrozumieć coś z twojego spojrzenia, ale ty unikałeś mojego wzroku. Mierzyłeś jej pan puls, liczyłeś uderzenia. Nie obracałeś się wcale w moją stronę, aż nadszedł drugi atak. Ten drugi atak był straszniejszy od pierwszego. Znowu konwulsje, usta zacisnęły się i przybrały fioletową barwę. Przy trzecim ataku skonała. Podczas pierwszego ataku stwierdziłem, że to pewnie tęże, co pan się do tego przychylił. Tak, bo wokół byli ludzie, odparł lekarz, ale teraz jesteśmy sami. Co mi pan chcesz powiedzieć na Boga? Że symptomy tężca i zatrucia czynnikami roślinnymi są takie same. Pan de Wilford poderwał się, przez chwilę stał nieruchomo, nic nie mówiąc, aż wreszcie opadł z powrotem na ławkę. Na litość boską, doktorze, zastanowił się pan nad tym, co mówi? Morel nie był pewien, czy aby nie śni. Proszę posłuchać, rzekł lekarz. Wiem dobrze, jak ważne jest moje oświadczenie i kim jest człowiek, któremu je czynię. Mówisz pan do prawnika czy do przyjaciela? Do przyjaciela. Tylko do przyjaciela. Tężec i zatrucie substancją roślinną mają tak podobne symptomy, że gdybym miał podpisać się pod tym, co tu panu mówię, zawahałbym się. A więc powtarzam, że to nie do prawnika się zwracam, ale do przyjaciela. I temu przyjacielowi mówię, przez 3 kwadranse obserwowałem agonię pani de Saint-Méran, jej konwulsje, chwile śmierci. No cóż, mogę powiedzieć nie tylko, że markiza została otruta, ale też jaka trucizna ją zabiła. O proszę pana, wszystko się zgadza. Senność przerywana nerwowymi napadami, nadpobudliwość mózgu, bezsiła ośrodków nerwowych. Panią de Saint-Méran pokonała ogromna dawka brucyny albo strychniny, którą ktoś zaaplikował jej naturalnie przypadkiem, a może przez pomyłkę. Wilford porwał lekarza za rękę. Ależ to niemożliwe, to chyba sen, mój Boże, jakiś zły sen. To okropne słyszeć coś podobnego od takiego człowieka jak pan, ale na litość błagam, doktorze, powiedz mi, że możesz być w błędzie. Oczywiście mogę się mylić, ale raczej się nie mylę. Doktorze, proszę się nade mną ulitować. Od kilku dni zdarzyło mi się tyle nieprawdopodobnych rzeczy, że tracę rozum. Czy ktokolwiek inny badał panią de Saint-Méran? Nie. Czy posyłano do apteki jakąkolwiek receptę, której bym nie podpisał? Nie. Czy ktoś mógłby odnieść korzyść z jej śmierci? Ależ nie, mój Boże! Nie, jedyną osobą, która po niej dziedziczy, jest Valentino. Gdyby przyszła mi do głowy taka myśl, sam bym się pchnął sztyletem, aby ukarać serce, że śmiało dopuścić na chwilę tę myśl. O, drogi przyjacielu, zawołał z kolei pan Davrigny. Niech mnie Bóg uchowa, bym miał tu kogokolwiek oskarżać. Mówię tylko o przypadku, o pomyłce. Ale przypadek czy pomyłka, nieważne. Tą sprawą dręczy mnie cicho sumienie i każe mi panu o tym powiedzieć głośno. Proszę powypytywać o różne rzeczy. Ale u kogo? Jak? O czym? No, czy na przykład Barois, stary sługa, nie omylił się czasem i nie przyniósł pani de Saint-Méran czegoś, co było przygotowane dla jego pana? Dla mojego ojca? Tak. Jakimże sposobem lek ojca mógłby otruć panią de Saint-Méran? Nic prostszego. Trzeba panu wiedzieć, że w niektórych chorobach trucizny są lekarstwami i właśnie do tych chorób należy paraliż. Wypróbowawszy wszystkie środki, aby przywrócić władzę nad ciałem i mowę panu Noirtierowi, postanowiłem 3 miesiące temu uciec się do ostatniego środka. Od 3 miesięcy daję mu brucynę. Ostatnim razem zapisałem mu dawkę 6 centygramów. Tych 6 centygramów, które nie działają na sparaliżowane członki pana Noirtiera, zresztą przyzwyczaił się już do takich dawek, bo poprzednie dawki były stopniowo zwiększane, więc tych 6 centygramów wystarczą, aby zabić kogokolwiek innego. Drogi doktorze, pomiędzy pokojami ojca i pani de Saumeran nie ma żadnych drzwi, a Barła nie bywa nigdy u mojej teściowej. A zresztą, powiem to panu doktorze, uważam cię za człowieka najzdolniejszego i najuczciwszego pod słońcem, ale... No cóż, tutaj wolałbym oprzeć się na zasadzie errare humanum est. Niech pan posłucha, Wilford. Czy ufa pan któremuś z moich kolegów tyle co mnie? Skąd to pytanie, do czego pan zmierza? Wezwij go, powiem mu, co widziałem, co zauważyłem i dokonamy sekcji. I znajdziecie ślady trucizny? Nie, nie truciznę, tego nie mówię. Ale stwierdzimy, że układ nerwowy został podrażniony, że pacjentka cierpiała na dusznicę bolesną i powiemy panu, drogi prokuratorze, jeśli się to stało przypadkiem, czuwaj dobrze nad służącymi. Jeżeli przez nienawiść, strzeż się wrogów.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wilford, mocno przygnębiony, zawołał: O Boże, co mi pan proponujesz, Davrini? Z chwilą, gdy dopuścimy do sekretu więcej osób, śledztwo stanie się nieuniknione, a sam rozumiesz, śledztwo w moim domu to niemożliwe. Jeżeli jednak, ciągnął, starając się opanować i spoglądając z niepokojem na lekarza, jeżeli jednak koniecznie pan tego chcesz, jeżeli bezwzględnie sobie tego życzysz, zastosuję się do pana żądania, być może rzeczywiście należy nadać sprawie oficjalny bieg. Tego wymaga mój urząd, ale myśl o tym już teraz napawa mnie smutkiem. Narazić moją rodzinę na taki skandal po takim nieszczęściu? Żona i córka tego nie przeżyją. A co do mnie, to jak pan wiesz, nie można osiągnąć takiej pozycji jak moja i sprawować funkcji prokuratora przez 25 lat, nie narobiwszy sobie wrogów. Mam ich wielu i jeżeli sprawa nabierze rozgłosu, zatriumfują. Ja zaś okryję się hańbą. Drogi panie, odpowiedział wstrząśnięty lekarz, moim pierwszym obowiązkiem jest służba ludzkości. Mógłbym ocalić panią de Saint-Méran, gdyby wiedza na to pozwoliła. Ale markiza nie żyje i nic już nie poradzę. Mogę natomiast zrobić coś dla żyjących. Pogrzebmy więc tę straszną tajemnicę na dnie naszych serc. Gdyby ktokolwiek ją odkrył, zgadzam się, by złożono to na moją ignorancję. Ale nie zaprzestawaj pan energicznych poszukiwań, bo kto wie, czy na tym się skończy. Dziękuję, doktorze, zawołał Wilford z niewysłowioną radością. Nigdy nie miałem lepszego przyjaciela. Jakby w obawie, by Davrini nie zmienił zdania, wstał i pociągnął go w stronę domu. Morel tymczasem wystawił głowę z krzaków, jakby potrzebował świeżego powietrza. Światło księżyca padało na jego twarz, bladą jak u widma. Bóg na pewno czuwa nade mną, choć w sposób straszliwy, rzekł. Lecz czy Valentin zdoła znieść tyle nieszczęść? To mówiąc, spoglądał to na okno z czerwonymi zasłonami, to na trzy inne, zasłonięte firankami białymi. W tym pierwszym światło prawie już zgasło. To pani de Villefort zgasiła lampę i szyby podświetlał jedynie blask lampki nocnej. Ale zobaczył, że ktoś otwiera jedno z trzech białych okien. Na kominku stała zapalona świeca. Jej blade światło przesączyło się na zewnątrz. Jakiś cień oparł się na chwilę o balustradę balkonu. Morel zadrżał. Wydało mu się, że słyszy szloch. Trudno się dziwić, że ten człowiek o duszy odważnej i silnej nagle pod wpływem miłości i lęku, tych dwóch największych namiętności ludzkich, uległ przywidzeniom. Choć niepodobna, by dziewczyna mogła go dostrzec w tym ukryciu, wydało mu się, że cień na balkonie go przyzywa. Mówił mu to jego zmącony umysł, serce zaś powtarzało za umysłem. Tak podwójnie w błąd wprowadzony, uwierzył, że jest to prawda. I w jednym z owych niepojętych porywów młodości wyskoczył z kryjówki i dwoma susami, ryzykując, że zostanie zauważony, że przerazi dziewczynę, że jej mimowolny krzyk postawi cały dom na nogi, pokonał całą przestrzeń, jasną i spokojną, niczym tafla jeziora w blasku księżyca, dopadł do rzędu donic z drzewkami pomarańczowymi, dalej do schodów, wbiegł na nie szybko i pchnął drzwi, które bez oporu przed nim ustąpiły. Morel oszalał. Na szczęście nie spotkał nikogo. Znajomość wewnętrznego układu domu, którą zyskał dzięki rozmowom z Valentin, bardzo mu się teraz przydała. Bez problemu dotarł do szczytu schodów i tu szloch, który tak dobrze w jego głowie utkwił, wskazał mu dalszą drogę. Odwrócił się. Przez lekko uchylone drzwi padał w jego kierunku wąski snop światła. Słychać też było czyjś szloch. Pchnął drzwi i wszedł. W głębi alkowy, pod białą tkaniną przykrywającą głowę i obrysowującą kontur ciała, leżała zmarła. Dla Morela widok ten był jeszcze bardziej przerażający, od kiedy w tak przypadkowy sposób poznał tajemnicę jej śmierci. Przy łóżku klęczała Valentin, wtuliwszy głowę w poduszki obszernej berżery, drżąca i wstrząsana szlochem splotła nad głową zesztywniałe dłonie. Oddaliwszy się od okna, w którym dostrzegł ją Morel, modliła się teraz głośno, a modlitwa jej mogłaby wzruszyć nawet najtwardsze serce. Słowa padały szybko, niespójne i niezrozumiałe, ból bowiem ścisnął jej gardło. Wpadający przez szpary w okiennicach blask księżyca osłabiał światło świecy i nasycał ponurymi barwami ten obraz rozpaczy. Morel nie był w stanie znieść tego widoku. Nie odznaczał się szczególną pobożnością, niełatwo było wywrzeć na nim wrażenie, lecz cierpienie dziewczyny, jej płacz, jej załamane ręce nie mogły pozostawić go obojętnym. Westchnął, wyszeptał jej imię, a ona podniosła zalaną łzami twarzyczkę i zwróciła ją ku niemu. Widząc go, nie okazała bynajmniej zdziwienia. Serce, przepełnione najwyższą rozpaczą, nie zna uczuć pośrednich. Morel wyciągnął rękę do ukochanej. Valentin, za całe usprawiedliwienie, że nie przyszła do ogrodu, wskazała babkę leżącą pod śmiertelnym całunem i ponownie się rozpłakała. Żadne nie śmiało przemówić w tym pokoju. Oboje lękali się przerwać milczenie, które zdawała się nakazywać śmierć, stojąca w rogu z palcem na ustach. Na koniec Valentin pierwsza odważyła się przemówić. Kochany, rzekła, jak się tu znalazłeś? Valentin, rzekł Morel drżącym głosem, składając ręce. Czekałem tam od 8:30, nie przyszłaś. Zaczął mnie dręczyć niepokój, przeskoczyłem mur, dostałem się do ogrodu i podsłuchałem, jak ktoś rozmawiał o tym okropnym wypadku. Kto to był? Spytała Valentin. Morel zadrżał, bo przypomniał sobie całą rozmowę między lekarzem i panem de Villefortem i wydało mu się, że przez biały całun widzi pokurczone członki, zesztywniałą szyję i zsiniałe usta. Służący, odparł, ich rozmowa poinformowała mnie o wszystkim. Ale przyjść aż tutaj, to znaczy nas zgubić, ukochany, rzekła Valentin, nie okazując ani lęku, ani gniewu. Przebacz mi, odparł Morel podobnym tonem. Zaraz sobie pójdę. O nie, mógłby się ktoś na ciebie natknąć, zostań. A jeśli ktoś tu przyjdzie? Dziewczyna potrząsnęła głową. Nikt nie przyjdzie, rzekła. Nie martw się, ona nas chroni. I wskazała ciało spowite w całun. Ale co z panem Depinajem? Powiedz, błagam. Pan Franz przyjechał, aby podpisać intercyzę właśnie w chwili, gdy babunia wydała ostatnie tchnienie. Niestety, rzekł Morel z uczuciem egoistycznej radości, myślał bowiem, że ta śmierć na długo opóźni małżeństwo Valentin. Ale boli mnie jeszcze bardziej, ciągnęła dziewczyna, jak gdyby Morel miał być natychmiast ukarany za tę myśl, że biedna kochana babcia umierając nakazała, aby mój ślub odbył się jak najszybciej. Mój Boże, ona też działała przeciwko mnie, myśląc, że mi pomaga. Posłuchaj, rzekł Morel. Umilkli. Słychać było, jak otwierają się drzwi. Parkiet na korytarzu, a potem schody zatrzeszczały pod czyimiś krokami. To ojciec wychodzi z gabinetu, rzekła Valentin. I odprowadza lekarza, dodał Morel. Skąd wiesz, że lekarza? Zapytała zdziwiona. Tak tylko się domyślam. Valentin spojrzała na ukochanego. Usłyszeli, jak zamykają się drzwi od ulicy. Pan de Villefort zamknął jeszcze na klucz drzwi prowadzące do ogrodu i wrócił na górę. Zatrzymał się na chwilę na korytarzu, jakby się wahał, czy ma pójść do siebie, czy do pokoju pani de Saint-Méran. Morel rzucił się za kotarę. Valentin nawet nie drgnęła. Rzekłbyś, że to ogromne cierpienie postawiło ją ponad zwykłe obawy. Pan de Villefort wszedł do swego pokoju. A teraz, odezwała się Valentin, nie możesz wyjść ani przez drzwi ogrodowe, ani przez drzwi od ulicy. Morel popatrzył na nią ze zdziwieniem. Teraz, dodała, mamy tylko jedną, dozwoloną i pewną drogę przez apartament dziadka. Podniosła się. Chodź, rzekła, do dziadka. Jak to, mam iść do pana Noirtiera? Naprawdę tak myślisz? Myślę o tym od dawna. To mój jedyny przyjaciel na ziemi i oboje potrzebujemy jego przychylności. Chodź. Zastanów się, Valentin, poprosił Morel, wahając się, czy zrobić to, do czego nakłaniała go dziewczyna. Zastanów się, bo łuski spadły mi już z oczu. To było szaleństwo, że tu przyszedłem. A ty, czy aby na pewno jesteś w stanie myśleć trzeźwo, najdroższa? Tak. I jedno mnie tylko wstrzymuje, że muszę zostawić babkę samą, a powinnam przy niej czuwać.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije.

0: to promocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gmach.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

tęsknoty, masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

się przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

a już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

jasne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy,

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Marzena Trybała.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

się zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród

Terry. Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.

0: kochajesz.
1: I wystarczy jedna chwila,
0: chwile dwie.
1: Larwa zmienia się w motyla,
0: larwy dwie.
1: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła